0: matko, ale wcześniej zaczyna się piątek, drugi dzień października. Co ciekawe, nasi jeszcze nie przegrali w tym miesiącu. No, a nasi prowadzący już nie śpią, już z uśmiechem.
1: Długo
0: może nie będziemy czekać. No,
1: właśnie, bo dzisiaj mecz, tak?
0: Dzisiaj mecz z Rumunią. Tak, piłkarski piątek. Na razie was witamy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Na zegarach już prawie szósta. Za chwilę u nas wiadomości.
4: Autopromocja.
5: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
6: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
7: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
6: i 90.
8: I do dziś są kochane.
9: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
10: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja.
11: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: 2 października mamy dzisiaj i to jest piątek, punktualnie 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
13: Prezydent podpisał, rząd może działać, ceny paliw mają spaść już w weekend. Uczniowskie plecaki pod lupą sanepidu. Po porażce ze Szwecją czas na Rumunię. Polacy zagrają dziś o kolejne punkty w Lidze Narodów. To już pewne. Od tego weekendu będziemy tankować za mniej. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych i chwilę później została opublikowana w Dzienniku Ustaw. To otwiera rządowi drogę do regulacji cen.
14: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej.
13: Mówił prezydent w swoim wieczornym orędziu. Zgoda prezydenta była niespodzianką dla premiera Donalda Tuska.
15: Prezydent Nawrocki używał tego hasła po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Ja nie mam żadnych wątpliwości po tym roku, że to hasło naprawdę powinno brzmieć po pierwsze szkodzić państwu polskiemu, po drugie służyć interesom innych państw albo interesom gospodarczym, na pewno nie polskim.
13: Zdaniem premiera wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa. O ile mniej? Szacuje się, że ceny mogą spaść o złoty 20, złoty 30 na litrze.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
13: Uczniowskie plecaki pod lupą sanepidu, bo jak się okazuje, są za ciężkie. Co na to same dzieciaki? Pytaliśmy uczniów z podstawówki numer 30 w Bydgoszczy.
16: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, na to przyzwyczajony jestem.
17: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
13: Zgodnie z wymogami, waga plecaka nie powinna przekraczać 15% wagi dziecka. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Dziś kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
18: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
13: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko jeden punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
13: Zaczynamy naszą poranną drogę i na razie duży spokój jest jeszcze o tej porze w Białymstoku na ulicach. To oznacza, że można płynnie przez stolicę Podlasia przejechać. Nie trzeba obawiać się korków i przestojów. Pasażerom BKM przypominam, że od wczoraj jest nowa linia numer 33. Łączy centrum miasta z białostockimi uczelniami i miejskim stadionem.
5: Pogoda w Białymstoku.
13: Trochę lata jesienią? Proszę bardzo, można korzystać i ładować baterie. Pogoda sprzyja i będzie sprzyjać. Na pewno dziś, bo przed nami mnóstwo pogodnego nieba i mnóstwo słońca nad Białymstokiem. Tak będzie w zasadzie cały dzień. Oprócz pogodnego nieba możemy liczyć również na ciepłe podmuchy powietrza. Synoptycy zapowiadają w stolicy Podlasia do 20-21 stopni. Tak ma być za oknami po godzinie 14.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Dzień dobry, po szóstej będziemy mieć do wyboru zatrudnić się do kręcenia karuzelą lub do kręcenia kołem fortuny.
12: Po szóstej też zanucimy sobie melodie, które rano męczą, oj jak nas męczą, pod prysznicem, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Teraz melodia, która postawi na nogi, sen się spełni, 4 po szóstej, mówiłem, każda minutka dzisiaj jest niebywale cenna, bo piątek, piąteczek, piątunio, zaczynamy razem. Dzień dobry.

0: nie ma to jak się obudzić i sobie zaśpiewać kamilion. Kacze Club nas budzi w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek mamy drugi dzień października, 6:11 na zegarach i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 34 lata temu w polskiej telewizji zadebiutował teleturniej Koło Fortuny.
2: Jak wiadomo, fortuna kołem się toczy i wyskoczyło nam dzisiaj okienko z napisem piątek. Nie będziemy narzekać.
1: No skąd?
2: Nie będziemy. Ale jaki entuzjazm. Ojej, ja tu się spodziewałem. No dobra. 22, 4, 4 i 3 zera. Zaczynamy apel poranny piątkowy. No to kochani, dzwońcie, uśmiechnijcie się do nas szeroko od samego rana piątkowo, a my zagramy wam teraz Texas. Say what you want. Jest 12 po 6.

0: Zawód był męczący, był strasznie wyczerpujący, był aż ciężko uwierzyć, że dzisiaj piątek, człowiek tak się budzi, patrzy w kalendarz i czuje się lekko zrickrollowany, dokładnie jakby mu wysłali piosenkę Ricka Astleya, ale dobrze robi taki kawałek, w piątek rano od razu czuć, że nareszcie dotrwaliśmy do końca pracowitego tygodnia, 19 minut po 6, radio Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, za chwilę odpalimy przeboje, między innymi od No Mercy i Joe Cockera, bardzo dobrze i warto wstać wcześniej w piątek, gdyż mamy coś na kształt długiego weekendu.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Radio Złote Przeboje.

0: 3 litry 150 ml, tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.

0: Wasi poranni prowadzący czarowali jak mogli, żeby poniedziałek zmienił się szybko w piątek i nie chwaląc się...
1: Udało się!
0: Proszę bardzo, mamy piątkowy poranek i sprawdzamy, czy tak jak my już nie śpicie o tej wczesnej porze o 6.31. Telefon do nas 224430.
2: Cześć, witamy Monika. Słuchajcie, pierwszy raz mi się zdarzyło, naprawdę, pierwszy raz w mojej kadencji człowieka jeżdżącego, że zapaliła mi się kontrolka od paliwa, ale nie zdążę zatankować teraz. Słuchajcie, pocieszcie mnie, że ja dojadę i wrócę. Życzę miłego dnia. Buziaki dla was.
3: Buziaki.
1: Moniko, mamy nadzieję, że dojedziesz, ale w kwestii tankowania zalecamy zasadę. Co miałeś zrobić wczoraj, zrób jutro, bo to ci zaoszczędzi sporo kasy.
0: Dokładnie.
3: No jazda na rezerwie nerwów niestety nie zaoszczędzi, ale nie można mieć wszystkiego, nie oszukujmy się. Wystarczy, że mamy piątek, a spóźnionym na apel poranny przypominamy 224430 to jest numer do nas, a teraz numer Madony w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, piątek, piąteczek, piątunio, 2 minuty po 6:30.

0: jest niesamowite, że ludzie dorośli, ludzie znani, tacy jak aktorka Julia Wieniawa czy piłkarz Kylian Mbappe, urodzili się w roku, w którym ta piosenka była nowością, czyli w 1998. Dla nas jakby to było wczoraj, serio. Crush, Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 21:07.
1: Jak tam się jedzie do pracy o tej porze, czy drogi w kierunku roboty piątkowe mocno zakorkowane? Sprawdzimy to już za kilka chwil, a później coś dla tych, którzy jakoś tak pospinani się obudzili w ten piątek. Spin Doctors pomoże na rozluźnienie. Bądźcie bliska.
2: Radio Złote Przeboje.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Ruch nadal nie jest jeszcze zbyt duży w Białymstoku, choć samochodów już na ulicach zaczęło pojawiać się coraz więcej, ale nie możemy mówić o tym, że gdzieś jezdnie zaczęły się korkować. Ostrożności jednak nigdy za wiele, zwłaszcza przy skrzyżowaniach czy rondach, no i oczywiście przy przejściach dla pieszych. Tam obowiązkowo noga z gazu.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM.
10: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.

0: temat. Dzwońcie.
1: Ten weekend startuje nowy program w Polsacie z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących, tego przystojnego, jak ustaliliśmy. Policzyliśmy, że w tym nowym muzycznym show Polsatu wystąpi w pierwszym sezonie w sumie 100 gwiazd.
2: 100 gwiazd, dajcie spokój. I te gwiazdy będą śpiewać i wspominać przeboje sprzed lat. I wy też możecie dzisiaj być takimi gwiazdami i też możecie nam zanucić coś do słuchawki, zanucić piosenkę, która, umówmy się, ostatnio nie daje wam spokoju. A my będziemy zgadywać, co to i kto to śpiewa, a nucimy do telefonu 22 4 4 i 3 0.
1: Za najbardziej intrygujące nucenie obiecujemy, uwaga, oryginalną, przebojową grę planszową Hitster. Numer do nas 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: I tak sobie właśnie jedziemy w piątkowy poranek z Ingrid w Radiu Złotym Przeboju. Na dzień dobry. Też na razie jedziemy jeszcze na jałowym biegu, jedziemy na żaglu, odpychamy się piętami. Może się jakoś dokulamy do tych obniżek, nie?
1: Kierowcy mogą szykować się na tańsze tankowanie. Paliwo ma potanieć, no, ponad złotówkę na litrze. Ale kiedy zobaczymy te niższe ceny? Właśnie. O tym będzie w wiadomościach o siódmej. Posłuchajcie.

0: prawdy zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 2 października mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
2: Jest podpis prezydenta, będą niższe ceny paliw. Śledztwo w sprawie zonda krypto nabiera tempa, do pracy ruszają spec śledczy. Rządowy samolot sprowadził Polaka z Filipin, 42-latek jest już pod opieką lekarzy. Ceny paliw w dół. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Minister finansów Andrzej Domański od razu zapowiedział, że obniżki na stacjach zobaczymy w weekend. Paliwo ma być tańsze o ponad złotówkę na litrze. To powinno cieszyć kierowców, bo kończy się właśnie kolejny tydzień z podwyżkami na stacjach, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Płacimy więcej za wszystkie paliwa. Benzyna 95-oktanowa podrożała średnio 14 groszy, 98-oktanowa nowa o 12 groszy na litrze i olej napędowy o 11 groszy na litrze.
2: Teraz na szczęście ma być taniej, bo ceny będzie regulować rząd. Swoje prace rozpoczął zespół śledczy w sprawie zonda krypto, powołany przez prokuraturę krajową. Postępowanie wokół giełdy kryptowalut toczy się od kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Zespół powołano ze względu na szczególną wagę i zawiłość sprawy, mówi prokurator Michał Binkiewicz.
4: Co do zasady dotyczy to spraw wielowątkowych i wielopodmiotowych, tak żeby odpowiednio zdywersyfikować i ukierunkować działania prokuratorów.
2: W związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto zatrzymano m.in. byłego już prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Włoskie i francuskie ekipy uratowały podczas skrajnie trudnej akcji dwoje polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. 20-latek trafił do szpitala, ale jego stan nie budzi niepokoju. Po 2 latach w filipińskim szpitalu wrócił do kraju. Rządowy samolot sprowadził do Polski 42-letniego Piotra Moczulskiego, który doznał za granicą ciężkiego urazu głowy. Jak mówi profesor Marzena Wojewódzka-Żeleźniakiewicz, wicedyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, pacjent jest już po pierwszych badaniach.
5: Te badania wykazały prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane.
2: Za organizację jego transportu odpowiadały wspólnie Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Miejski w Białymstoku oraz rodzina.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
0: Sport w 30 sekund.
7: Błażej Kulesza zapraszam. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Lernea Tiena, dzięki czemu awansował do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Dziś Polak zmierzy się z Francuzem Arturem Jean, a dziś także na korcie w Pekinie zobaczymy Magdalenę Fręch. W piłkarskiej Lidze Narodów trwa za to 3. kolejka spotkań najwięcej, bo 6 bramek padło na stadionie Parken w Kopenhadze, gdzie Dania podejmowała Portugalię, co prawda bez Cristiano Ronaldo, który opuścił kadrę, ale goście wygrali 4-2.
6: Sponsorem programu był organizator Bizon Trail Kids. 4 października. www.superbiegacz.pl.
0: Złote przeboje w drodze.
8: Zwiększa się ruch na białostockich ulicach i więcej jest miejsc, gdzie trzeba już nieco zwolnić. Tak jest na przykład na Poleskiej, Piłsudskiego, Dąbrowskiego i Lipowej. Na Sienkiewicza, Brańskiego, na Pałacowej i Warszawskiej również już zaczyna się pomału zagęszczać od samochodów. Ale mimo wszystko najgorzej jeszcze nie jest.
0: Pogoda w Białymstoku.
8: Jesień postanowiła nas trochę porozpieszczać i porozgrzewać ciepłym powietrzem, bo w planie na dziś jest do 20-21 stopni. Tak ma być za oknami w Białymstoku po godzinie 14, ale odczuwalnie może być nawet więcej, bo jak zapowiadają synoptycy, przed nami mnóstwo pogodnego nieba w regionie i mnóstwo słońca. Zatem nic, tylko korzystać.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Dzień dobry! Po siódmej z jednego z waszych prowadzących zrobimy telewizyjną gwiazdę i wyślemy go do programu Hitster.
9: Po siódmej wykonamy też skok na nagłówki, w skrócie skok nagłówki, czyli sięgniemy po najgłupsze prasowe i portalowe nagłówki tygodnia. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. 4 po 7 gramy Rock Set.

0: Doskonałe to było. A w którym roku powstała ta piosenka? O, i to pytanie pasowałoby do telewizyjnego programu Hitster, który w ten weekend startuje z udziałem jednego z waszych prawnych prowadzących. Ale oprócz wielkich gwiazd, jak wspomniany prowadzący, tak, będą też inne znane gwiazdy.
1: Będą i te gwiazdy będą wspominać właśnie ukochane piosenki sprzed lat, będą śpiewać, będą tańczyć, wygłupiać się. Oj, co tam nie będzie się działo? Jakie są zasady gry i o co grają gwiazdy, opowiedziała nam Ida Nowakowska, jedna z prowadzących.
2: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy, które się znają, przez to właśnie wspominają. I my z Piotrem robimy przysłowiowe play, puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
0: Ida Nowakowska, Piotr, wspomniany to Piotr Kędzierski, ale też Lenka i Jan Klimentowie, Gąsowski, Skrzyneska, Wiśniewski, Doda, Florkiewicz. Same gwiazdy. Już jutro wieczorem w Hitsterze.
1: Zapraszamy, polecamy, żeby poczuć klimat tego nowego muzycznego show. Zajrzyjcie na nasze social media, m.in. na Instagram i Facebooka Radia Złote Przeboje. A teraz gramy pierwowzór Colon Me, czyli Valerie w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, piątkowy poranek, 13 po 7.

0: Szekspir powiedział kiedyś słowa, słowa, słowa. Za to niejaki F.R. David jest oszczędniejszy w słowach i zaśpiewał po prostu słowa, czyli words. To był jego największy przebój w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. W piątkowy poranek wam mówimy, a za 10 minut wróci do nas kultowy skok na nagłówki, w skrócie skok nagłówki, najlepsze i najgłupsze nagłówki całego tygodnia. Wcześniej usłyszycie idealne dźwięki na piątek, Classic Nouveau i Venga Boys.
2: Autopromocja.
3: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
3: W każdą niedzielę po 8.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty

0: biegacz by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Mój tani weekend, moje Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. A z kartą Moja Biedronka ser żółty Gouda Światowit 400 gramów 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.

0: Skok na główki w Radiu Złote Przeboje.
1: Docieramy do nas do programu porannego tysiące, a nawet setki próśb o powrót legendarnego piątkowego kącika, czyli przeglądu nagłówków prasowych, internetowych. No to ten kącik powraca.
2: Tak, zapraszamy na przegląd najmocniejszych, najśmieszniejszych, czy po prostu najgłupszych nagłówków.
3: To ja może na początek. Gazeta.pl. Zorganizowali wegańskie wesele. Koledzy pana młodego zamówili pizzę z kiełbasą i zjedli ją za stodołą.
1: Ja mam z kolei nagłówek z Newsweek Polska. Posłanka PiS prowadzi głodówkę od kilku dni. Marysia jest nawiedzona.
2: Ładne. Polsat News. To może być dron znaleziony pod Rusinowem. Rosjanie tworzą go z drewna.
1: Pudelek. Nagłówek z kategorii rymowanka. Mandaryna pląsała jak marzenie, a niskie noty jury wywołały oburzenie.
3: To teraz fakt. Radek Majdan w jasnym dresie rzucił się na ratunek. Poświęcił klapek, by ratować Madlenkę.
1: No to ja wracam w takim razie do pudelka. Historyczna chwila. Hał, hał Dominiki Chorościńskiej w oficjalnych stenogramach sejmowych.
2: Kochani, już prawie kończymy. Fakt doniósł. Kontrowersyjna reklama aktorki Sydney Sweeney. Tak ćwiczyła, aż ubranie zgubiła.
1: A. Jeszcze jeden fakt. Uwaga, byli teściowie poszukują kabareciarza. Zniknął i ani mru.
2: Świetne. I na koniec pudelek.pl. Fausti rozstała się z Blendusiakiem po aferze czekotubkowej.
1: Co?
2: Jeśli z tego nagłówka zrozumieliście tylko słowo rozstała się, nie przejmujcie się, my też.
4: No to śmiech na sali, nie?
0: Skok na główki w Radiu Złote Przeboje.

0: balons, kriegsminista. Można takie naprawdę przydomki sobie wymyślać. Jest piątek wieczór, można zostać ministrem, można zostać senatorem, można zostać ambasadorem, czym tylko chcecie. Wolność rządzi, jest piątek, to radio złote przeboje na dzień dobry. Nena nam śpiewała w języku zachodnich sąsiadów za 28.
1: Budzicie się, włączacie radio złote przeboje, robicie głośniej, od razu czuć, że się zbliża weekend. Budkę suflera za chwilę zagramy, Depeche Mode za chwilę zagramy, a wcześniej sprawdzimy, gdzie się korkuje o tej porze na polskich drogach.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Reklama. Złote przeboje w drodze.
4: Przyda się spora dawka cierpliwości, bo ruch w Białymstoku już spory, zwłaszcza na Sienkiewicza, Piłsudskiego, Branickiego, Pałacowej, Warszawskiej, Słonimskiej. Na Lipowej i Legionowej także. Uważajcie, na Waszyngtona i Skłodowskiej też momentami robi się ciasno. Tłoczyć zaczyna się Mickiewicza i 11 listopada. Spory ruch na Zwierzynieckiej.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Wolny temat. Dzwońcie.
1: Tak, to już w ten weekend startuje Hitster, nowy muzyczny program z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Mm-hmm. I w tym programie gwiazdy będą śpiewać i wspominać przeboje sprzed lat. I dzisiaj o poranku wy też możecie być gwiazdami i też coś zanucić. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Wiemy, znamy.
3: Rena Rolska, nie? Rena Rolska śpiewa w oryginarze.
1: Wystawy.
3: Pięknie.
1: Coś jeszcze? Jeszcze?
4: Wiemy,
1: Karol Gott, być stalem lat.
3: Tak, po naszemu to będzie Forever Yankee, Alphaville.
1: Być stalem lat.
3: Zanudźcie do słuchawki piosenkę, która ostatnio nie daje wam spokoju i męczy pod prysznicem na przykład, albo przy goleniu. Za najlepsze nucenie obiecujemy oryginalną, przebojową grę planszową Hitster 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat.

0: Ojciec polskiej myśli szkoleniowej, trener tysiąclecia, ostatni z wielkich, to były przydomki trenerów polskiej kadry w latach 70. i 80. W obecnych czasach mieliśmy już wuja, siwego bajeranta, polskiego Guardiola, polskiego Mourinho i ciepłe kluchy. I co dalej? Co dalej?
1: No to może być bardzo ważny wieczór dla Jana Urbana. Jeśli Polacy znów zgubią punkty, no to jego przyszłość może stanąć pod znakiem zapytania. Dzisiaj gramy z Rumunią. No. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 8.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywcy. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
7: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Reklama.
8: Mamy godzinę 8, 2 października w piątek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
9: Kilkadziesiąt godzin dzieli nas od tańszego paliwa na stacjach. Można wracać na plażę w Ustce. Służby uprzątnęły pozostałości ropopochodne. Wszystko albo nic. Polacy dziś grają z Rumunią na Stadionie Narodowym. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, kiedy Polacy odczują ulgę płacąc za paliwo na stacjach benzynowych, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec. To komentarz do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rządzący nie ukrywają zadowolenia. Dobrze, że prezydent zmienił zdanie, mówi Jan Grabiec.
10: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin, oczywiście, na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia, więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
9: Również minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że ceny na stacjach spadną już w ten weekend. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewcy, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
11: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
9: Rolnik usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Plaże w Ustce znów otwarte. Udało się posprzątać pozostałości substancji ropopochodnej, które w sobotę wyrzuciło morze. Zamknięta jest jeszcze część plaż w gminie Ustka, ale mają zostać otwarte dzisiaj. Urząd Morski zastrzega jednak, że usunięcie substancji w 100% jest niewykonalne, bo niektóre jej pozostałości mają wielkość ziarenka grochu. Sądny dzień dla kadry Jana Urbana. Piłkarska reprezentacja Polski podejmie dziś wieczorem Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni źle zaczęli te rozgrywki. Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną i przegrali ze Szwecją. Dziś mamy tylko jeden cel, mówi pomocnik Wiktor Nowak.
12: Cel, jaki jest ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
9: W kuluarach coraz głośniej mówi się, że jeśli Polacy znów zgubią punkty, trener Jan Urban może pożegnać się ze swoim stołkiem. Początek meczu na Stadionie Narodowym o 20.45.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
9: Trudniej przejechać przez stolicę Podlasia i warto wziąć to pod uwagę, jeżeli właśnie wyruszacie w drogę. Mocno zatłoczone już centrum, na przykład na Poleskiej, Jurowieckiej, Sienkiewicza i Piłsudskiego zdejmujecie nogę z gazu. Hamować trzeba na Branickiego i Pałacowej, także na Mickiewicza i 11 listopada.

0: Białymstoku.
1: Od kilku dni pogoda mocno rozpieszcza ciepłem i słońcem i nie zamierza być inaczej, ani dziś, ani jutro, ani pojutrze. Ale na razie skupmy się na tym, co dziś, bo przed nami piątek pełen pogodnego nieba i pełen słonecznych promieni w regionie. Będzie też dużo ciepła, bo spodziewamy się do 20-21 stopni. Tyle termometry za oknami w Białymstoku będą pokazywały w okolicach godziny 14.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej sprawdzimy, czy rybka jak śpi, to serio śpi, czy tylko udaje, że śpi.
3: Po ósmej też wyślemy komuś z was grę planszową w nagrodę za udział w porannym śpiewaniu pod prysznicem. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunio, to co, budzimy się, otwieramy oczęta, przecieramy ze zdumienia. Tak, doczekaliśmy końca tygodnia. 4 po 8, grupa M.

0: Czy ryby śpią? Takie poważne pytanie tu chcieliśmy zadać. Czy ryby śpią? No skoro nie, zamykają oczu.
1: No.
0: I teraz odpowiemy na to pytanie, kochani.
2: Wiele gatunków przechodzi w przypominający sen stan odpoczynku.
0: Ciekawe.
2: Tak, spada wtedy ich aktywność, zwalnia metabolizm, a reakcje na bodźce są słabsze. Niemniej rybi sen wygląda zupełnie inaczej niż nasz.
1: Tak, i tak oto odpowiedzieliśmy, mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na jedną z największych zagadek ludzkości, czy rybka na kanale Mini po zakończeniu programu śpi, czy tylko ściemnia. A teraz nie śpimy, zwiedzamy i robimy głośniej. Gra Samantha Fox, a my się nastrajamy już weekendowo, w końcu piątkowy poranek i 8:12 na zegarach.

0: niezawodny, niezawodny, absolutnie taki solidny piątkowy numer Lemon Tree. Dlaczego solidny i niezawodny? Bo niemiecki, proszę Państwa. Stamtąd pochodzi zespół Fool's Garden, a piosenkę napisał wokalista niejaki Peter Freudenthaler. Bardzo dobrze się tego słuchało w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Doskonale, doskonale. Dzień dobry. Za chwilę Bon Jovi nam będzie rozkręcać piątkowy poranek, a potem komuś z Was, uwaga, wyślemy w prezencie przebojową grę planszową Hitster w nagrodę za poranne nucenie do słuchawki. Zostańcie z radiem Złote Przeboje.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca. Muzyka i głos AI.

0: Show z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących, Hitster, tak się program nazywa. Gwiazdy będą w Hitsterze śpiewać, wspominać przeboje sprzed lat i wy też mogliście dzisiaj właśnie coś zanucić do słuchawki, jakąś piosenkę, która wam nie daje ostatnio spokoju. No. Czas na podsumowanie.
1: Final Countdown, oczywiście Europe. It's the final
0: countdown. A nie mówiłem?
2: No,
0: łatwe. A ciekawe, co dalej mamy? Czy to nie jest kombi?
2: No, jest.
0: Super.
2: Jest, kochani. I teraz uwaga, jeszcze jeden głos. Wszyscy znają naprawdę oryginalną, przebojową grę planszową Hitster. Wysyłamy za to właśnie ostatnie nucenie, którego szczerze długo nie byliśmy w stanie odszyfrować, ale gdzieś w zakamarkach pamięci zachowała się jednak nazwa. To była grupa Sting!
0: Absolutnie. Melodię znają wszyscy, nazwy zespołu już niekoniecznie. Dziękujemy wszystkim, którzy śpiewająco zaczęli z nami piątkowy poranek. No a po weekendzie wrócimy do was z nowymi zadaniami, nowymi tematami i nowymi prezentami.

0: Cudownie, cudownie. Człowiek się budzi, włącza radio Złote Przeboje, słucha Soul Asylum, Runaway Train i jeszcze do tego, jak sobie uświadomi, że jest piątek i weekend nadciąga, to już w ogóle, no muszą te humory dopisywać. 23 minuty zostały do 9.
1: A my podpowiadamy, jak przeżyć ostatnie godziny tego tygodnia w robocie. Zróbcie to, co ma nam w piosence Lipstick on the Glass. Zostawiajcie ślad szminki na szklance albo na kubeczku z kawą. Dobry pomysł na to, żeby wyrwać sobie kilkadziesiąt minut z roboty. Posłuchajcie Manamu w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
4: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
5: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
2: Autopromocja.
6: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Z dużym ruchem poranek na białostockich ulicach w kilku miejscach. Trzeba liczyć się z tym, że jedzie się po prostu znacznie wolniej niż zwykle. Tak jest na przykład na tysiąclecia państwa polskiego Radzymińskiej, Poleskiej, Sienkiewicza i Piłsudskiego. Na Branickiego, Pałacowej, Warszawskiej, Słonimskiej też trzeba hamować, podobnie na Mickiewicze i 11 listopada.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Co za czasów dożyliśmy, kochani. Ciekawych czasów dożyliśmy, trzeba powiedzieć wprost. No bo jeszcze w latach 60. faceci prawie do każdej pracy chodzili w garniturach, prawda?
1: Tak, tak.
0: No a teraz?
2: Teraz zdarza się, że do pracy w urzędzie czy biurze pracownice z najmłodszego pokolenia przychodzą z odkrytym pępkiem.
1: Tak się zdarza. Bo tak, tak. No w ogóle to jest ciekawe, jak ubiór ma znaczenie, prawda? W pracy wszędzie, ale nie w radiu.
2: Na szczęście.
1: My możemy was trochę oszukać, jak elegancko jesteśmy tutaj ubrani, zwłaszcza w piątek, ale jeszcze jedna ciekawostka ubraniowa, na przykład jeśli wpuścisz nogawki spodni do skarpetek, do środka, to z miejsca ludzie będą mieć do ciebie mniejsze wymagania. Brązki bit teraz na piątkowy poranek w Radiu Złote Przeboje za 11.09.

0: Jest energia przy takich przebojach. Od razu czuć, że piątek, że weekend. Za 5 minut niespełna będzie 9. Teraz informacje z naszego kraju mlekiem i miodem płynącego. Ale czy aby na pewno?
1: Pszczoły miały w tym roku naprawdę pod górkę.
0: Ojej.
1: Polskiego miodu zaczyna brakować, a ceny już poszły w górę.
0: No
1: dlaczego tak się stało, to sprawdzimy w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Wygenerowano z AI.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Reklama.
1: Piątek mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest 2 października, jest 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Wygrali Polacy, komentuje premier, podpis prezydenta pod ustawą. Grypa i COVID wracają, we wrześniu zachorowań było 5 razy więcej. Słodko nie będzie, polskiego miodu coraz mniej, a ceny mogą poszybować. To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa, podkreślił premier Donald Tusk po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy nakładającej podatek od nadzwyczajnych zysków na koncerny paliwowe. Prezydent po podpisaniu ustawy poinformował we wczorajszym orędziu, tłumaczył, że chce zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
3: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw, nie za miesiąc. Nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Z zapowiedzi ministra finansów już w ten weekend cena benzyny może spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Nowy program CPN ma obowiązywać do końca roku. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Brzesiowski.
4: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemicznych. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienie.
2: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość w aptekach. Brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Ruina, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
5: Wchodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
2: Miód prawdopodobnie zdrożeje, bo kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit. Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
0: Sport w 30 sekund.
7: Błażej Kulesza zapraszam. O pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów powalczą dziś piłkarze Jana Urbana w meczu na Stadionie Narodowym z Rumunią. Polacy w grupie mają tylko jeden punkt. W jeszcze gorszym położeniu są nasi rywale, bo przegrali oba pierwsze spotkania. W Słowenii za to startują Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. W biało-czerwonych koszulkach pojedzie 13-osobowa reprezentacja Polski, a na jej czele stanie wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma-Pini.
6: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit. Sponsorem programu był organizator Bizon Trail Kids. 4 października. www.superbiegacz.pl.
0: Pogoda.
2: Ciąg dalszy przyjemnej jesieni. W większości regionów będzie dzisiaj słonecznie i ciepło. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, 21 w Warszawie i Lublinie, do 23 we Wrocławiu i Katowicach. Jutro też tak pogodnie, w niedzielę miejscami pokropi deszcz.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
1: Dzień dobry, gramy wam największe złote przeboje z lat 80. i 90. One są genialne i niepodważalne i tylko one o tej porze są prawdziwe.
8: Zgadza się, gdyż chęć do pracy, zaangażowanie się w robotę i jakiekolwiek działania służbowe to jest dzisiaj po prostu ściema. Radio Złote ściema. Przeboje, na dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunia, piątolonga, 4 po 9 gra Hathaway.

0: Nine Young Cannibals. Zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i śmiało możemy zaryzykować stwierdzenie, że akurat ci kanibale do dnia bezmięsnego pasują idealnie, normalnie jak ketchup do sera. Przy okazji ta piosenka powstała w 1989 roku, czyli wtedy, kiedy w Polsce zniesiono kartki na mięso.
1: Szok, niedowierzanie, prawda? To posłuchajcie tego, kiedy grupa The Pretenders zagrała kawałek Don't Get Me Wrong, to w Polsce były kartki nie tylko na mięso, ale i na masło, na mąkę, na kaszę, ryż, a także, to nie koniec, na benzynę, na papierosy, na alkohol i na obuwie. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry gra wam właśnie przed piątkowym shoppingiem. Właśnie tak, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
4: Stokrotka.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak

0: Nobody Wants to Be Lonely. Ta piosenka w wersji solowej nie zrobiła kariery, za to już w duecie to dosłownie podbiła cały świat. Było czuć między Christiną Aguilerą a Rickiem Martinem, że jest tam między nimi chemia. Taka chemia, że chemia z Niemiec to przy tym to pikuś.
1: Pikuś, pikuś, absolutnie. A przed nami wokalista, który wielokrotnie próbował swoich sił za granicą. I teraz tak, dla Anglików i Włochów okazał się, uwaga, jak pisała muzyczna prasa, zbyt dramatyczny. My, Polacy, mamy inną wrażliwość. My, Czesława Niemena, kochamy i gramy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Wspomnienie.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
6: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
7: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Reklama.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: No nareszcie, no nareszcie ta piosenka pasuje idealnie do wydarzeń przyszłych. In the heat of the night, czyli jak będzie gorączka nocy, to znaczy, że jest weekend. No to w piątek w takim razie życzymy wam tego i znikamy. Dziękujemy. Pa,
1: tak,
0: pa.
1: Tak, znikamy, idziemy na grzyby. Poranny program udaje się na grzyby. Pamiętajmy wszyscy o tym, że grzybów nie zbiera się po to, żeby je mieć, tylko po to, żeby inni ich nie mieli. Tak, dziękujemy bardzo. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Szonkiewicz. Dziękujemy. A z nami Gosia Kościelniak.
2: Jestem, ale nie jestem sama, bo dzisiaj Gordon Matthew Thomas Sumner w szkole jeszcze w swoim słynnym swetrze w czarno-żółte paski dostał pseudonim Żądło, czyli Sting. I onże właśnie dziś kończy 75 lat, a jest chyba w formie absolutnie życiowej. Stingu, we love you.

The Police to był rok 79, co prawda, ale to właśnie dziś Sting obchodzi 75. urodziny i bardzo go ściskamy daleko, z daleka wirtualnie z Radia Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki, kasety.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Reklama.
11: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Wiadomości z Białego Stoku.
12: Magda Tkaczek, zapraszam. O zgłaszanie przypadków znalezienia padłych dzikich ptaków apeluje lekarz weterynarii w Białym Stoku. To dlatego, że jest coraz więcej przypadków grypy ptaków. Tylko w tym roku stwierdzonych ponad 220. Dlatego, gdy znajdziemy martwego ptaka, należy zachować ostrożność, nie dotykać go i wezwać służby. Rusza różowy październik, a w trasę ruszają mammobusy. Mobilne pracownie odwiedzą blisko 40 podlaskich miejscowości. Białostocki oddział NFZ na bezpłatne badania zaprasza panie w wieku od 45 do 74 lat z okazji różowego października. Badanie można wykonać również w placówkach stacjonarnych. Tymczasem jutro w Białymstoku na chętnych będzie czekać żółta kanapa. Wydarzenie poświęcone profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Tegoroczna edycja koncentruje się na przeciwdziałaniu przemocy słownej i hejtowi, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
13: O godzinie 11:00 w FAMI odbędzie się spotkanie z osobami, które będą mogły pomóc właśnie.
12: Potem na placu przed Białostockim Ośrodkiem Kultury będzie gra miejska i białostocka mapa empatii.
4: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
12: Pogoda od kilku dni sprzyja i w najbliższym czasie nadal będzie sprzyjać na przykład spacerom. Dziś nad głowami w Białymstoku będzie mnóstwo pogodnego nieba. Nie będzie brakować również przy tym ciepła, bo jak mówią synoptycy, spodziewamy się do 20-21 stopni. A tyle za oknami w stolicy Podlasia. Termometry będą pokazywały w okolicach godziny 14. A więc nic, tylko korzystać.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.
14: No i tak, 2 minuty po godzinie 10:00, piątkowe przedpołudnie, prawie wszędzie pięknie i słonecznie. No po prostu sama radość.
15: Radio Złote Przeboje.
14: A w Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90., a do tego jeszcze dzisiaj mamy Dzień Uśmiechu. Co za piękny piątek. Wykorzystamy to sobie, prawda? Teraz Baltimora, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

0: ćwiczy nam mięśnie brzucha i twarzy, redukuje stres, wzmacnia odporność. No i jest za darmo. Uśmiech i mamy do niego dostęp codziennie, w każdym momencie. Światowy Dzień Uśmiechu dziś. No i w związku z tym pouśmiechajmy się razem. No nie bądźmy tacy, robota nie zając, więc podzielmy się tym, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie. Bo przed chwilą moja koleżanka z pracy powiedziała, że się uśmiecha od ucha do ucha, na przykład gdy znajdzie kasztana. O, to teraz będzie coraz częściej. Leciutko, piątkowo, żeby jeszcze bardziej uśmiechnięty był ten dzień. Termos Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji czeka na najciekawsze zgłoszenie. Rozmawiamy od teraz do południa. Nasz numer 22 4 4 i 3 0.
1: Robota nie zając.
0: No i można mailem robota@złoteprzeboje.pl. Jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie? 22 4 4 i 3 0.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
4: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
10: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy.
13: Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

Ja bym piosenki Davida Bowiego mogła jeść po prostu łyżkami na śniadanie, na drugie śniadanie i na obiad, a przede wszystkim na deser. Mówiono, że nie był przesadnie utalentowany, ale niezwykle uparty i pracowity i bardzo punktualny jako młody chłopak. Wielu świadków tamtych czasów wspomina, że no nie wiedzieli, czy Bowie coś potrafi, ale dawali mu kredyt zaufania ze względu na urok. Wypowiedź Davida Bowiego z 1999 roku na temat przyszłości internetu krąży jako kolejny dowód jego przenikliwości. Na wiele lat przed powstaniem platform społecznościowych, już nie wspominając o rozwoju sztucznej inteligencji, powiedział tak: to, co widzimy, nie jest nawet wierzchołkiem góry lodowej. Sądzę, że wpływ internetu na społeczeństwa, na pożytek i na szkodę jest nie do wyobrażenia. To nie jest narzędzie. To obca forma życia. Ta-da! Radio Złote Przeboje. Teraz uspokójmy się przy My Heart Will Go On.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
1: Z aplikacją Szynka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 36,49. Teraz jedynie 19,99.
2: Stokrotka.

0: Robota nie zając.
1: Dziś Światowy Dzień Uśmiechu i oczywiście korzystamy z tej okazji, żeby uśmiechać się z różnych powodów, a także bez powodu. Pytam Was dziś, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie?
2: Tu Ewelina z Bydgoszczy. Ja się bardzo cieszę, gdy pójdę rano z psem na spacer. Cieszę się bardzo, gdy znajdę jakiegokolwiek grzyba. To jest moja radość, jak mogę przytulić się do drzewa. Wstaję rano i się uśmiecham i jestem zdrowa. Pozdrawiam Was wszystkich, kochani, i trzymajcie się. Miłego dnia.
3: Cześć, z tej strony Martyna z Gdańska. Zawsze uśmiecham się od ucha do ucha, kiedy w moim sklepie osiedlowym trafię na mój ukochany ser cheddar. Wtedy od razu kupuję sobie, no, 2 albo 3 opakowania i wiem, że w najbliższych dniach zawsze będę miała moją ulubioną przekąskę, więc humor mam świetny. Pozdrawiam serdecznie.
1: Leciutko piątkowo, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy, żeby jeszcze bardziej uśmiechnięty był ten dzień. Mam termos Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji, czekający tutaj na kogoś za najciekawsze zgłoszenie. Rozmawiamy do południa, nasz numer 224430 i mailem można też na adres robota@złoteprzeboje.pl.
0: Robota nie zając.

No i już za 3 minuty będzie godzina 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy razem.

0: gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
13: Wiadomości z Białegostoku.
14: Magda Tkaczyk, zapraszam. Podlaskie czeki turystyczne rozdane. Wystarczyło kilka chwil, by 800 tysięcy złotych rozeszło się jak świeże bułeczki. Na noclegi w naszym regionie było po 300 zł. Czeków już nie ma, ale dla wszystkich chętnych dostępna jest CzekApka, aplikacja mobilna łącząca turystów z lokalnymi atrakcjami, gastronomią i transportem, mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
15: A jest to także program, który jest dedykowany naszym przedsiębiorcom z branży turystycznej, którzy poprzez wskazanie tych miejsc, tej aplikacji będą mogli pokazać swoje miejsca, swoje produkty, swoje usługi.
14: A komu teraz nie udało się zdobyć podlaskiego czeku turystycznego, nic straconego, będzie trzecia tura w listopadzie. Tymczasem Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zdobyła honorową odznakę za zasługi dla turystyki. Jak podkreślają sami leśnicy, wyróżnienie jest docenieniem ich codziennej pracy, w której myślą zarówno o przyrodzie, jak i o turystach. A już jutro okazja, by każdy z nas mógł zadbać o środowisko. W centrum handlowym przy ulicy Miłosza w Białymstoku będzie akcja Drzewko za surowce wtórne. I w zamian za makulaturę lub elektrośmieci będzie można otrzymać sadzonkę.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
14: Będzie do 20-21 stopni za oknami w Białymstoku, ale to dopiero za jakiś czas, bo jak mówią synoptycy, w okolicach godziny 14. No i mamy pogodny piątek z pogodnym niebem i ze słońcem. Jednym słowem, polska złota jesień. No i można planować weekendowe aktywności na świeżym powietrzu, bo jutro i pojutrze pogoda również będzie sprzyjać.
13: Radio Złote Przeboje 101 FM.
16: Dwie minuty po godzinie 11. Piątkowy, piękny przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam, a przed nami Petro Boys.
17: Radio Złote Przeboje.
16: Jesteś zawsze w moich myślach, always on my mind. I to był rok 87, a dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu. Jakiż to jest piękny dzień, jeszcze wypada w piątek. I dzwonicie dzisiaj numer 22-44-30, żeby powiedzieć, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie. Bardzo ładnie mówicie. Robota nie zając, więc możecie zadzwonić.

O wszechogarniającym, niemal nierzeczywistym szczęściu i euforii w miłości, które sprawiają, że czujemy się tak, jakby dotykało się nieba. Aniołowie bawili się naszym sercem, śpiewała Ani Lennox. Taka to historia przed chwilą w radiu Złote Przeboje zespół Eurythmics. No a dzisiaj dodatkowo jest Dzień Anioła Stróża też, także... No wiecie, wierzenia ludowe i teologiczne wskazują, że aniołowie nie ukazują się zazwyczaj w postaciach ze skrzydłami, ale działają przez dobre myśli, intuicje, ostrzeganie przed złem, no a ja bym jeszcze dodała przez uśmiech, bo dzisiaj jest Dzień Uśmiechu. Dymono, kamień i aksamin, Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj od 10 rozmawiamy sobie o tym, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie.
2: Dzień dobry. Dzisiaj jest dzień uśmiechu. Za moich czasów, jak to brzmi, pisało się pamiętniki, do których się wpisywało różne złote myśli. Jedną z tych myśli to było: idź jasno przez życie, miej wesołą minkę.
1: Łap szczęście za ogonek i Dusiak cytrynkę.
2: Wszystkim serdecznie życzę i pozdrawiam wszystkiego dobrego.
1: Przypomniałaś mi ten wierszyk. No wszyscy to wpisywaliśmy w pamiętniki, to prawda, rzeczywiście.
3: Witam Grzegorz z Podkrakowa, Małopolska Słoneczna. A kiedy ja się uśmiecham, oprócz tego, że jest słońce, bo to takie oczywiste, no to wtedy, kiedy brzmią cztery pory roku Vivaldiego, szczególnie wiosna, lato, no nie da się nie uśmiechnąć wtedy, gdy gra ten, i tu wstawmy w cudzysłów, złoty przebój. To jest uśmiechacz i powód do uśmiechania się w każdą porę roku.
1: Wiesz co, Grzegorzu, tak myślę, że gdyby Antonio Vivaldi napisał cztery pory roku w latach 80. albo 90., to byśmy grali jego przebój złoty w Radiu Złote Przeboje z wielką przyjemnością. Dziękuję za podzielenie się z nami tym powodem do uśmiechu. Dla ciebie termos Radia Złote Przeboje. A wszystkich was pozdrawiam, no i oczywiście ślę uśmiech. Tym bardziej, że...
0: Robota nie zając.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinnych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
10: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

Hiszpański duet Los del Rio tworzyli Antonio i Rafael i obaj panowie muzycznie zaistnieli jako nastolatkowie już w jednym z programów radiowych. 3 lata później pojawili się w telewizji, potem nagrali płytę, zyskali bardzo lokalną popularność. Później w całej swojej ojczyźnie wprowadzili do dyskotek rumbę, no ale na międzynarodowy sukces czekali 30 lat. Mieli prawie 50, gdy Macarena zaczęła podbijać świat i to był rok 1993. Panowie wydali 30 płyt, ale największy sukces odniosła właśnie ta z Macareną. Radio Złote Przeboje.

0: Tylko kochanie, nie zgub mojego numeru. Don't lose my number i Phil Collins, rok 85. Kochamy jego głos na naszej antenie. A teraz już za chwilę najważniejsze wiadomości, dokładnie za 4 minuty o 13 z naszego kraju i ze świata. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy, po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Reklama.
9: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na Tylko Sprawdzone Wiadomości. Radio Złote Przyboje.
10: Tańsze tankowanie już na weekend. Jest rozporządzenie. Areszt za atak na pielęgniarkę w Kozienicach. Powiemy też o udanej misji polskich satelitów. Ewelina Walczak. Ceny paliw spadną w ten weekend. Rząd obniża VAT i akcyzę po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od zysków koncernów. O ile dokładnie potajnieje tankowanie, mówi ekspert rynku paliw Daniel Czyżewski.
11: Wygląda na to, że to będzie złoty 10, złoty 20 na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej, złoty 30, złoty 40 w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy.
10: A te niższe stawki podatków będą obowiązywały do końca roku. Tymczasowy areszt za atak na szpitalnym oddziale ratunkowym w Kozienicach. Trafił tam mężczyzna poturbowany po jeździe na hulajnodze elektrycznej, zniecierpliwiony czekaniem w kolejce. Wpadł w furię, pobił pielęgniarkę, a chwilę później zadzwonił na numer 112 ze zmyśloną informacją, że w budynku podłożył ładunek wybuchowy. Na tym się nie skończyło. Gdy do szpitala przyjechał patrol, agresor rzucił się z pięściami także na interweniujących policjantów. Podczas przesłuchania tłumaczył się zanikiem pamięci. Za popełnione czyny grozi mu do 8 lat więzienia. Zamieszki we francuskich szkołach wymykają się spod kontroli. Uczniowie blokują licea. W całym kraju rannych zostało już kilkudziesięciu pracowników, w tym 40 dyrektorów. Policja zatrzymała do tej pory około 2000 osób. 90% z nich to nieletni. Minister Sprawiedliwości chce, by to rodzice z własnej kieszeni zapłacili za zniszczenia wywołane przez ich dzieci. Do strajkujących licealistów dołączyli już także studenci. Resort obrony szukuje tak zwaną ustawę przedwojenną. Chodzi o pełną gotowość państwa na wypadek konfliktu. Nowe przepisy mają przyspieszyć przerzut sojuszniczych wojsk i ułatwić zakupy dla armii. A w śledzeniu zagrożeń armię wesprą też nowe oczy w kosmosie. Na orbitę trafiły kolejne polskie satelity wojskowe serii Mikroglob, które pomyślnie nawiązały łączność z Ziemią. Dzięki polskiej technologii armia zyska teraz szybki dostęp do precyzyjnych danych rozpoznawczych i obrazowych z kosmosu.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
9: Mnóstwo słońca, tylko wieczorem na krańcach zachodnich możliwy lekki deszcz, a temperatury wspaniałe. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie i w Szczecinie, 21 w Warszawie, przez 22 w Kielcach i w Rzeszowie i 23 od Krakowa po Wrocław.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
9: No to zaczniemy sobie tę godzinę wielkim przebojem. Mój jest ten kawałek podłogi, Mr. Zup przed nami, rok 84, tak to wtedy była wielka nowość. Gosia Kościelniak, zapraszam, zostańcie z nami.

chcę, żebyś dłużej pracował, ponieważ zarabiamy mnóstwo pieniędzy, a ty ciągle zjeżdżasz do kopalni. Tak powiedział młody Tom Jones swego czasu do ojca. I ojciec odpowiedział mu tak, ale to jest to, czym się zajmuję całe życie, jestem górnikiem. No a to Tom Jones mówi, ale nie powinieneś tego dłużej robić. I wtedy usłyszał tak, a skąd wiesz, synu, że twoje kolejne single będą hitami? Tak będzie, uwierz mi, tato. Ojciec Toma Jonesa jednak nie przestał być górnikiem. To ciekawa historia. Radio Złote Przeboje, teraz Sugar Babes.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
13: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem! Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinnych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

Jeśli ktoś z Was 18 października chciałby być na koncercie zespołu Kombi, no to coś dla Was mam. To się odbędzie w Katowicach, Królowie Życia. W Radiu Złote Przeboje to jest konkurs, w którym możecie wygrać właśnie podwójne bilety na tenże koncert z Kawińskiej Tkaczek w Katowicach 18 października. No a zabawa polega na tym niezmiennie, żeby napisać maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Tobie, Królowie Życia. A my wybieramy, nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, dzwonimy do Was w tej sprawie, a czekamy niezmiennie na www.złoteprzeboje.pl. Teraz The Stranglers.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Słońce Jamajki nam dzisiaj nie imponuje. Mamy własne polskie słońce, cieplutkie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, za cały tydzień. Gosia Kościelniak, a przed nami popołudnie z Radiem Złote Przeboje i on, Tomek Brel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. A propos Jamajki, no to pamiętam, kiedyś sprawdzałem, jaka pogoda jest na Jamajce, dokładnie temperatura. No i wyobraźcie sobie, że u nas było nieco jednak więcej. No dobrze, zaczynamy czwartkowe, piątkowe
0: popołudnie. Oj ty.
1: Co ja mówię? Piątkowe popołudnie, najlepsze z możliwych. Witajcie.

0: jest kawałek zdecydowanie lepszy niż kawa, prawda? Van Halen w Radiu Złote Przeboje. No i znowu jesteśmy pełni energii. Piątkowe popołudnie, za chwilę 14, za moment sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
0: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
10: Piątek i to jest najwspanialsza wiadomość. W kalendarzu 2 października właśnie minęła 14, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
11: Rząd blokuje ceny na stacjach. Znamy maksymalne stawki na weekend. Babciowie ma już 2 lata z programu, korzystają tysiące rodzin. W tych wiadomościach powiemy też o wysokiej cenie nocnych zmian w pracy. Rząd nałożył górne limity na ceny paliw przez weekend. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a za diesla maksymalnie 7,88 zł. To efekt uruchomienia pakietu CPN. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba regularnie się badać. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Agnieszka Wynarska.
12: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
13: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
12: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 70 czwartym rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska.
11: Program Babciowe obchodzi dziś 2 urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy opiekują się dziećmi. A co o programie mówią sami seniorzy?
14: Bardzo dobrze, że dostają, to im pomaga. To jest 2 etap.
15: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
11: Ze świadczenia korzysta 670 tysięcy osób. Mecz prawdy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni zmierzą się dzisiaj z Rumunią, czyli w teorii najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
16: Żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
11: Początek spotkania o 20.45. Praca na nockach może zrujnować organizm. Fińscy naukowcy alarmują, że osoby pracujące po zmroku mają aż o 70% większe ryzyko utraty zdrowia i przejścia na rentę niż pracownicy poranni. Wszystko przez rozbity zegar biologiczny, przewlekły brak snu i lawinowo rosnące ryzyko chorób.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Pogoda.
10: W większości miejsc pięknie, słonecznie, no i bezdeszczowo, chociaż pod wieczór na krańcach zachodnich możliwy słaby deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie i na północy, a także w rejonach podgórskich, tu od 17 do 19. Pięknie również ma być w weekend, no i to jest chyba najważniejsze. Sprawdzałem temperatury do 25 stopni na południu, co nas bardzo cieszy. Za chwilę Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, pojawi się też zespół Lombard, a teraz duet, którego nie tylko słuchaliśmy, ale też oglądaliśmy. Olivia Newton-John i John Travolta.

0: Joker, pięknie. Joe Cocker, czyli artysta, który za śpiewania nie swoich piosenek uczynił swój znak rozpoznawczy. Zresztą był nazywany przecież królem coverów. Co ciekawe, Joe Cocker, z którym udało nam się porozmawiać przed laty, zdradził nam, że do nie swoich piosenek ma bardzo niezwykłe podejście.
1: Racja. Wiesz co, to jest zawsze tak, że bierzesz piosenkę, nakładasz na nią jakieś efekty, coś tam dogrywasz, ale ostatecznie wychodzi na to, że jest to piosenka Joe Cockera. Ona staje się moja.
0: No cały Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. Piątkowe popołudnie dzisiaj na pewno wpadnie do mnie Marzena Rogalska. Będziemy snuć plany na weekend. Zaczynają się też powoli pytania, czy będą dzisiaj bilety do kina na film Lalka. A będą, cierpliwości.

0: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinnych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto. Dużo dobrego.
9: Za mniej.
11: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
12: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Media Expert.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Dziewczyny lubią brąz i Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje. Piątkowe popołudnie już za niespełna godzinę wpadnie do mnie Marzena Rogalska i będziemy snuć plany na weekend. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o gości najbliższego programu Marzeny Rogalskiej, no to będzie światowo, będzie hollywoodzko. Po 15.30 na pewno odsłonimy rąbkę tajemnicy. Teraz Martika w Radiu Złote Przeboje, czyli koronny dowód na to, że rację mają ci, którzy twierdzą, że nagranie drugiej płyty jest najtrudniejsze. Nagrało drugą płytę, ale nigdy nie powtórzyła ona sukcesu pierwszej, mimo że za drugą płytą stał sam Prince. Martika teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgo.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość, uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
17: Reklama. Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. Bizon Ultra Trail.pl.

Swego czasu ta piosenka była najczęściej granym utworem w historii Radia Polis i Every Breath You Take. Za chwilę Edyta Górniak, która od lat 90. nie przestaje nas zaskakiwać, zaskoczyła nas na pewno w 94. drugim miejscem na Eurowizji, ale pamiętam, jak to Edyta Górniak jakiś czas temu zasłynęła też stwierdzeniem, że cytuję: na Ziemi jestem od 4000 lat, mierząc czasem linearnym. No i pamiętam, jakie zamieszanie w internecie wywołało to wyznanie. Pamiętam, że pojawiły się wtedy koncepcje, że to jednak ona mogła być Ewą, mimo że w piosence twierdzi coś zupełnie przeciwnego.

0: Ależ pięknie. To nie ja byłam Ewą, Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. No, ja również nie byłem Ewą. Za moment sprawdzone wiadomości. No proszę bardzo, wszystko dookoła drożeje, a nam udało się znaleźć coś, co potaniało. Co to takiego?
1: Pobyty w sanatoriach, no bo właśnie rozpoczął się niższy sezon, który potrwa, a do kiedy? To oczywiście powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
0: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
8: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
9: To już 15. Piątek w kalendarzu, drugi dzień października. W naszym studiu ponownie Ewelina Walczak. Czas na sprawdzone wiadomości.
10: MON szykuje ustawę przedwojenną. Paliwowy szantaż zza oceanu. Donald Trump grozi Europie. Biegacze opanują stolice. Uwaga na zamknięte ulice i mosty. Ale zaczynamy od śmiertelnego wypadku na torach szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock. Wstrzymany został ruch pociągów na linii Otwockiej, poinformowały PKP PLK. Służby wyjaśniają wszelkie okoliczności zdarzenia. Szybka kolej miejska poinformowała, że wybrane pociągi będą kursowały w skróconej relacji lub mogą zostać odwołane. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny w Ukrainie. Ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
11: Wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie, rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą. Musimy to robić de facto z automatu.
10: Jak dodaje, obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze. Nie chodzi o straszenie. Amerykanie coraz bardziej naciskają na Europę, żeby uwolniła swoje rezerwy diesla, co doprowadziłoby do obniżenia jego cen. Grożą, że jeśli Europejczycy nie uwolnią swoich rezerw, wprowadzą zakaz eksportu diesla na nasz kontynent. Sprawę komentuje unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič.
12: Wszelkie decyzje dotyczące eksportu oleju napędowego byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji gospodarczej.
10: A Donaldowi Trumpowi zależy na obniżeniu cen, bo za miesiąc wybory uzupełniające do kongresu. Tanieją pobyty w sanatoriach. Właśnie rozpoczął się niższy sezon, który potrwa do końca kwietnia. Na przykład za 3-tygodniowy pobyt w jednoosobowym studiu kuracjusze zapłacą 250 zł mniej niż w wysokim sezonie, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
13: Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wszystkie zabiegi w sanatoriach, które wynikają ze skierowania od lekarza, i w tym, co płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, jest też częściowy koszt hotelowo-żywieniowy.
10: Mimo niższych cen, to właśnie jesienią i zimą kuracjusze częściej rezygnują z wyjazdów. W skali roku tak zwanych niedojazdowych stanowią już 20% wszystkich skierowań. I uwaga kierowcy, jutro spore utrudnienia w centrum Warszawy. Z powodu imprezy Biegnij Warszawo zamknięte zostaną kluczowe ulice i dwa mosty, Świętokrzyski oraz Poniatowskiego. Z objazdami muszą się liczyć też pasażerowie kilkunastu linii autobusowych. Trasa biegu zostanie całkowicie wyłączona z ruchu o 11 rano, a samochody i autobusy wrócą na swoje stałe trasy dopiero po godzinie 14:30.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
15: Magda Tkaczyk, zapraszam. Marcin Drociński, Marek Konrad, Maria Dębska, Agata Kulesza. I tak można wymieniać. Gwiazdorska obsada do zobaczenia na dużym ekranie w jednej produkcji. Mowa o ekranizacji Lalki. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów. Film grany jest w kinach Helios w Białymstoku. A jutro o 10:00 warto pójść na spacer z leśnikami, aby posłuchać opowieści o przyrodzie i historii lasów supraskich. Zbiórka o 10:00 przy Świętej Sośnie w Podbiostockim Supraślu. Spacer zakończy się około południa w miejscu odpoczynku Glinki, gdzie będzie czekało na uczestników ognisko. Jutro, ale też pojutrze mnóstwo sportowych emocji, ale też atrakcji będzie czekać na tych, którzy odwiedzą ośrodek sportowy Zawady w Białymstoku. Z okazji pierwszych urodzin placówki na terenie kompleksu będzie wielka sportowa impreza urodzinowa dla mieszkańców. A jak urodziny, to będzie także tort.
14: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
9: Dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę, nie ma absolutnie żadnych powodów do narzekań. Pogodnie, słonecznie i ciepło, chociaż pod wieczór na zachodzie możliwy słaby deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie i na północy, a także w rejonach podgórskich, tu najwyżej 19. No i być może zaskoczy niektórych, bo często się przecież zdarza, że na weekend pogoda się psuje. W tym tygodniu nie. W tym tygodniu będzie pięknie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę i ciepło do 25 stopni. Za chwilę Madonna, Kasia Kowalska, to jeżeli chodzi o panie. Panów reprezentować będzie m.in. Robert Gawliński. No a teraz w Radiu Złote Przeboje w piątkowe popołudnie Hit Hunter and the Pleasure Company.

Like a Virgin w Radiu Złote Przeboje i Madonna. No pamiętam, kiedyś znalazłem na Instagramie Madonny niezwykłe nagranie. Wyobraźcie sobie, Madonna siedzi w gondoli, bo rzecz działa się w Wenecji, i na całe gardło śpiewa właśnie Like a Virgin. No tak swoją drogą to podejrzewam, że gdybyśmy próbowali zrobić to samo, to zaraz ktoś by nam zarzucił zakłócanie porządku. No dobrze, ale Madonna to Madonna. Teraz Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje chce zatrzymać ten czas w piątkowe popołudnie. No i do tego apelu chyba należy się przyłączyć, bo w końcu piątkowe popołudnie i wieczór to jest najlepszy czas w tygodniu. Cały weekend jeszcze przed nami. Za chwilę Marzena Rogalska, a propos weekendu będziemy go sobie planować.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
7: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M, tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert.

0: Ależ to migusiem zleciało, proszę bardzo. Piątek, piąteczek, jutro weekend i to jaki? Marzena Rogalska obok mnie. Goście wszyscy potwierdzili swój udział?
1: Tak, Weronika Rossati absolutnie potwierdziła swój udział, będzie obecna, także będzie światowo, powie wielkiego świata Hollywoodu, chociaż ja chcę podkreślić też to, że Weronika bardzo lubi grać też w Polsce i przecież wiele znakomitych ról ma na swoim koncie w polskich serialach czy też filmach. Naprawdę bardzo lubię, kiedy ona gra takie nieoczywiste role, nie po warunkach, rozumiesz? Ale też lubię opowieści o tym wielkim świecie, wiesz, o tych gwiazdach typu Al Pacino, o tych wszystkich ludzi, wielkich aktorów, z którymi ona się styka i z którymi ma przyjemność grać. No więc, no światowo, także weekend światowy, jak marzenie. Tomeczku, będziesz?
0: Będę, oczywiście, no skoro światowe, to mnie zabraknąć nie mogło.
1: No i tu mi się to podoba, ale fajnie powiedziałeś błędę. Tak już trochę po angielsku powiedziałeś błędę.
0: Eurythmics, Sweet Dreams w takim razie.
1: Ale ty pięknie grasz, Alison moje wcześniej, a teraz Eurythmics. No Tomek, ty to wiesz, czego potrzeba nam kobiety.
0: Proszę.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Za mniej.
11: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
12: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
13: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
19: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
20: Słuchaj, Marian.
21: No?
20: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
21: Aha.
20: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
21: Ta.
20: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
21: No i co, Barbara, i co?
20: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
21: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
22: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
24: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. Bizon Ultra Trail.pl.

0: Zamigotał świat i Various Monks w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który jest ewenementem chyba na światowej scenie. No bo przewinęła się przez niego rekordowa liczba wokalistek, 5, 6, do niektóre zaczynają się już powtarzać. Ale za każdym razem jest wspaniale. A dlaczego tak jest, to wyjaśniała Kasia Stankiewicz.
1: No, Robert ma z załogą swoją Monksową, ma nosa do świetnych dziewczyn.
0: No, skromnie, Kasia Stankiewicz. Various Monks w Radiu Złote Przeboje, a za niespełna 10 minut wiadomości. No a po 16 idziemy do kina.

0: Od razu robi się przyjemniej, prawda? September w Radiu Złote Przywoje tuż przed godziną 16. Jak to mawia klasyk, piątek, piąteczek, piątunio. No, mimo piątku będziemy odrobinę narzekać w najbliższych wiadomościach. A na co będziemy narzekać?
1: A na sytuację w swojej firmie. Okazuje się, że robi to co dziesiąty Polak. Więcej o tym w najnowszych badaniach powiemy w serwisie, w wiadomościach o godzinie 16.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
4: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail 3 października. Bizon Ultra Trail.pl.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. Reklama.
7: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
8: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
9: To już prawie 16, piątek, drugi dzień października. Czas już na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
10: Tańsze paliwa od jutra do końca roku. Różowy październik w kalendarzu to idealny moment, by przypomnieć sobie o badaniach. Co 10 Polak narzeka na sytuację w swojej firmie. Mamy najnowsze badania. Jutro kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw. Rząd przywraca program CPN, mówi minister energii Miłosz Motyka.
11: Ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące. Codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna.
10: W weekend i w poniedziałek za benzynę 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze, a 98 kosztować będzie nie więcej niż 7 zł i 59 groszy, a za diesla kierowcy zapłacą 7 zł i 88 groszy. Wikary z Podkarpacia w areszcie. Sąd zdecydował, że Karol Haas parafii w Głogowie Małopolskim spędzi tam 2 miesiące. Ksiądz jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
12: Szantażował go, że ujawni informacje dotyczące jego życia prywatnego, wysyłał wiadomości do wspólnych znajomych, jak i do samego pokrzywdzonego.
10: A sprawa ciągnie się od 2025 roku, bo właśnie wtedy, na początku stycznia, miało rozpocząć się nękanie chłopca, które trwało około 6 miesięcy. Trwał miesiąc świadomości raka piersi. Lekarze przypominają, że wczesne wykrycie guza ratuje życie, a na pacjentki czeka w całym kraju aż 380 tysięcy wolnych miejsc na darmową mammografię, mówi Tatiana Milczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
13: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża, dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
10: A bezpłatne badania można wykonać bez skierowania. Niemiecka policja przejęła 33 tysiące nośników z nazistowską i antysemicką muzyką. Funkcjonariusze przeszukali mieszkania kilkunastu podejrzanych, zabezpieczono komputery, telefony oraz ogromne sumy pieniędzy. Nielegalne miejsca produkcji rasistowskich materiałów zlikwidowano m.in. we Włoszech, w Czechach oraz w Polsce. A co 10 pracownik negatywnie ocenia sytuację w swojej firmie. Z najnowszego badania CBUS wynika, że najczęściej narzekają zatrudnieni w prywatnych gospodarstwach rolnych. Mimo to ogólnie nastroje na rynku są dość stabilne. Ponad połowa badanych chwali kondycję swojego zakładu pracy, a blisko 3/4 w ogóle nie obawia się zwolnienia.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
14: Magda Tkaczyk, zapraszam. Marzenia ma chyba każdy, no i pytanie, co zrobilibyście, gdyby można je było urzeczywistnić? Przed takim dylematem staje 11-letnia bohaterka animacji Luna i rozgadana świnka. Odpowiedź znaleźć można w kinach Helios w Białymstoku. To piękna opowieść o empatii. O empatii jest także Żółta kanapa w Białymstoku, ale też o tym, jak przeciwdziałać przemocy słownej i hejtowi. Będą o tym jutro rozmawiać specjaliści, którzy na kanapie usiądą. To kolejna edycja wydarzenia poświęconego profilaktyce zdrowia psychicznego. W programie jutrzejszego spotkania są podcast z udziałem publiczności oraz gra miejska, to w FAMie i przed Białostockim Ośrodkiem Kultury. A na koniec błyskotliwe dialogi, barwne postaci, nieoczekiwane zwroty akcji i lekko podejmowane tematy damsko-męskie. To już we francuskiej komedii pod tytułem Koleżanki. Pokazy w Kinieton w Białymstoku zaplanowano na ten weekend.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
9: W większości miejsc dzisiaj pięknie i słonecznie i bez deszczu, choć pod wieczór na krańcach zachodnich możliwe słabe opady. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, tu najwyżej 19. I co najważniejsze, weekend ma wyglądać dokładnie tak samo, co nas bardzo cieszy. No dobrze, zaczynają się pytania, co z biletami do kina na lalkę. Już za moment będę miał dla was zadanie, kto wykona je najlepiej. Ten wybierze się właśnie do kina na lalkę. Muzyczne plany też dopisują. Donna Summer, Inner Circle, to już za chwilę. Teraz jeden z największych przebojów przełomu wieków. Bon Jovi.

Zespół Inner Circle. Panowie zaczynali pod koniec lat 60. na Jamajce. No i grają do dzisiaj. No dobrze, a ja obiecałem, że zabiorę was dzisiaj do kina na film Lalka. Najważniejsza premiera tego tygodnia. Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Norcińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Bilety mam i chętnie oddam w dobre ręce. Zadanie, no, niełatwe, ale trenujemy od poniedziałku. Wyobraźmy sobie, drodzy panowie i drogie panie, dostajecie epizodyczną rolę w Lalce. Rolę, która ma polegać na przekonaniu Stanisława Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą Łęcką. No to co, zapraszam w takim razie 22 4 4 30. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce. Najciekawszą propozycję nagrodzę biletami do najbliższego kina Helios. Na wasze popisy aktorskie czekam przez najbliższą godzinę, a finał o 17.30.

0: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Autopromocja.
3: Czerwony dywan?
4: Nie tym razem.
3: Garderoba?
4: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
3: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
4: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
15: Stokrotka.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Stanisław. Nie żyje.
1: Z takimi argumentami to trudno dyskutować, prawda? Dobrze, posyłam bilety do pierwszego napotkanego kina Helios. Słuchajcie nas też w weekend, bo biletów na lalkę będzie całkiem sporo.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października. Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
11: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofa.
19: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
20: Au! Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
22: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
24: Słońce powoli chowa się za horyzontem, kończąc naprawdę wspaniały jesienny piątek w Polsce. Karta odwraca się powoli tylko na samym zachodzie kraju. Tam chmur przybywa i wieczorem może przelotnie popadać. Zdejmujemy nogę z gazu, zwłaszcza, że przed weekendem ruch jest spory. Utrudnienia mamy na drodze krajowej numer 21 w województwie pomorskim. Doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych na odcinku Słupsk-Miastko. Wprowadzono ruch wahadłowy.
2: Radio Złote Przeboje. 101 FM. Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. Bizon Ultra Trail.pl.

0: Abba i Mamma Mia w Radiu Złote Przyboje. 2 października dzisiaj w kalendarzu, piątek, no i to się bardzo dobrze składa, że mamy weekend, bo pewnie jubilatom i solenizantom będzie zdecydowanie łatwiej się świętować. Na liście jubilatów, no fantastyczne nazwisko, Gordon Matthew Sumner, 75. urodziny dzisiaj. Gordon Matthew Sumner, czyli Sting, choć podobno już nawet dzieci mówią do niego per Sting, nie używając imienia Gordon.
1: I've had this name since I was...
2: Od 18 roku życia mam to śmieszne, absurdalne imię, przezwisko. Już tak bardzo się przyzwyczaiłem, że gdyby ktoś krzyknął na ulicy Gordon, nawet bym na to nie zareagował.
0: Sting obchodzi dzisiaj urodziny. My również będziemy je obchodzić po godzinie 18, między innymi o tym, za co nasi artyści kochają Stinga. Zapraszam Was gorąco w imieniu Mariusza Stelmaszczyka. Czy będą bilety na kombi do Katowic? Będą.

0: takich kawałkach to można się odprężyć razem z Radiem Złote Przeboje. Podczas tego już prawie, że piątkowego wieczoru dobijamy do godziny 18. Za chwilę sport, a więc będzie na pewno o dzisiejszym spotkaniu Polska-Rumunia, jeśli chodzi o Ligę Narodów. Oraz też obiecuję, że zagram dla Was m.in. Britney Spears, będzie sztywny pan Azji oraz będziemy świętować, bo dzisiaj 75 lat kończy Sting.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. Bizon Ultra Trail.pl.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Francuzem Arturem Geo 7-6, 6-7, 6-2. W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie Karen Khachanov. Tak dobrze jak Hurkaczowi nie poszło dziś w Pekinie naszym tenisistkom. Swoje mecze drugiej rundy przegrały i Magdalena Fręch, i Maja Chwalińska. Finalistka Rolanda Garrosa ugrała raptem 4 gemy z niżej notowaną Ukrainką Dianą Jastremską, a Fręch też 4 z Czeszką Nikolą Bartunkową.
10: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Sponsorem programu był organizator Bizon Trail Kids. 4 października www.superbiegacz.pl.
9: Pogoda. Przed nami bardzo przyjemny weekend. Sporo słońca zarówno w sobotę, jak i niedzielę, chociaż w niedzielę może popadać przelotny deszcz na wschodzie oraz na północy. Jutro na termometrach około 18 stopni w Trójmieście, 22 w centrum, 23 na południu. Upragniony piątkowy wieczór, czas rozpocząć się z Radiem Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk melduje się za sterami i gram dla Was One Night in Bangkok.

0: Lata lecą, a ten kawałek działa. Oj, działa na wyobraźnię. Sztywny pal Azji, wieża radości, wieża samotności podczas tego piątkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. A teraz jeden z muzyków zespołu Sztywny pal Azji, Jarek Kisiński, opowiada o swoim koncercie życia.
1: Wtedy chodziłem do liceum i to był chyba rok 80, gdy po raz pierwszy w Polsce był Eric Clapton i zagrał koncert w Spodku w Katowicach. Ja pojechałem na ten koncert z bratem i naprawdę dreszcz emocji i ja się popłakałem na tym koncercie, bo tak to był mój idol po prostu gitarowy. No i pamiętam, że zupełnie przyszedłem do szkoły na drugi dzień nieprzygotowany, dostałem tam jakieś pały chyba i tak dalej, i tak dalej. To było nieważne. Ważne było to, że byłem na tym koncercie.
0: Ja się kompletnie nie dziwię, że można było się zerwać z lekcji dla koncertu Erika Claptona. Moving on up w Radiu Złote Przeboje teraz.

Ileż to było imprez, dyskotek, zielonych szkół, czy też kolonii i tańczyło się nie raz, nie dwa do tej piosenki Britney Spears, Oops, I Did It Again. Natomiast w Radiu Złote Przeboje szansa na bilety do Katowic 18 października. Wtedy Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. Żeby zgarnąć te wejściówki, wystarczy odpowiedzieć na pytanie w maksymalnie 5 słowach, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia. A jeszcze dzisiaj do kogoś zadzwonię. Szczegóły naszej zabawy na radiozłoteprzeboje.pl. We'll be right back.

Chwila Koiksa to można słuchać i słuchać, wręcz brać garściami tę muzykę. To najpierw w Radio Złote Przeboje, a obiecuję, że za chwilę na pewno pojawi się Limala, więc będzie baśniowo. Zagramy też Grzegorza Ciechowskiego, Obywatela GC, ale też w sam raz na piątek będzie Samba de Janeiro.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
6: Każde tankowanie może opłacać

0: W nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Oficjalnie otwieramy piątkowy wieczór. Jeśli planujecie dzisiaj plener, to weźcie coś cieplejszego, bo przed nami chłodna noc. Na wschodzie termometry pokażą zaledwie 2-3 stopnie, w górach złapie lekki mróz, a do tego w całym kraju mogą tworzyć się gęste jesienne mgły. Uwaga kierowcy, jutro spore utrudnienia w stolicy. Z powodu imprezy Biegnij Warszawo zamknięte zostaną kluczowe ulice i dwa mosty, Świętokrzyski oraz Poniatowskiego.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: oknem piękna pogoda, jest weekend, a więc w Radiu Złote Przeboje też akurat musiał się pojawić ten kawałek, czyli Samba de Rio de Janeiro. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje dzisiaj też świętujemy, bo dzisiaj 75 lat kończy Sting i tak już o nim teraz opowiada JJ z zespołu Big Cyc.
1: Ja potem byłem na koncercie w Chorzowie, ta trasa polisów po latach.

0: gdzie wyszedł z tym starym, odrapanym basem, zagrali we trzech i to brzmiało fenomenalnie, fantastycznie. Nie potrzebowali żadnych muzyków sesyjnych, bo kiedyś byłem na Muse, to widziałem, że tam ukryci gitarzyści gdzieś tam z tyłu ich wspomagali troszeczkę, a tutaj po prostu wyszło trio, które zabrzmiało jak na płycie i wielki szacunek dla nich, bo poza tym wydaje mi się, że to są bardzo inteligentni muzycy, każdy z nich świetnie sobie dawał radę solo. No a Sting to jest gigant po prostu, jest kapitalnym melodykiem, ma niespotykaną barwę głosu, która odróżnia go od innych wokalistów, ma dużo świeżych pomysłów, fantastycznych pomysłów. Widziałem też ten koncert z orkiestrą symfoniczną, chociaż nie lubię specjalnie takich eksperymentów, ale ten mi się wyjątkowo podobał, bo naprawdę mi się nie nudziło. Te piosenki po prostu żyją własnym życiem i są klasykami i to po prostu widać w wielu innych wykonawców również sięgało po te piosenki.
1: A więcej ciekawostek, anegdot związanych ze Stingiem już jutro po 18 w programie Czas Gwiazd.

0: Piątkowy wieczór z radiem Złote Przeboje. Można dać się głośniej, można słuchać i można też się dobić. A czy mnie udało się w tej chwili dobić do Dawida? Halo, halo?
1: Tak, witam, cześć, pozdrawiam wszystkich.
0: Dawid, skąd?
1: Ryglice, koło Tuchowa.
0: Jak spędzasz piątek?
1: A obecnie jeszcze w samotności, ale niedługo jadę po rodzeństwo.
0: Rozumiem, czyli coś się szykuje. A powiedz mi, pamiętasz, jak w pięciu słowach opisałeś, z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Na pewno był to rock.
0: Tak, to już ci od razu podpowiem, bo dobrze idziesz, dobrze zmierzasz, czyli gitary, adrenalina, wolność, pasja i rock. Z tym kojarzą ci się właśnie Królowie Życia, dokładnie.
1: Dokładnie tak, jeszcze bym dodał wiele więcej.
0: Wiele więcej. Oto może będziesz mógł wiele więcej dodać na przykład z kimś, kogo zabierzesz na koncert 18 października do Katowic na Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk, 50 lat na scenie. No, mam nadzieję, że już ci plany fajne załatwiłem na tę jesień.
1: Oj tak, jeszcze jakby tylko pogoda była, to motorkiem prosto
0: na koncert. A kogo zabierasz, wiesz? Czy akurat jak dzisiaj się spotkasz z bliskimi, to może będzie jakiś casting?
1: Właśnie jest taki problem, że jak za dużo osób będzie wiedziało, to wszyscy będą chcieli jechać.
0: A no właśnie, no to musisz jakoś to podejść, wiesz, tam z kimś pogadać na osobności wtedy, ale to już tobie zostawiam tą inwencję. Kogo zabierzesz na ten koncert? W każdym razie bilety na, i wejściówki na to wydarzenie są twoje.
1: Super, dziękuję ślicznie.
0: A bardzo proszę i miłego wieczoru w takim razie, miłego piątku. Hej, hej.
1: A dziękuję, pozdrawiam, cześć.
0: Ale to nie koniec, bo jeszcze dzisiaj do kogoś z was zadzwoni i wręczę wejściówki, a jak je zgarnąć, no to szczegóły na stronie Radia Złote Przeboje. Teraz kolej Limal. Dajcie głośniej.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

ona zawsze jest w świetnej formie. Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do 19 i obiecuję, że podczas tego piątkowego wieczoru nie zabraknie świetnej muzyki na odprężenie się pod kocem, podczas jazdy samochodem, czy też innych czynności bądź aktywności. Za chwilę Bratanki, a także Maggie Rayleigh.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Reklama.
10: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski powalczy dziś o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym zmierzy się z Rumunią, która te rozgrywki zaczęła jeszcze gorzej niż Polska, bo od 2 porażek. Mecz zacznie się o 20.45. Międzynarodowa Federacja Narciarska przyznała na zbliżający się sezon dziką kartę Marcelowi Hirscherowi. 37-letni Austriak, 8-krotny zdobywca kryształowej kuli, chce ponownie wystąpić w Pucharze Świata po 2-letniej przerwie spowodowanej poważną kontuzją. Nowy sezon rozpocznie się 25 października w Zelden.
11: Sponsorem programu był organizator Bizon Trail Kids. 4 października www.superbiegacz.pl.
14: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Pogoda. Na pogodę w weekend raczej narzekać nie będziemy, ponieważ będzie dosyć słonecznie, miejscami w niedzielę. Na północy i na wschodzie może popadać niewielki deszcz, natomiast jutro naprawdę sporo słońca. W sobotę 18 stopni, w Trójmieście 22, w centrum 23, w Krakowie.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Godzina 19 minęła. Piątkowy wieczór. Mariusz Tolmaszczyk za sterami. Za chwilę na pewno pojawią się bratanki. Będzie Roxette, a wcześniej fantastyczny duet Mike Oldfield i Maggie Reilly.

W Radiu Złote Przeboje taka mała wycieczka po Lublinie, w kinie w Lublinie. Kochaj mnie, bratanki. Natomiast, proszę Państwa, tak ja z kolei przeglądałem sobie najciekawsze rzeczy, które wydarzyły się w ostatnim tygodniu. I tak, szczerze mówiąc, głównie to wygrywa Madonna. Ona jest niemożliwa. Ten rok zresztą w ogóle do niej należy. I też nie ustępuje formą młodszym koleżankom. Przypomnę, że wydała w tym roku w wakacje swój nowy album. Wystąpiła na festiwalu Coachella podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych. Nagrała też numer z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, czy też niedawno ukazał się singiel z Charlie XCX. A do tego jeszcze w miniony weekend też Madonna zgarnęła aż 7 statuetek podczas gali MTV Video Music Awards. No i rok jeszcze się nie skończył, tylko dodam. Więc na Madonna jeszcze może czekać mnóstwo rzeczy, a my z kolei czekamy na Madonnę, na jakiś koncert, bo ja z przyjemnością zobaczyłbym i posłuchał jej nowych i starszych piosenek. I dajcie głośniej teraz z Radiem Złote Przeboje.

0: Zespół Roxette w Radiu Złote Przeboje, a dzisiaj przypominam 2 października, dokładnie 75 lat temu na świat przyszedł Sting, o którym już teraz opowiada prezenter, aktor, wokalista Robert Janowski.
1: Sting. No po prostu genialny wokalista, sam podśpiewywałem wtedy. Jeszcze byłem sporo młodszy, no i to nie ukrywam, że to był mój wzór taki, żebym tak raz zaśpiewał tak jak on, to już mógłbym umrzeć, tak sobie myślałem wtedy.
0: Ale jak dobrze wiemy, Sting solowy to jedno, drugie to też Sting z zespołem The Police i jutro się dokładnie temu przyjrzymy. Jutro po 18:00 program Czas Gwiazd w Radiu Złote Przeboje dotyczący Stinga i właśnie tej świetnej trójki zespołu The Police. Tego spodziewajcie się już jutro, a teraz proszę dać głośniej i pamiętajcie aplikacji Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach.

0: weekend w sam raz. Vamos a la playa w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę też będzie dużo pozytywnych numerów, też kawałków idealnych na właśnie piątkowy wieczór. Między innymi One Way Ticket. Pojawi się też Billy Joel i Urszula.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Supraśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
18: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
19: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
22: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
23: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A
2: też. Teraz

0: jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na...

Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
7: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Oj, czuć tutaj ducha lat 80., a więc Kenny Loggins, Danger Zone w Radiu Złote Przeboje. A już teraz o stylówkach Lady Punk opowiada Janek Borysewicz.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym,
2: że wszyscy też byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być, tak.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk i powiedział: ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam. Jak patrzę na zespół, tak, i wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No, boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie, jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No, czy wiesz, akurat na nich nie patrzyłem.
1: No, domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali. Zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, mm-hmm, jak oni wyglądali.
1: No bo to imponowało.
2: Jaką miał kurtkę, taką jeansową w ogóle. Tak. Ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową, taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Co by nie mówić, panowie z Lady Punk, to do dzisiaj mają naprawdę zacne stylówki. Jest piątkowy wieczór, więc trzeba się trochę odprężyć, ale też doładować pozytywną energią. Dlatego there's a party, DJ Bobo.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
5: Przy mikrofonie Julita Grzywa, a nasz dzisiejszy bohater to maestro Chives, czyli Marcin Różkowski, podlaski skrzypek, którego słuchają miliony na całym świecie. Z równą swobodą odnajduje się na scenie filharmonicznej, jak i w przestrzeni muzyki elektronicznej. I to właśnie dzięki temu drugiemu gatunkowi jest jednym z najczęściej słuchanych w internecie muzyków związanych z Podlasiem i dowodem na to, że lokalny artysta tam może osiągnąć światowy sukces. Jego interpretacje światowych hitów i muzyki filmowej na skrzypcach elektrycznych zdobyły miliony słuchaczy na całym świecie. Przy tym wszystkim, jak się zaraz przekonacie, pozostał skromnym chłopakiem z Białegostoku. Szczególnym sukcesem okazał się jego autorski utwór Royalty, który zgromadził setki milionów odsłuchów w serwisach streamingowych. Nasze spotkanie w studiu Marcina rozpoczynamy od obejrzenia tej płyty, którą dostał właśnie za utwór Royalty.
6: RIAA. I to jest taka organizacja, która przyznaje właśnie złote płyty. Oni zliczają tam te wszystkie sprzedaże, wszystkie streamy. No i akurat w Ameryce okazało się, że już tutaj osiągnęliśmy ten pułap, że zdobyliśmy tą złotą płytę. Akurat w Royalty zagrałem na skrzypcach akustycznych, na klasycznych, na tych, na których gram w filharmonii czy w operze. Tam został użyty ten naturalny dźwięk. Kawałek w ogóle był napisany jakieś 3 lata przed tym, zanim wyszedł, ujrzał światło dzienne. Trafił do szuflady oczywiście standardowo, no ale był to fajny projekt, fajna muzyka, fajna melodia. A w międzyczasie skontaktowałem się właśnie z producentem, w tej chwili mieszka w Miami, z Exodem, który produkował kawałki pod drum and bass. Elektronika, w każdym razie fajna. Fajna taka, która mi się podobała bardzo. On odezwał się do mnie w zasadzie po mojej poprzedniej publikacji. Chyba to było Passion kawałek, dokładnie nie pamiętam, w każdym razie po tym właśnie numerze mieliśmy już jakiś kontakt, zaczepka była gdzieś tam na Facebooku czy na Instagramie i odezwałem się z tym numerem, bo jakby wróciłem gdzieś tam, odpaliłem sobie któregoś wieczoru projekt ten właśnie i tak myślę, fajnie by było to zrobić właśnie w tym stylu, który jakby on ma. Odezwałem się z tym do niego, mówi super, ekstra robimy, no i tak powstał właśnie numer. Po 2 dniach dostałem już cały aranż z tymi chórami, on to powrzucał, złożył to w fajny beat, harmonia, melodia wyszła ode mnie, on to wszystko ubrał, zrobił aranżację, ja nagrałem skrzypce, zaprosiliśmy do tego siostry Nioni z Nashville i tak to poszło.
5: Siostry też akurat wpadły ci w ucho, zakładam, że nie znałeś.
6: Nie, nie znałem, nawet nie słyszałem wcześniej. Exod mi wysłał jakąś próbkę, czy to będzie okej, ja mówię jak najbardziej, że super, wszystko siedzi, wszystko złożyło się tak, zazębiło po prostu, tak jak powinno to wyglądać. To jest ciekawe, że dzisiaj można wyprodukować kawałek wspólnie z kimś ze świata, praktycznie nie spotykając się na żywo, bo mamy na tyle fajną łączność, że ja na swoim komputerze, swoją myszką mogę na czyimś komputerze na drugim końcu świata zmienić długość jakiejś nuty, zmienić gdzieś coś w aranżu. Możemy razem robić wszystko, praktycznie nie znając się, nigdy nie spotkaliśmy się face to face.
5: Do jakiejkolwiek światowej gwiazdy możesz się odezwać, jeżeli zwrócisz na siebie jej uwagę. Robicie to, nie?
6: Oczywiście, tak. Kto by potrzebował, kto się odezwie, to jak najbardziej na takie współpracę można wchodzić. Jeżeli jest fajna muzyka, fajny pomysł, ktoś ma, to czemu nie?
5: I to jest siła globalizacji.
6: Tak jest.
5: I dalsze losy tego utworu, jak to się stało, że że zgarnął imponującą liczbę odsłon?
6: Chyba stało się to za sprawą NCS, to jest wytwórnia taka amerykańska, która wypuszcza kawałki na YouTube, które można jakby dalej udostępniać. Są one tworzone dla twórców do dalszej dystrybucji i twórcy nie muszą się z tego rozliczać, jakby mogą legalnie używać tego na YouTubie. I ten kawałek właśnie w ten sposób został wydany, czyli wszyscy mogli go używać. No i to tak poszło, że na początku środowisko graczy ogólnoświatowe to zassało w wielu rozbiegówkach czy jakichś filmikach z tego środowiska gamerskiego. Na wielu filmach to widziałem. Później środowisko anime, czyli ci pasjonaci komiksów japońskich. No i tak to poszło. Fajnie, że się udało, że to poszło gdzieś w świat. To się zaczynało napędzać i napędziło się do tego stopnia, że w pewnym momencie na Instagramie widać było na największych profilach takich światowych, na przykład u Leo Messi widziałem rolkę zmontowaną na jego profilu właśnie z tym utworem. Także też fajna przygoda i miło to było zobaczyć. No i świetna promocja, no bo jednak w momencie, kiedy Leo Messi publikuje mój kawałek, no to automatycznie rozgłos jest jeszcze większy i wszyscy się interesują tym utworem i zaczynają go też używać w swoich rolkach.
5: Wszyscy chcą mieć taką rolkę jak Messi.
6: Tak jest, tak jest. I TikTok, i Instagram płonie. Ciekawa historia. Ostatnio leżymy sobie w Egipcie na leżaczkach, no i tak słyszę, no przecież royalty. Oglądam się za siebie, patrzę, co się dzieje na plaży, jakieś animacje, tam ćwiczą jogę, czy jakieś takie ćwiczenia, rozciąganie. No i DJ gra mój kawałek. No też mi śmieszne doświadczenie. Zdarzało się też w przymierzalniach. Idę przymierzyć spodnie i słyszę z głośnika swój kawałek. Przyjemne. Na świecie jest bardzo popularny ten utwór. W Polsce może nie tak bardzo. Chociaż troszkę też, ale miałem taką sytuację, że miałem mieć występ na czyimś weselu. Ktoś sobie zażyczył skrzypka na żywo w trakcie tortu. No i dostałem pytanie, czy ja będę w stanie zagrać royalty. Właśnie ten mój utwór. No na co ja w śmiech, że przecież mówię, przecież to jest mój kawałek. I ludzie po prostu nie mogli w to uwierzyć. Że to właśnie ja, tak słynny ktoś, kto wypuścił, wyprodukował taki utwór, jest tu na miejscu i może zagrać, przyjechać do nich na wesele. Nie do pomyślenia, prawda? Czy się spodziewałem? Nie spodziewałem się zupełnie, jak to tworzyłem. Raczej myślałem, że to będzie kolejny taki kawałek, jak do tej pory robiłem, no bo mam na koncie kilka swoich autorskich kawałków. Ale dobrze, fajnie, że tak się stało. No bo jednak człowiek czeka. Któraś tam próba z kolei, no i jednak wow, poszła iskra i zapłonęło na całym świecie. Cała Ameryka, Indonezja bardzo mocno gdzieś tam wysoko stoi w tych odtworzeniach. Też Niemcy i Francja.
5: Też sporo fajnych coverów właśnie za sprawą nietypowego instrumentu, czyli skrzypiec elektronicznych. Interpretowałeś?
6: Tak, właściwie od tego się zaczęło. Zanim zacząłem nagrywać własne utwory, to eksperymentowałem z tym, co już jest gotowe. Kładłem swoją warstwę skrzypiec właśnie na to, co już mamy. Fajny efekt tego był. Widziałem, że ludziom też się to podoba. To też gdzieś tam na YouTubie zassało i idąc za ciosem zacząłem próbować swoich kompozycji.
5: Pewnie łatwiej jest zrobić dobry cover niż wymyślić chwytliwą melodię.
6: No, covery nagrywa się szczerze pod publiczkę, czyli bierze się gotowy hit, no i wiadomo, to już jest gdzieś tam osłuchane, oklepane w świecie typu Despacito. W tej chwili każdy może wziąć skrzypce do ręki i zagrać pod Despacito i to już będzie wow, prawda? Tak, żeby zdobyć jakąś popularność, zdobyć jakieś grono odbiorców, to tak się to robi. Ja trochę nie poszedłem w tą stronę. Moim pierwszym coverem chyba był Alan Walker, Faded, zdaje się. I to był też kawałek taki bardziej pode mnie. Też bardzo fajnie to zabrzmiało. Okazało się, że te skrzypce jednak pasują. No i w momencie, kiedy gdzieś tam puściłem to w świat, okazało się, że to jednak dobrze zażera.
5: Ale zanim to dobrze zażarło, jak powiedziałeś, to były długie lata pracy. Przypominam, dzisiaj gościem naszej audycji jest Marcin Rożkowski, czyli maestro Chives. Skrzypek, który dzięki muzyce elektronicznej stał się jednym z najczęściej odsłuchiwanych w internecie podlaskich artystów. Znamy już okoliczności powstania utworu, za który został nagrodzony złotą płytą, a teraz wróćmy do historii. W dalszej części audycji opowie nam, jak się to wszystko zaczęło.
6: Pierwszy raz skrzypce miałem w rękach, to jak miałem 6 lat. Zacząłem grać właściwie jak miałem 7, może 8.
5: To był twój pomysł czy rodziców?
6: Mój pomysł to był, żeby nauczyć się nut. Chciałem grać na keyboardzie, bo miałem w domu keyboardzik.
5: Czyli od początku ta muzyka elektroniczna ci grała w duszy?
6: Właśnie o to chodzi. Chyba zacząłem jednak od elektronicznych tematów, a skrzypce weszły tak w międzyczasie. Zupełnie spontanicznie. Okazało się, że że mam dobre predyspozycje fizycznie, że fajne ręce, palce, dobre ucho, gram czysto, słyszę, co jest nie tak.
5: Dlaczego skrzypce, skoro bardziej keyboard cię interesował?
6: Aha, no właśnie, to już trzeba systemu pytać, bo było miejsce na skrzypce w szkole. Chyba tak wyszło. Była rozmowa, że na początku zobaczymy na skrzypcach, niech popróbuje i najwyżej jak tam nie będzie pasowało bardzo mocno, to przejdziemy na fortepian po pierwszym roku. No ale już jak dostałem te skrzypce, 2 tygodnie, zakochałem się i już nie wypuściłem ich z rąk.
5: Chyba na fortepianie też grasz, bo widzimy tutaj u ciebie w salonie przepiękny instrument.
6: Tak, lubię bardzo. Zresztą od fortepianu biorą się wszystkie inspiracje i też kompozycje. Lubię sobie usiąść wieczorkiem, gdzieś tam pobrzdąkać, poplumkać tak dla siebie. Czasami wyjdzie coś z tego fajnego i to mogę wtedy sobie przekładać już do komputera i nagrywać dalej. Tam powstaje wszystko. Natomiast skrzypce, no to zawodowo i jakby profesjonalnie. To już były lata nauki i tutaj osiągnąłem jednak poziom mistrzowski, myślę. Lepiej grać dobrze na skrzypcach niż średnio na wszystkim po trochu.
5: Zostałeś, tak jak powiedziałeś, wirtuozem skrzypiec, ale większy, komercyjny sukces przyniósł ci romans z muzyką elektroniczną.
6: No tak, to wyszło naturalnie, bo skrzypce jakby codziennie grałem na skrzypcach i uczyłem się i chodziłem i do szkoły, i na uczelnię, i grałem symfonię, i grałem koncerty, i Paganiniego, Caprici. Cała literatura jest mi doskonale znana. W międzyczasie odreagowywałem, wracając ze szkoły, czy w samochodzie, czy w trakcie studiów, wieczorami, czy poza uczelnią, słuchało się muzyki tej, która gdzieś tam gra w duszy, a mi zawsze grała jednak ta elektronika gdzieś tam około klubowa. No stwierdziłem w pewnym momencie, że fajnie by było to połączyć, może warto coś z tego zrobić, żeby jednak wykorzystać ten warsztat, który nabyłem już na skrzypcach i wykorzystać go w takim właśnie klubowym klimacie. Taki potencjał imprezowy, żeby z tego wyciągnąć. I się udało, wszystko można. To jest bardzo fajne, że udało się połączyć jednak na tych koncertach klasycznych, gdzie o każdą nutkę trzeba zadbać. Jest cisza, jednak jest taka atmosfera, że ludzie siedzą w tych muszkach, jakby się połknęło kij od szczotki, niestety. Brakowało mi takiego luzu na tych koncertach, więc przeniosłem te skrzypce na troszkę inną scenę i daję ludziom tą muzykę właśnie tak, żeby można było troszkę rozrywkowo podejść i na wesoło do sprawy. I pośpiewać, i poskakać, i potańczyć wspólnie.
5: Mało tego, rozruszałeś nawet naszą operę i Filharmonię Podlaską, bo w sierpniu 2025 roku udało ci się zorganizować koncert bardziej rozrywkowy z wykorzystaniem właśnie swoich skrzypiec elektronicznych.
6: Tak było, potwierdzam.
5: No i tam właśnie udało się odnaleźć to szaleństwo i ten luz, który tak lubisz w występach.
6: Właśnie o to chodziło. Zorganizowałem taki koncert, o jakim marzyłem zawsze, połączenie tych skrzypiec i orkiestry. Była też ze mną orkiestra prawie symfoniczna, można powiedzieć, że symfoniczna. 40 prawie osób na scenie. Bardzo fajne to było przeżycie.
5: Namówiłeś dyrekcję na taki projekt?
6: Namówiłem dyrekcję, namówiłem też muzyków, żeby ze mną wystąpili. To są koledzy z Filharmonii, z opery, grający na co dzień też jednak klasykę, no ale udało się, bardzo fajnie. No, odebrane to było bardzo przyjemnie i przez kolegów z pracy, i też przez publiczność.
5: Wokalistka Kasia Garłkiewicz i też kolega z opery?
6: Tak, kolega z opery, Maciek Nerkowski, też jeszcze pomagał nam Albert Kalołyski, którego pozdrawiam gorąco. Gitarzysta i też wokalista świetny, poznaliśmy się na szantach.
5: Czy to był jednorazowy projekt, czy gdzieś to się uda jeszcze zagrać?
6: Chciałbym to zagrać jeszcze, najlepiej pokazać to światu by było, ale nie wiem, czy będzie taka możliwość. Może jeszcze troszkę tej popularności brakuje mi w Polsce i na świecie, żeby taki projekt pokazać gdzieś jeszcze, aczkolwiek też nie próbowałem, nie wychodziłem z propozycją taką, może trzeba by było. Chociaż z drugiej strony pokazałem, tu bardzo fajnie spisało się, a to jest stresogenne i też trochę pracochłonne.
5: Trochę tych swoich koncertów masz też w Polsce, widziałam.
6: Tak, takie swoje kameralne imprezy gdzieś tam prowadzę sam jako DJ trochę. Coś pokrzyczę, coś pogadam, coś pozabawiam ludzi, pogram i to zdaję egzamin. Jest dużo wyjazdów, dużo rozjazdów, ciągle w ruchu.
5: Czy ta popularność na YouTubie przekłada się na oferty?
6: Jak najbardziej, myślę, że tak. No, im więcej odbiorców, tym jednak więcej też tych klientów potencjalnych.
5: Gdzieś za granicą ktoś się odezwał, czy na razie w Polsce?
6: Za granicą też bywałem, troszkę pojeździłem po Niemczech, po klubach, w Chorwacji festiwal jakiś się trafił, no było tego też troszkę. Stany też zwiedziłem.
5: Coś tam w szufladzie jeszcze trzymasz, co masz zamiar puścić w świat?
6: Oczywiście, cały czas szuflada się zapełnia, szybciej niż lista na Spotify na pewno. No już taki jestem, że jak robię kawałek, to nie wypuszczam dopuszczam. Nie chcę wypuścić jakiegoś bubla, tylko musi to być porządnie zrobiony, dokładnie, precyzyjnie zrobiony numer. No i to zajmuje nieraz rok, nieraz dłużej, więc pracuję teraz nad dwoma kawałkami, ale to też szukam wokalistki, szukam jeszcze czegoś w tych kawałkach, co można by było zmienić, co zagrać, a może jakoś inaczej. Taki projekt z chłopakami z Włoch, Marin Hoxa z Albanii, też bardzo fajny producent, DJ, z nim też mam już dwa kawałki zrobione.
5: Trzymamy zatem kciuki i życzymy dalszych złotych płyt.
6: Słuchajcie, klikajcie, dziękuję.
5: Zachęcał i opowiadał maestro Czajs, czyli Marcin Roszkowski, wirtuoz skrzypiec z Podlasia i zdolny kompozytor muzyki elektronicznej.
4: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
5: Przy mikrofonie Julii Tagrzewa. Teraz zabiorę Was do świata malarstwa Krzysztofa Koniczka, jednego z najważniejszych malarzy z Białegostoku. Jego obrazy charakteryzują się intensywną barwą, ekspresyjną fakturą i nieustannym dialogiem z naturą. Artysta od lat tworzy dzieła, które wymykają się jednoznacznym interpretacjom, a jednocześnie zachwycają konsekwencją stylu, ekspresją i niezwykłą energią malarskiego przekazu, wywołują silne emocje. Twórczość Krzysztofa Koniczka zajmuje szczególne miejsce na artystycznej mapie Podlasia. Artysta urodzony w 1955 roku w Olecku i wykształcony w Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, od lat konsekwentnie buduje własny, rozpoznawalny język malarski. Koniczek nie ogranicza się do jednego tematu czy jednego sposobu obrazowania. W jego dorobku znajdziemy zarówno kompozycje abstrakcyjne, jak i pejzaże, motywy natury czy obrazy o charakterze metaforycznym. Jak podkreśla artysta, tematyka także jest bardzo szeroka.
7: Od kosmosu, poprzez sytuację, gdzie my jako ludzie jesteśmy tam przecież prochem takim, jakby właściwie pyłem, a jednak istniejemy, no i każdy chce być kimś. Taki obraz, który muzeum właśnie dostało ode mnie, nazywało się Kłębowisko i to jest taki tłum ludzi. Nie warto być takim tłumem, warto jednak mieć swoje zdanie. Każdy z nas jest ciekawy, żeby pokazać, że też coś potrafimy, że inaczej myślimy, bo to przecież na tym polega urok świata i w ogóle sens jakikolwiek. Akt towarzyszy zawsze w mojej twórczości i poprzez ten akt to też staram się jakieś takie lękowe sprawy, czy jakiś sens patrzenia na świat przez piękno kobiecego ciała i przez też dramat, który często to kobieta bierze na siebie większość obowiązków, większość cierpień. Tak ten świat jest ułożony i taka kapitalna rzeźba Nike Samotraki przecież i ona chyba jest piękniejsza, że nie ma głowy, nie ma rąk, ona więcej jakby wnosi, więcej dramatyzmu, więcej jakiejś takiej opowieści, fabuły takiej, bo każdy na swój sposób może ją teraz interpretować.
5: W ogóle lubisz ten format bez głowy, bez rąk?
7: No tak, dlatego ja nie chcę personifikować kobiety, tam jakiś czasami popełnię portret czy coś, ale to właśnie na zamówienie czy coś w tym rodzaju. A tu kobieta to po prostu jako symbol, ten tors, bo to jest tak, że jak ktoś cierpi, no ja daję, składam te wszystkie cierpienia właśnie jakby w ręce, a tutaj w obrazach to jakby w ciało kobiece. I ono nie jest takie do końca jakby wyszlifowane i gładkie, jak to jest przeważnie w naturze, ale takie często właśnie chropawe.
5: To także elementy twojego cyklu Obiekty wyłowione. Rodzaj artystycznego recyklingu, przekształcania istniejących form w nowe dzieła sztuki.
7: Moje obiekty wyłowione to takie formy przestrzenne. Nie nazywam tego rzeźbami, bo rzeźbę miałem jedną jeszcze z czasów studiów i ona była taką szefową tych wszystkich rzeźb, a tamte bazowały na gotowych pewnych historiach i ja dodałem jeszcze swoje rzeczy. One były przeze mnie spreparowane odpowiednio i stanowią zupełnie taki inny rozdział, takie wyłowione. Są całe jakieś miasta zatopione, te starożytne i to tak jakby gdzieś tam wyłowione z morza, oblepione jakimś mułem, muszlami, także z taką pewną historią, ale też okaleczone, no bo też kobieta w tamtych czasach nie miała tak wcale dobrze.
5: Ale teraz się wyzwoliłyśmy, na szczęście.
7: Bardzo się cieszę i właśnie widzę, że zmieniło się to wszystko, oby nie zupełnie odwrotnie było. Niesamowite jest ten ruch kobiecy i nawet na tych akademiach sztuki, przecież jak ja jeszcze byłem, to było dosłownie 2-3 dziewczyny na malarstwie, a reszta to mężczyźni, a teraz jest podobno odwrotnie zupełnie. No, Tamara Łępicka, teraz odkryta po raz kolejny, na pewno to jest dla kobiet taki bonus do życia, do aktywności. Ja jestem za kobietami generalnie. Kobiety są bardziej słowne, są solidniejsze w swoich działaniach niż mężczyźni. Mówię to z własnych doświadczeń. ja cieszę się, że jest ten ruch taki feministyczny. Trzymam kciuki.
5: Czy w związku z tym w twoim malarstwie kobieta też już mniej cierpi?
7: Nie, w malarstwie to bardzo, ja cierpię, a kobieta, no to w zależności od widza, kto będzie w jakiś sposób interpretował i do kogo trafią. To jakby nie ode mnie zależy, ja swoje zrobię i potem to idzie w ludzi i już ludzie sami z tym się tam miotają.
5: Często to podkreślasz, że ufasz swojemu odbiorcy, niech on ocenia, niech on kontempluje, niech on interpretuje.
7: No tak, bo to sam fakt, że ktoś chce nabyć coś, to widocznie ma jakiś w związku z tym plan i ta praca na nim zrobiła jakieś tam wrażenie, no bo przecież nikt nie będzie brał rzeczy, której nie chce. Także ja to oczywiście, że ufam tym ludziom.
5: No ta wyobraźnia twoja jest chyba bezgraniczna. Ogromna przestrzeń kolorów, faktur, światów.
7: No ja taki jestem. Chciałbym zawsze lepiej, ale nie zawsze się daje. Czasami stoją takie proste jakieś rzeczy na drodze. Jakiś termin, że już trzeba skończyć coś. To tak jak w życiu. Nikt nie jest doskonały, nigdy się tego czasu nie ma za dużo. Chociaż ja nazywam się milionerem czasu, bo sam sobie wyznaczam te godziny pracy. Sam sobą reguluję i można powiedzieć prawie od zawsze, właśnie od tych ukończenia studiów. Przychodzi tak zwane natchnienie, czyli moment dobrego samopoczucia i zaczynam robić. Trzeba zgromadzić blejtramy, jakąś ilość, bo to przeważnie jakieś cykle są. Takie często techniczne sprawy. No i potem zaczyna się robić jakieś szkice drobne, bo ja generalnie mało robię szkiców. Przeważnie już na płótnie to się tam gdzieś rozgrywa. Ale ja codziennie piszę jakby, taką książkę piszę przy tymi obrazami. Ten obraz to jest jak dziecko takie wypieszczone. Trudno się czasem rozstawać. Dobrze, jak ktoś kupi, bardzo dobrze, ale gdzieś jakiś taki lekki jest, że ja już go nie zobaczę.
5: Ale wzrok też lubisz przyciągać intensywnie tymi podstawowymi kolorami czerwonym, zielonym i wariacjami dookoła.
7: No tak, ale to ja nie robię tego z jakiejś kokieterii, tylko ja tak mam po prostu. Lubię te mocne uderzenia, bo to jakby tak świadczy też o moim tym wewnętrznym takim w tym świecie duchowym i chcę się podzielić, jeżeli komuś to odpowiada, to bardzo dobrze, że czyli znajduję jakąś bratnią duszę, a generalnie staram się też mieć takie prace w pewnym sensie neutralne, takie delikatne, spokojne, bo tak czasami się czuję i wiem, że ludziom to jest też potrzebne. Typ jakiś pejzaż spokojny, żeby też uspokoić te rozszargane nerwy, bo wiadomo, że ludzie też przeżywają. Wiem, że doktorzy często u mnie nabywają pracę, no to oni wolą te spokojne, bo oni mają jakieś tam niepokoje w tej swojej pracy.
5: A propos tego, co mówisz, to takie mam skojarzenie z twórczością Zdzisława Beksińskiego, która jest, wiadomo, fantastyczna, wysokich lotów, ale nie każdy byłby w stanie z tymi obrazami mieszkać.
7: No, ja Beksińskiego bardzo cenię, tą jego pracę, tylko że za dużo jest tych naśladowców i to jest gorsze.
5: Naszym gościem jest dzisiaj jeden z najważniejszych białostockich malarzy, Krzysztof Koniczek. W pierwszej części rozmowy poznaliśmy przez jego nieograniczonej wyobraźni, kolorów, barw i faktur. Za chwilę będzie trochę o tym, gdzie znajduje miejsce jego malarstwo. Porozmawiamy o przestrzeniach, w których można zawsze zobaczyć jego obrazy. Pokusimy się też o podsumowanie drogi artystycznej naszego dzisiejszego gościa.
4: Białostoczanie z pasją.
5: Twoje prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i publicznych, między innymi w czytelni Biblioteki Wojewódzkiej.
7: Tam 10 obrazów. Traktat o życiu to się nazywało i każdy obraz stanowi taki etap w życiu. Można sobie prześledzić i porównać z własną egzystencją.
5: Z tego, co wiem, twoje obrazy są już w wielu prywatnych kolekcjach na świecie. Ile sprzedałeś już?
7: Tego nie wiem, nigdy nie wiem ile. To już nawet w tysiącach można gdzieś tam mówić. Najwięcej w Stanach, to wiadomo. W Anglii, we Włoszech, kiedyś do Hongkongu trafił obraz. No był taki czas, że naprawdę trzeba było wysyłać ciągle te paczki. Chociaż nawet już teraz za tych nowych rządów w Ameryce też sprzedawałem i wysyłałem i dotarło wszystko, także nie jest źle.
5: Ale myślę, że pamiętasz swojego największego fana, może najbogatszego, który najwięcej obrazów ma?
7: Najwięcej obrazów moich to jest w Kiermusach, w zamku. No to można powiedzieć wtedy, że Andrzej Rzemajda jest największym fan, ale to były też właśnie prace na zamówienie, takie z takim podtekstem historycznym, no i one w takim stylu są. No już jakby stare prace wyglądają, jakby miały nie wiadomo ile lat. One tworzą klimat tego zamku. Zapraszam, bo tam też można pojechać, obejrzeć tę dzieje rycerstwa polskiego i tam jest jakiś poczet królów przeze mnie robiony. No takie historyczne postacie, także to wszystko ma jakieś ręce i nogi.
5: Szczerze mówiąc, nie byłam tam. Ciekawa jestem, nadałeś temu sznyt taki swój nowoczesny, czy oddałeś bardzo konkretnie historyczny klimat?
7: Można powiedzieć, że to tak pół na pół. No, ja starałem się niektóre przemycić, taki swój sposób malowania, ale tam jest święty Jerzy, na przykład zabijający smoka w twarz świętego Jerzego, to jakby swoją tam wstawiłem. No i to tak jest może trochę symbolicznie. Warto pojechać, bo to trudno opowiadać. To jest taki świat trochę w ikonę wchodzący, bo to wtedy jeszcze przed rozłamem kościoła to wszystko się działo. Jedna metoda malowania, styl przynajmniej malowania tych obrazów takich trochę świętych.
5: Jeśli chodzi o stałe miejsca, zdarzało ci się malować obrazy na ścianach klubów. Niektóre przetrwały do dzisiaj, choć nie wszystkie.
7: Pierwszy klub to był w Spodkach i tam właśnie największy mój taki dramat malarski tam przeżyłem przez te Spodki, bo miałem tam ogromną, piękną ścianę, taką 5 metrów na 15.
5: Została w albumie, który teraz mi pokazujesz.
7: W każdym albumie ją pokazuję, bo nie mogę się z tym pogodzić, bo została przez współczesnych wandali zamalowana na szaro i w to miejsce była jakaś knajpa też cała szara, że to rzekomo modny kolor, ale długo dochodziłem do siebie. 15 metrów na 5 to olbrzymia historia i to energia się nazywała, to są planety.
5: Piękny, kolorowy, no rzeczywiście żal.
7: Na drugiej stronie też był taki obraz. O, tutaj ta kompozycja też została zniszczona. I to w ośrodku kultury. No to jest taki paradoks. Takie ściany to mam jeszcze w Waliłach, w tej takiej restauracji.
5: Była też lima.
7: A ta lima to była w Wasilkowie, ale nie wiem, czy ona istnieje jeszcze, bo tam później jakiś ktoś przejął ten cały lokal. To była taka restauracja w stylu Inków, bo to stąd ta nazwa lima.
5: No takie słońce indiańskie.
7: Tak, takie indiańskie. Tam bardzo fajne były meble, takie wszystko zrobione było tak pod te hasło.
5: No i doszliśmy do plakatów. To następna ważna rzecz w twoim życiorysie artystycznym. No w zasadzie tak, od tego się zaczęło.
7: To jeszcze na studiach robiłem pierwsze plakaty na Jesień z Bluesem i to właśnie ten jest pierwszy z tym czarnoskórym muzykiem. Potem ze Skibą, tutaj z profilem bluesmana i tutaj te postaci naszego bluesa. Rydel, Nalepa, Dudek, Skiba. No to takie projekty plakatów, to jeszcze z dyplomu nawet, bo robiłem dyplom u Waldemara Świeżego w Poznaniu. Także miałem taki temat polski plakat filmowy i kilka popełniłem projektów. O Pszczółka Jagiellonii.
5: Kolejna twoja kultowa produkcja.
7: Tak, Pszczółka powstała już bardzo dawno temu. To już jest drugi, o ta jeszcze jest właśnie z tej starszej wersji, bo ma tą, nawet tą jotkę taką starszą. No ale ona się bardzo dobrze trzyma i ta następna jest zrobiona identycznie, tylko zmieniony jest herb.
5: Tu pierwszą ty sam wykonałeś ręcznie.
7: Z pomocą żony i koleżanek i z Teatru Lalek, no bo sam bym nie dał rady. Mój projekt, ale ja byłem przy tym cały czas, te wszystkie takie jakieś pomysły techniczne były moje, ale one robiły dziewczyny jako fachowcy, to takie wspólne dzieło nasze.
5: Pomimo perturbacji zawodowych we wczesnej młodości, gdzie wybrałeś szkołę techniczną z drużyną piłkarską z powodu miłości, rzecz jasna, do piłki zamiast artystycznej. Ostatecznie jednak trafiłeś na ASP i z dużą determinacją dążyłeś do bycia zawodowym malarzem.
7: Ja chciałem być zawodowym artystą i zostałem, bo nawet ojciec sugerował, że dobrze było, żeby ktoś już był tak zawodowo się zajmował, bo i siostra uczestniczyła w jakichś konkursach, wygrywała konkursy recytatorskie, jakieś takie miała zdolności teatralne. Ojciec miał własny teatr Lalek, teatr Żywego Słowa. Wieloma historiami się zajmował.
5: To miałeś fajne wsparcie, bo na ogół rodzice oczekują mocnego, solidnego i bezpiecznego zawodu, a twój ojciec wierzył w twój talent i w sztukę.
7: No tak, ojciec był, no, był zadowolony gdzieś tam pewnie w głębi ducha, szczęśliwy, no bo całe życie też musiał amatorsko, musiał zarabiać na, jak to się mówi, na chleb. Był technikiem budowlanym, także no, miał zawód, jakiś tam piastował nawet funkcję, ale znajdował też czas właśnie na taką działalność teatralną i lodowisko swego czasu tam założył, konkurencyjne w Olecku, gdzie to takie miasto lodowisk było.
5: Czyli geny artystyczne miałeś.
7: Tak, ja ten talent to niewątpliwie po ojcu mam, tylko go trzeba rozwijać. Talent to nie wszystko, trzeba jeszcze ciężką pracą to poprzeć wszystko.
5: No, u ciebie z tą ciężką pracą nie jest źle, bo jesteś bardzo aktywny. Z tego, co tutaj rozmawiamy, to dorobek ogromny. I te murale, i te plakaty, i te teatralne rekwizyty, i tysiące obrazów.
7: Nie liczę. I to nie da się już tego policzyć. Duda Grać to numerował każdy obraz. Ja się cieszę, że tutaj nawet w naszym regionie mam dużo pracy. No to jest tak, że ja gdzieś żyję w innych domach, a przynajmniej ci ludzie mnie znają, że to jest jakaś cząstka mnie jest w tych domach, bo gdzieś tak nawet po świecie, jak się ma te prace, to one są anonimowe, tylko nazwisko i jak ktoś chce, to dotrze, ale generalnie to tam różnie z tym bywa.
5: Oczywiście przez artystę przemawia duża doza skromności, bo tak jak słyszeliście, ma na swoim koncie już tysiące sprzedanych obrazów. Jeszcze dodam, że też oczywiście dziesiątki wystaw zbiorowych i indywidualnych. Naszym gościem był dzisiaj artysta-malarz Krzysztof Koniczek.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
8: Dzień dobry!
9: Zapraszamy do naszego królestwa.
8: Wchodzimy do charakteryzatorni Opery i Filharmonii Podlaskiej. Spotykam Natalię Karaś-Czerech, fryzjerkę, i Magdę Szałaj, charakteryzatorkę. Cześć dziewczyny.
10: Cześć.
9: Cześć, witamy.
10: Ja pracuję od 2012 roku właśnie na stanowisku charakteryzatora.
8: Natalia doszła chwilę później.
9: Tak, chwilkę później. Początek mój to jest upiór w operze, więc 2014 to był mój pierwszy spektakl, w którym brałam udział.
8: Widzę tutaj od razu na wejściu spora kolekcja peruk.
9: Tak, mamy tutaj peruki z różnych spektakli. Są to już raczej peruki, które brały udział w spektaklach, a mianowicie chociażby Upiór w operze, mamy Zemstę nietoperza, ta fioletowa perueczka. Tu mamy też większe peruki, wysokie peruki ze spektakli i z bajek, bo też Chmurka tu jest z bajki Czerwony kapturek. Jest to Chmurka, to jest taka imitacja nasza wyobraźnia, bo chyba Magda, my ją tworzyłyśmy tak naprawdę tutaj tą perukę, te kubki. Po prostu, żeby było śmiesznie i tak wyimitowało.
10: To takie było zalecenie reżysera, żeby właśnie to tak wyglądało, więc on dał taki pomysł, żeby dokleić te kubeczki, żeby miało to imitować taką chmurkę delikatną.
9: Bo to jest bajka dla dzieci.
8: Tutaj niemalże barokowa jakaś fryzura, tak, z pół metra ma.
9: Dokładnie tak. Tutaj się jeszcze trafiła Carlotta z Upiora w operze, ta z różowymi wstążeczkami, oraz Cyrulik. Tutaj już męska peruka, też z Upiora w operze.
8: Dziewczyny, jesteście tu od samego początku funkcjonowania naszej opery w Białymstoku, więc rozumiem, że praca fascynująca i zadowalająca.
10: Kolorowa, z wieloma osobami różnymi. Bardzo fajnie.
9: Adrenalina. Ja lubię presję czasu.
10: To jest cały czas coś nowego, coś innego. Praca z coraz to nowymi ludźmi. Poznajemy ich bardzo dużo. Bardzo dużo się przewija różnych reżyserów, artystów, śpiewaków, więc bardzo różnorodna.
9: Zmienna.
10: Tak.
9: To jest to, co lubimy chyba najbardziej. Przyjeżdżają do nas bardzo znani śpiewacy, tak jak na przykład Aleksandra Kurzak, Marcelina Roman, to jest przekrój przeogromny. I również dyrygentów, tak jak na przykład Fabio Biondi, który dyrygował operę Halka.
10: I wszyscy nas odwiedzają w charakteryzatorni, bo każdy musi być pomalowany przed wyjściem na scenę, także z każdym mamy do czynienia, z każdym rozmawiamy, więc to jest naprawdę bardzo ciekawa praca.
8: Praca taka dość intymna, bo charakteryzacja czy robienie włosów, no to ingerencja w taką fizyczność każdego człowieka chyba, która przełamuje też lody w kontakcie.
9: Dokładnie, jesteśmy blisko, my jesteśmy na pierwszym froncie. Jak ja to mówię, że pierwsze, co odwiedzisz, no to charakteryzatornie. Każdy artysta po prostu musi odwiedzić charakteryzatornie, to u nas, że tak powiem, nawet informacje najszybciej można uzyskać.
10: Zdecydowanie. Przekraczamy tę strefę komfortu, jesteśmy bardzo blisko artystów i też w takiej sytuacji, gdzie oni przed wyjściem na scenę są, czyli w takich dość stresującej sytuacji, w nerwach trochę, więc czasami są to osoby, które chcą po prostu posiedzieć w ciszy, też trzeba to wyczuć. Są to osoby, które chcą się rozładować, czyli też żartem jakimś, czy chcą poopowiadać się o sytuacji, zająć się czymś innym, że przed wyjściem na scenę, więc to trzeba wyczuć i po tylu latach to już mamy tam system na osobę, więc trzeba to po prostu wyczuć i dopasować do osoby, która siada na naszym fotelu.
9: Niektóre osoby trafiają konkretnie do konkretnych osób, bo po prostu też są przyzwyczajone do tego. I to jest też tak bliska relacja, że już makijaż czy fryzura u innej osoby, to też jest trochę takie niekomfortowe, bo nie wiadomo, jakie są oczekiwania.
8: Macie bardzo dynamiczny charakter pracy. Można powiedzieć, że od spektaklu do spektaklu.
9: Dokładnie. Oraz pomiędzy jakieś wywiady, konferencje, przygotowania, różne działania marketingowe, sesje zdjęciowe, przygotowujące właśnie podróżne spektakle, czy też nawet nadchodzące wydarzenia jubileuszowe, które są dla nas bardzo dużym wydarzeniem, czyli musimy przygotować do sesji zdjęciowej na przykład całą sekcję chóru, czy sekcję orkiestry, baletu.
10: Nie.

0: zmianę, na picie się wody i na zmianę stroju.
1: Tu jedna osoba oczywiście tego nie robi, bo nas robiło wtedy dwie osoby są do peruki, plus dwie chyba zmieniały sukienkę.
0: Jedna stoi po prawej, druga po lewej. Mamy to już uzgodnione, żeby zrobić to jak najszybciej.
1: Więc po prostu stoimy bardzo, bardzo blisko, tuż praktycznie za kurtyną, jak to się mówi, z boku, przy inspicjentach i czekamy. Wyobraźmy sobie to, że stoi krzesełko. My stoimy w nerwach, oczywiście ubrane na czarno, żeby nas nikt nie widział i czekamy na moment, kiedy nasza solistka zejdzie boczkiem i przybiegnie szybko do nas. Szybko, szybko my zmieniamy, staramy się jak najwięcej wsuwek odpiąć i przypiąć.
0: Największy wstyd, jeżeli peruka spadnie w trakcie spektaklu. Raz się nam zdarzyło.
1: Jak już coś spada, to niestety, ale to solistka musi ograć.
0: Czy solisty właściwie, bo wtedy spadło dla solisty peruka, więc musi to ograć tak, żeby wydawało się to naturalne na scenie, po prostu, że tak miało być.
1: Że to jest śmieszne i że taki był zamysł.
2: W czasach, kiedy noszono peruki, zapewne one spadały.
1: Więc czemu by tutaj nie? No oczywiście, myślę, że to normalne, bo peruka ma taką konstrukcję. Ona się trzyma zazwyczaj, jak ktoś ma włosy, to trzyma się jeszcze dodatkowo na bandażu, więc przypinamy włosy bardzo mocno, sztywno przy skórze oraz nakładamy bandaż i do tego przypinamy wsuwki, żeby ona się nie machała. No ale to wszystko zależy po prostu od danego położenia. Jeżeli pacjent siedzi prosto, iż pacjent, no nasz solista, tak? Albo solistka. Jeżeli siedzi prosto, to my dopniemy to, myślę, że bardzo dobrze. Oczywiście tutaj też musimy współpracować. Koleżanki, kto dopina przód, a kto dopina tył.
0: Jak w Formule 1, po prostu każdy ma swoją stronę, swoje wsuwki, wyliczona ilość wsuwek i gdzie w ogóle ma je wpiąć, żeby ta peruka nie spadła. Także to wszystko jest naprawdę dopracowane i nie takie przypadkowe.
2: A jak się, nie daj Boże, suknia zaplącze?
1: A zdarzało się, ja już nie będę tutaj zdradzała może szczegółów. Zdarzało się, że sukienka też pękała. Bardzo stresujący moment. Wręcz ja jako fryzjerka gdzieś tam poprawiałam tą sukienkę, żeby uratować sytuację, pamiętam to.
0: W pogotowiu, na pokładzie, jak cokolwiek się dzieje, nawet nie w naszym dziale, to staramy się to uratować, żeby wspomóc artystę, żeby nie czuł dyskomfortu. No to był przypadek, że pękła sukienka i niestety artystka musiała ją sobie utrzymać z tyłu, żeby jej nie spadła. Ale słyszałam, że nie było to widoczne na widowni, więc pięknie to ograła.
1: Zamek wylądował na środku, dało się go tam na tyle przesunąć, żeby trzymało się w ryzach, więc z przodu to wyglądało idealnie, nikt tego nie zauważył.
2: Przy 38 sekundach na wymianę, to na szycie chyba już nie ma czasu.
1: Koleżanki nasze garderobiane są zawsze w pogotowiu, więc to jest chwila. Jeżeli chodzi o szycie natychmiastowe, to one są perfekcyjne. To jest do zrobienia.
0: Wpadki się zdarzają, jest ich bardzo dużo. Później właśnie wspominamy je z uśmiechem, ale w momencie właśnie, kiedy one się zdarzają, jest mnóstwo stresu, naprawdę, i każdy się stara właśnie wspomóc artysty. Były za małe buty kiedyś. Wyszedł artysta w za małych butach i po prostu pięty mu wystawały, ale musiał to ograć. Mnóstwo było takich sytuacji, więc
1: spadający wąs na przykład u nas. Mamy takie wąsy doklejane do skóry, no i wydarzyło się tak, że one się czasem odklejają. To jest specjalistyczny klej do skóry oczywiście, ale człowiek się poci, śpiewa, więc siłą rzeczy to się może odkleić po prostu. No i zdarzyło się tak, że któryś z panów przyniósł go nawet na bucie, bo się przykleił gdzieś do buta. Się zdziwiłyśmy tutaj, przy którymś ze spektakli jest krew, którą jeden z solistów musi otworzyć na scenie, ale przyszli koledzy i my mówimy, a dlaczego ta krew jest na wszystkich panach praktycznie? Chyba po prostu coś wybuchło, niechcący.
2: No ale to przecież kreacja, to teatr.
1: Tak, tutaj tu wszystko się dzieje na żywo, tu po prostu...
2: Nie ma powtórki jak w kinie.
1: Nie ma powtórki. My musimy tylko tak pracować, aby widz tego nie zobaczył.
2: Dzisiaj nasza audycja gości w charakteryzatorni Opery i Filharmonii Podlaskiej. O swojej pracy i swoim królestwie opowiadają nam fryzjerka Natalia Karaś-Czerech i charakteryzatorka Magda Szałaj. Pierwsza część naszej opowieści naturalnie skupiła się na dykteryjkach i wpadkach związanych z funkcjonowaniem charakteryzatorni. Teraz w drugiej części audycji myślę, że dziewczyny opowiedzą nam o swojej codzienności w pracy.
1: Ta nasza codzienność, jak dla mnie, to czesanie. Czesanie. Ja też zajmuję się czesaniem peruk. Tworzeniem nowych też fryzur pod dany spektakl. Tutaj współpraca z reżyserem przy tworzeniu spektaklu, czyli mamy premierę i reżyser na przykład opowiada, jak ma dana postać wyglądać, więc tutaj też padają nasze propozycje, jak ta peruka dana ma wyglądać. Oczywiście są próby. Próby są po to, żeby zobaczyć, czy to jest to. Reżyser oczywiście też ocenia, czy on to widzi w taki sposób, ani inne. I tutaj ja też mam pole do popisu, bo jeżeli nawet coś nie wyjdzie, albo na przykład się nie podoba, to jestem w stanie to zmienić. I to jest właśnie fajne. To jest ta super część tej pracy, że mogę dalej próbować i dalej jeszcze ulepszać tą postać i pokazać w jeszcze lepszy sposób.

0: U ciebie, jeśli chodzi o charakteryzację, to pewnie największe wyzwanie to są te takie nieludzkie twarze typu upiór w operze. Czy to są maski?
1: W przypadku upiora właśnie była to maska. Tego typu takie większe charakteryzacje to zazwyczaj są maski, czy jakieś nakładki, czy coś jest doklejane, bo przy takiej odległości nasza scena jest bardzo duża. I jeszcze oprócz tego dystans dla widza stwarza orkiestrą, więc jest słabo widoczne. Cokolwiek się zrobi na twarzy, jest to bardzo słabo widoczne. Więc najczęściej, jeżeli charakteryzacja ma być mocna i bardzo widoczna, są to właśnie maski. Samo malowanie jest bardziej dla artysty, żeby on się wcielił w rolę. Tak jak na przykład w przypadku Halki. Reżyser poprosił o to, żeby Halka była po prostu piękna, że ma wyglądać jak z czerwonego dywanu. No i my musiałyśmy zrobić coś tak, żeby ona tak się poczuła i nie było to widoczne dla widza. Tak naprawdę to też nie był typowo sceniczny make-up, ani w epoce, ale on był dla Halki, bo ona miała się poczuć piękna. I wydaje mi się, że zrobiłyśmy to dobrze. Chodzi o to, że bardzo często nasza charakteryzacja jest po prostu dla artysty, dla samego artysty, żeby mógł się poczuć, bo w pierwszej kolejności zawsze jest strój, bo on jest najbardziej widoczny i on pokazuje charakter postaci, on pokazuje epokę i tak dalej. Na drugim miejscu jest peruka, która również jest zdecydowanie bardziej widoczna od samego make-upu. A na samym końcu jest właśnie ta charakteryzacja, która, mówię, najczęściej jest bardziej dla artysty, szczególnie na naszej wielkiej scenie, z której tak naprawdę z drugiego rzędu już nie widać, czy ta kreska jest prosta, czy ta kreska jest krzywa.
2: Jest to praca też, ja uważam, fizyczna. Ja na przykład jestem fryzjerem i czeszę bardzo dużo osób tuż przed spektaklem.
0: I szybko,
2: tak? To jest presja czasu. Tutaj czasami mamy naprawdę 10-5 minut na wykonanie jakiejś fryzury, więc uważam, że jest to ciężka praca. Jest to ciężka praca kreatywna, ale też ciężka.
1: Dla mnie introwertyka jest ciężka ze względu na to, że przewija się taka ilość ludzi i trzeba się po prostu z tymi ludźmi umieć dogadać. Żeby ktoś mi powiedział w 2012, że to właśnie głównie będzie polegało na rozmowach moja praca, to nie wiem, czy bym się zdecydowała, ale jest to też ogromny rozwój dla mnie, praca i rozmowa z takimi ludźmi, z taką ilością ludzi. To jest też bardzo ciężkie, że to jest bardzo właśnie taka intymna praca też z człowiekiem. Trzeba z ludźmi wiedzieć o czym i kiedy i jak porozmawiać. Czasami rozładować stres, czasami wspomóc, czy też pocieszyć, więc dużo jest takich sytuacji.
0: Makijażystki, masażystki, fryzjerki, to też po części psychologowie, psycholożki.
1: Tak. Śmieją się też z nas, że czasami po prostu mamy takie punkty na twarzy czy na głowie, że jak dotkniemy, to człowiek się po prostu otwiera. Człowiek siada, po prostu czuje się tak dobrze i tak zaopiekowany, że się otwiera po prostu. Bardzo często jest tak, że ludzie się otwierają i trzeba ich wysłuchać.
0: No bo wy od razu przekraczacie tę strefę intymną, bo jednak dotyk to jest przekroczenie tej granicy,
2: tak,
0: prawda?
2: Dotykanie głowy jak najbardziej. Chociaż też znam takie osoby, które na przykład tego nie lubią. Są takie osoby, chociaż jest ich mniejszość. Raczej osoby, które do nas przychodzą, lubią to, bo właśnie to jest takim trochę też relaksem przed spektaklem, właśnie tak jak mówię dla takiego artysty. Masaż, chwila medytacji, tuż przed rozmowa, wyciszenie lubią bardzo.
0: Co mówią, jak wpadają do was tutaj, do charakteryzatorni?
1: Dawno nas tu nie było, tęskniliśmy, bo tutaj zawsze fajnie, jest wesoło i można porozmawiać i się wyciszyć. Dużo mniej jest ludzi, którzy lubią się wyciszyć i posiedzieć w ciszy przed spektaklem. Zdecydowanie mniejszość. Zapomnieć, pogadać, pożartować.
2: Nasze miejsce słynie z dowcipów oczywiście. Są takie osoby tutaj u nas na budynku, które sypią z rękawa tymi dowcipami. My też lubimy, bo też nam to sprawia relaks jakiś i rozrywkę tuż przed oraz w trakcie pracy. Staram się tutaj taką utworzyć miłą atmosferę, gdzie jest współpraca, żeby nie stresować tego artysty.
1: Stwarzam atmosferę, żeby artysta czuł się zaopiekowany, żeby po prostu było mu łatwiej wyjść na scenę, że jesteśmy z boku i pomagamy mu we wszystkim, żeby on po prostu stworzył tą postać, wyszedł i zaśpiewał, czy też zagrał.
0: Dobre duchy w operze.
2: Jak najbardziej. Pani od puszku, czyli od puderku. W trakcie przerwy właśnie pracujemy. Chodzimy po garderobach, sprawdzamy, jak to wszystko wygląda, kontrolujemy, czy wszystko gra, czy nikt się nie spocił.
1: Nasza praca kończy się w momencie, kiedy artysta jest rozcharakteryzowany i gotowy do wyjścia.
2: Wszyscy muszą peryłeczki oddać i wąsiki. Oni już wiedzą, oni już o tym wiedzą. Rzęsy, blizny.
1: Praca różnorodna, dlatego nie nudzi tak szybko. Nie są to jakieś sztywne ramy, zawsze mamy coś innego. I
2: zawsze coś nowego nas czeka, no tak jak czekamy zawsze na kolejny sezon i na kolejne spektakle.
0: Opowiadały fryzjerka Natalia Karaś-Czerech i charakteryzatorka Magda Szałaj.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
0: Przy mikrofonie Julita Grzywa. Zabieram was do przedwojennego Białegostoku. za sprawą starych fotografii. Białostoczanie z tamtych lat patrzą z nich tym współczesnym w oczy, a ówczesne miasto wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Tak o odnalezionych fotografiach Bolesława Augustisa piszą badacze jego twórczości. Dzisiaj wracamy do tych niezwykłych kadrów, które po latach ujrzały światło dzienne. Co mówią o dawnym Białymstoku, jaki mają wpływ na dzień dzisiejszy? Zapraszamy na spotkanie z historią zapisaną w fotografii, czyli na rozmowę z prezeską Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok, która zajmuje się spuścizną po Augustisie, Ulą Dąbrowską. A historia odnalezienia tych zdjęć jest już bardzo długa.
4: Początek to jest 2004 rok, kiedy mój mąż Grzegorz Dąbrowski, wówczas fotograf Gazety Wyborczej, odbiera telefon od swojego przyjaciela, Jurka Osiennika, że oni mają próbę, bo Jurek grał w zespole 085 i na działce obok, tam gdzie oni mają próbę w garażu, chłopcy odkryli negatywy i się nimi bawią i wydaje mu się, że to są jakieś chyba stare negatywy. Więc Grzesiek, nie dojechawszy do domu, zawrócił, zajechał, to było przy ulicy Bema i rzeczywiście zobaczył, już wtedy te negatywy były popakowane w reklamówki, schowane trochę, bo zaczął jakiś padać deszczyk, to był czerwiec, koniec roku szkolnego i on pochylił się nad tymi negatywami, wyciągnął jedną rolkę, zobaczył, że jest to Białystok. Tam się chyba mu wyświetlił właśnie ten teatr Piłsudskiego tutaj nasz, w jakiejś budowie jeszcze i on wiedział, że to mniej więc są lata 30, że to jest Białystok. No to biorę to. Przywiózł to do domu. No i już po prostu była noc zarwana, nieprzespana. Na początku był to zachwyt Białymstokiem, nie? Że nagle okazuje się, że udało się zobaczyć ten Białystok z lat 30. Później było taki szok trochę, bo dał sobie sprawę, że leży przed nim kilka tysięcy negatywów. Jak się później okazało, było to ponad 10 tysięcy negatywów. I nie ma jak gdyby w Białymstoku takiego zbioru z tego okresu. Białystok, wiadomo, że podczas wojny był bardzo ciężko uszkodzony i poraniony i bardzo mało się zachowało takich ikonograficznych zbiorów, więc to było wow. No po prostu, że jest to tak naprawdę jakiś skarb dla samego Białegostoku, że to jest taka duża kolekcja. A później się jeszcze okazało, po kilku dniach, kiedy udało się Grzesiowi i Monice Żmijewskiej, która razem z nim badała ten temat w Gazecie Wyborczej, udało się dotrzeć do siostry fotografa, która potwierdziła, tak, to są zdjęcia mojego brata Bolesława Augustisa.
0: Jak oni na to wpadli?
4: Na tych zdjęciach były opisy, wiesz, i było na jednym napisane Augustis. Oni dotarli do Eugenii Sendereckiej, która wówczas mieszkała tam niedaleko od Bema przy ulicy Kochanowskiego i to ona jak gdyby potwierdziła. Wtedy się właśnie dowiedzieli, że po wojnie nie wrócił do Białegostoku ani do Polski, że mieszka w Nowej Zelandii. Mieszkał, bo w momencie, kiedy te zdjęcia odkryli w 2004 roku, on już nie żył od 9 lat, bo zmarł w 1995 roku w Auckland.
0: No i potem jest długa historia, bo twój mąż nadał tym zdjęciom nowe życie.
4: Chyba na początku nikt się nie spodziewał, że to się w ogóle tak rozwinie. No wiadomo, ciekawe to jest. Białystok, lata 30, więc może jeszcze są ludzie, którzy pamiętają. Starsi mieszkańcy Białegostoku mogą rozpoznawać kogoś na tych zdjęciach. I tak się stało, ponieważ Gazeta Wyborcza zaczęła publikować co tydzień takie jak gdyby odcinki ze zdjęciami. Zrobił się ogromny ruch. Jak Monika Żmijewska, która była już wtedy taką wieloletnią dziennikarką, reporterką, już z niejednego pieca takiego dziennikarskiego chleb jadła, mówi, że nigdy nie przeżyła takiej zbiorowej ekscytacji, powiedziałabym. Po prostu ludzie dzwonili, mówili, tak, wiem, to jest mój wujek, a to jest pan ze sklepu mięsnego, u którego robiliśmy zakupy. To było fantastyczne, kiedy na przykład postaci ze zdjęć dostawał imiona. Na przykład został rozpoznany pan Dionizy. To jest takie fantastyczne zdjęcie kelnera w białym kitlu, opierającego się o drzwi przed restauracją Sielanka. To się rozwijało w tak nieprawdopodobne historie i to tak pokazywało, co przeszedł nasz Białystok, że zdjęcia są tak naprawdę takimi okienkami, przez które można wejść w jakieś czyjeś życie. To po prostu była niesamowita panorama.
0: Prezentacje na stronach Gazety Wyborczej przez jakiś czas trwały. Pewnie wydawało się, że to będzie koniec.
4: Tak, tak się trochę wydawało, że to będzie koniec. W Galerii Arsenał właśnie odbyła się wystawa, pierwsza zdjęć Augustisa, na którą przyszły tłumy ludzi, ale między innymi taki był też bardzo wzruszający moment, który ja pamiętam, że przyszła siostra Augustisa, Eugenia Senderacka, która tam po ponad 60 latach spotkała się ze swoją przyjaciółką, z którą się rozdzieliły w czasie wojny. I nie wiedziały jedna o drugiej, że mieszkają w Białymstoku, bo jedna zmieniła nazwisko, druga zmieniła nazwisko i nagle się rozpoznają i spotykają, no i zaczynają sobie wspominać, opowiadać, także to dużo było takich niesamowitych jak gdyby spotkań ludzi, którzy byli rozdzieleni albo którzy odnajdywali swoich bliskich i dowiadowali się o nich jakichś do tej pory nieznanych im faktów i rzeczy. I później po tym pierwszym zachwycie Białymstokiem, historiami, tam bardzo dużo u Augustisa jest takich scenek z życia codziennego, od fryzjera, ze sklepu mięsnego, ze szpitala, z choinki w przedszkolu, ale też żydowskich, uroczystości różnych. Jest na przykład też z pochodów pierwszomajowych, robotniczych, które wówczas były no, tak dosyć pilnowane ostro, z przedszkół żydowskich, właśnie z jakichś uroczystości też miejskich, jakichś wieców, pogrzebów. Niezwykła panorama tego Białegostoku. Ale później jak Grzesiek już się tam pozachwycał tym, ile tam można porozpoznawać, to mówi, że tak naprawdę najbardziej fascynującym fotograficznie, bo Grzegorz jest fotografem, więc najbardziej fascynującym materiałem fotograficznym są spacerowicze. Ponieważ Augustus był rzemieślnikiem, on robił zdjęcia zarobkowo, on się nauczył zdjęć robić prawdopodobnie jeszcze w Nowosybirsku, gdzie mieszkał do 1932 roku, w którym to roku udało im się wydostać wtedy już z sowieckiej Rosji i dotrzeć do Białegostoku. Tu się zatrzymali prawdopodobnie dlatego, że tu się zatrzymali jacyś inni uciekinierzy stamtąd i mieli do kogo po prostu przyjechać. Zaczął najpierw terminować u Hitlera, jak się nauczył robić zdjęcia i całego biznesu, to założył swój zakład. On po prostu łapał ludzi na ulicy Kilińskiego. Wyszli niedzielni przechodni, ładnie ubrani. On wiedział, komu może zrobić zdjęcie, kto wygląda na tyle zasobnie, zamożnie, że później te zdjęcie kupi. Więc tam jest cała plejada ludzi, którzy są fotografowani na jednej ulicy i to jest taki pochód ludzki. Grześ mówi, że to jest absolutnie fascynujący materiał, tak? Zobaczyć tych przechodzących się ludzi w takiej ogromnej liczbie, w takich różnych porach roku, sytuacjach, przeważnie w podobnym jak gdyby ujęciu. Zaczął bardzo drobiazgowo sobie oglądać te zdjęcia, ale też jak zaczął skanować te zdjęcia i zaczęliśmy je wrzucać już jako stowarzyszenie Widok, uzyskaliśmy od żony Augustisa prawa do dysponowania tym materiałem jako stowarzyszenie Widok i zaczęliśmy je publikować na stronie album.pl. Do tej pory tam je publikujemy, tam jak gdyby można je sobie obejrzeć, w zasadzie wszystkie, które do tej pory zdigitalizowaliśmy zdjęcia Augustisa. I poszło to też taką nieoczekiwaną dla nas stronę, ponieważ Augustis okazał się fascynującym materiałem dla różnych rekonstruktorów. Zaczęli się do nas odzywać ludzie, którzy szyją ubrania do filmów, a już taką kulminacją było to, jak taki wielki guru, że tak powiem, mody męskiej, tej retro mody męskiej, londyńczyk Chamberlain, osoba, która jest bardzo rozpoznawalna wśród ludzi interesujących się rekonstrukcją i modą męską w ogóle, udostępnił na swoim Instagramie taką rolkę, wpis, gdzie było napisane, który naród jest najbardziej stylowy na świecie i to były zdjęcia Augustisa. To nie jest Mediolan, to nie jest Paryż, to jest Białystok z lat 30. I wtedy pamiętam, że ten post u niego miał jakieś 2 miliony czy 3 miliony wyświetleń. To było takie jakieś dla nas, że wow, że to się roznosi dalej.
0: I w ten to sposób rozpoczęła się międzynarodowa kariera białostockich zdjęć Augustisa odnalezionych po latach. Przypominam, dzisiaj o tej historii opowiada w naszej audycji prezeska Stowarzyszenia Widok Ula Dąbrowska. I na tym historia się nie zakończyła.
4: No oczywiście były z tych zdjęć mnóstwo wystaw, był on pokazywany w Białymstoku, w Warszawie, w Poznaniu, ale też poza Polską. Był pokazywany we Włoszech, we Francji, w Berlinie, także w Nowej Zelandii, do której bardzo chcieliśmy pojechać ze zdjęciami Augustisa, ponieważ on tam w ogóle nie był znany jako fotograf. On został z Białegostoku zabrany przez Sowietów w 1940 roku, trafił do łagru, później z łagru wstąpił do armii Andersa, z armią Andersa przeszedł szlak bojowy, walczył pod Monte Cassino i został zdemobilizowany w Wielkiej Brytanii. I jak większość żołnierzy Andersa postanowił do Polski nie wrócić. W zasadzie chyba nie bardzo wiedział, co ze sobą zrobić. Przypuszczamy, że kontakt na jego przyszłą żonę, Marię Zazulak, dali mu jej bracia, z którymi on się spotkał gdzieś w wojsku albo później już w Wielkiej Brytanii i chyba oni go zarekomendowali jako uczciwego faceta. On się oświadczył listownie, wysłał Marii obrączkę, wsiadł na statek rangi Toto. Trochę trwało załatwianie formalności, bo w 1949 roku dopiero przypłynął do Wellington i spotkał się z Marią i chyba sobie przypadli do gustu, nie tylko listownie, ale też tak zwyczajnie, ponieważ po kilku miesiącach zostali małżeństwem, wzięli ślub i żyli razem do końca życia i Maria później w takim bardzo krótkim swoim wspominkowym tekście napisała, że jest szczęśliwa, że był Bolek na jej drodze, że to był taki pracowity człowiek. Tak go trochę podsumowała. I Augustis tam po prostu nagle znalazł się w roli imigranta w zupełnie obcym mu świecie, nieznanym, ze słabym bardzo językiem angielskim. Pewnie mieszkał trochę w Wielkiej Brytanii, ale obracał się raczej w polskim towarzystwie, więc angielski znał niespecjalnie dobrze. Zresztą jego synowie mówią, że on się do końca życia nie nauczył się mówić po angielsku jak Nowozelandczyk. Próbował robić zdjęcia, bo się zachowała taka odbitka, na której jest pieczątka Augustis, rok 1961. Czyli on próbował gdzieś tam swoich sił jako fotograf, ale się nie przebił. Chyba tam nie miał za bardzo bardzo szans, nie miał języka, nie miał kontaktów, nie miał sprzętu, nie miał pieniędzy na start. Pracował jako budowlaniec, założył spółkę z takim swoim polskim przyjacielem, a później w fabryce włókienniczej do emerytury. Także nie wrócił do fotografii. W Nowej Zelandii w ogóle nie znany był jako fotograf. Jego synowie, jak myśmy odkryli te zdjęcia i jakoś po jakimś czasie próbowali się do nich jakoś tam dobić, zapytać, coś uzyskać, jakieś informacje, to oni mówili, ale nie, nasz tato nie był żadnym artystą, to był bardzo skromny, zwykły człowiek. I tak naprawdę oni teraz, jak myśmy pojechali z tą wystawą i oni zobaczyli tutaj, że przychodzi na tą wystawę ambasador Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo nam zresztą pomógł pan Patryk Błaszczak i jego żona ambasadorowa, pani Monika Błaszczak. I przychodzi wiceprezydent największego miasta, wiceprezydentka największego miasta w Nowej Zelandii, Auckland, że on jest pokazywany na największej imprezie fotograficznej w Nowej Zelandii. I to było takie wow. Więc to nie jest jakaś tam taka wydumka, jakiś białostocki sentyment, tylko to jest fotograf, który gdzieś tam rzeczywiście jest ciekawy, jest ważny.
0: To musieliście niesamowity szok wywołać w jego dzieciach. W zasadzie odkryliście Augustisa nawet dla jego dzieci, nie tylko dla nas, dla białostoczan.
4: Tak, myślę, że tak, to można powiedzieć. Gdyby nie my, gdyby w zasadzie nie praca ta taka mrówcza Grzesia nad tym czyszczeniem tych negatywów, skanowaniem, upublicznianiem, to oni by się nigdy nie dowiedzieli, że ich tato był fotografem. Zresztą tak naprawdę to jest jakiś niezwykły splot okoliczności. Być może byli wybitniejsi, pewnie byli wybitniejsi fotografowie w Białymstoku niż Augustis, ale się nie zachowali. Jakimś cudem zachowały się zdjęcia Augustisa, jakimś cudem trafiły do Grześka, jakimś cudem on dotarł do Nowej Zelandii. Tak naprawdę dużym wysiłkiem zdobyliśmy pieniądze, żeby tam zrobić wystawę. Pieniądze żeśmy zdobyli z Ministerstwa Kultury i Sztuki na promocję kultury za granicą. To było fantastyczne. Są już wydane dwa albumy Augustisa. Pierwszy był wydany w 2010 roku, później drugi w 2017 roku. Ten drugi to już właśnie skupiony na tych spacerowiczach głównie. Jadąc do Nowej Zelandii zrobiliśmy dodruk tego pierwszego, którego w zasadzie już nie ma na rynku. I tam dodaliśmy taką krótką adnotację dotyczącą Nowej Zelandii. Takie cztery strony z fotografiami z Nowej Zelandii.
0: Te, które zdobyliście od dzieci Augustisa.
4: Tak, bo myśmy do Nowej Zelandii najpierw pojechali, żeby rozeznać teren, żeby się spotkać z synami, ze Zbyszkiem i Staszkiem, którzy tak naprawdę byli bardzo na początku nieufni. Jak żeśmy się spotkali, to tak rozmawialiśmy z dobre pół godziny, zanim oni powiedzieli, okej, to my coś mamy po tacie takiego fotograficznego. I wyciągnęli z torby jego album wojenny, czyli z Armii Andersa, gdzie były takie pomieszane zdjęcia jego, pewnie jego kolegów, trochę z takiego biura prasowego Armii Andersa. Także tam było pomieszane, ale były też właśnie negatywy z Nowej Zelandii, z jego takiego życia właśnie, migranta na nowym kontynencie, który próbuje sobie ułożyć od nowa, się odbudować po tych strasznych przejściach wojennych. Też z drugiej strony tak widać dużo korelacji między tymi zdjęciami. Na przykład tutaj w Białymstoku jest taki fajny obraz, taka klatka, gdzie jest kobieta z pistoletem i on później robi w Nowej Zelandii też zdjęcia swoim chłopakom, Zbyszkowi i Staszkowi z pistoletem, sobie, z jakimś takim rewolwerem krótkim i swojej żonie Marii nie, ona wybrała gitarę, ona jest pod tym samym drzewem, jakby widać, że to w tym samym czasie mniej więcej robione zdjęcie, ale ona jest z gitarą, a nie z bronią. Widać było, że tak dokumentował trochę życie miasta, bo na przykład robił właśnie te demonstracje różne w Białymstoku. Tam jest z kolei są jego zdjęcia z demonstracji przeciwko wkroczeniu wojsk sowieckich do Czechosłowacji i też robi po prostu demonstracje w Auckland. Także widać jakby, że te zdjęcia, mimo że są wykonane w zupełnie innych miejscach, innym czasie, innym sprzętem, z inną wrażliwością już trochę, to on jak gdyby to jego spojrzenie je łączy, jakby to jego zainteresowanie, jego jakaś osoba wrażliwa społecznie, jak gdyby tam cały czas ją widać.
0: O odnalezionej kolekcji zdjęć Bolesława Augustisa i historiach, jakie się z tym wiążą, opowiadała dzisiaj prezeska Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK, Ula Dąbrowska.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
5: Jesteśmy w Zagrodzie Żubrów, w Kopnej Górze. Opiekun Żubrów?
6: Krzysztof Łaziuk, Nadleśnictwo Sukarz.
5: Dzień dobry, proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło?
6: Dzień dobry, no opowieść jest długa, właściwie trudno powiedzieć, od czego zacząć, bo cała historia budowy to jest naprawdę potężna opowieść, bo sama koncepcja to się zrodziła kilkanaście lat temu. Projekt architektoniczny zagrody powstał w 2016 roku, później było uzyskiwanie zezwoleń, później ruszyła budowa w niemałych trudach, bo pierwsze postępowania przetargowe, pierwsze cztery postępowania zostały unieważnione. To był czas, kiedy sposób galopujący rosły ceny usług budowlanych i materiałów budowlanych. No i okazywało się, że to, co przygotowaliśmy do przetargu, sporządzenie nowego kosztorysu, który od 2016 roku już się zdezaktualizował, upływ czasu powodował, że to, co myśmy oferowali w tych postępowaniach, no to już było nie do wykonania za te pieniądze. Oferty, jakie wpływały, znacznie przewyższały to, czym dysponowaliśmy. Dlatego trzeba było na nowo przekosztorysowywać, zastanawiać się, jak zmienić zakres rzeczowy, co my zdołamy za te pieniądze wybudować. Kolejny przetarg wreszcie w 2019 roku ruszyło. Udało się w piątym postępowaniu wyłonić wykonawcę. Kilka lat budowy. W grudniu 2023 roku przyjechały pierwsze żubry do naszej zagrody. To był też taki wymóg związany ze środkami zewnętrznymi. Rozliczenie projektu wymagało, aby żubry do końca 2023 roku się pojawiły. No, środki zewnętrzne oczywiście przydały się tu przy budowie, ale mocno nam utrudniły życie, a sama zagroda powstała w ogromnej części ze środków Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Supraśl.
5: Ile żubrów przyjechało?
6: Przyjechały cztery żubry, miały przyjechać sześć, dwa z różnych powodów nie dojechały. Także pierwsze cztery żubry to był Pomruk z Nadleśnictwa Niepołomice, najstarszy samiec. Drugi samiec wchodzący właściwie w dorosłość dopiero to Pozborek z Nadleśnictwa Borki z Zagrody Wolisko. Przyjechała też Połatka z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i przyjechała Poroberta z Białowieskiego Parku Narodowego. To był ten początek.
5: Mieliście taką dość złożoną ekipę z różnych rejonów.
6: Tak, one zostały specjalnie dobrane tutaj przez specjalistów. Tu pomogła pani profesor Wanda Olech ze ZGGW w Warszawie, która jest specjalistką od żubrów. Chodzi o to, że zagroda ma charakter hodowlany, bo chociaż w nazwie jest pokazowa, to główny cel, na którego została wybudowana, to jest cel służący ochronie gatunku. Właśnie ten cel hodowlany, dlatego że tego typu ośrodki zamknięte stanowią takie zabezpieczenie genetyczne gatunku. Żubr został odtworzony ze skrajnie nielicznej liczby osobników. Wszystkie żubry żyjące dziś na świecie, choć jest ich niemało, one wszystkie są ze sobą blisko spokrewnione. Dlatego ważne jest tworzenie takich hodowli zamkniętych, bo zawsze coś się może wydarzyć z żubrami, które żyją w tych stadach wolnych, właśnie ze względu na bliskie pokrewieństwo istnieją różne zagrożenia. Ta bliskość genetyczna powoduje zagrożenie dla gatunku. Dlatego żubry w tych hodowlach zamkniętych, w Polsce żyje ich ponad 200 w takich hodowlach, są właśnie taką polisą ubezpieczeniową dla gatunku, są w specjalny sposób dobierane, w specjalny sposób też monitorowane, dlatego że wszystkie te żubry odnotowane są w Księdze Rodowodowej Żubrów, która prowadzona jest w Polsce. Każdy z tych żubrów ma imię. Nie tylko po to, żeby było zabawnie dla turystów, ale też, żeby one były odróżnialne. Każdy ma swój numer rodowodowy w księdze zapisany, rodzice, przemieszczenia pomiędzy hodowlami i tak dalej. Całe życie takiego żubra jest zapisane i też na podstawie tych zapisów w księdze rodowodowej między innymi dobierane są te żubry do nowych ośrodków, tak jak nasz.
5: Macie też tu bardzo fajnie zorganizowaną architekturę do oglądania tych żubrów. Proszę opowiedzieć, jak zostało to stworzone.
6: Sam projekt zagrody rzeczywiście jest ciekawy, jest bardzo oryginalny. To, co jest fajnego u nas, to to, że żubry można obserwować z różnych perspektyw, że często w innych zagrodach obserwacja wygląda w ten sposób, że jest wyznaczony jakiś podest na zewnątrz zagrody, na który można wejść i patrzeć na żubry, które są bądź blisko, bądź trochę dalej. Można popatrzeć i odejść. Natomiast nasza zagroda, no, to jest zagroda typowo spacerowa. Wydzielone ciągi piesze, przeprowadzą przez to terytorium żubrów, przy czym nie ma kolizji pomiędzy tymi przestrzeniami przeznaczonymi dla ludzi i dla żubrów, dlatego że pomiędzy poszczególnymi kwaterami, a jest ich 4, są przejścia dla żubrów pod kładkami, a więc rodzaj dwupoziomowego skrzyżowania, kiedy turyści przechodzą górą, żubry przechodzą dołem i to jest duża atrakcja zagrody.
5: Właśnie ten moment, kiedy jesteśmy na górze, na kładce, a żubry sobie schodzą i wychodzą, no praktycznie są na wyciągnięcie ręki.
6: Tak, i one bardzo często w ten sposób właśnie się pokazują. Też spacerując tymi naszymi ciągami pieszymi, są ogrodzenia stalowe oddzielające przestrzeń ludzką i żubrową. Można mieć wrażenie, że się przechodzi przez stado żubrów, dlatego że bywa, że żubry stoją po jednej stronie ogrodzenia i po drugiej, a więc przechodzimy pomiędzy żubrami. Często też można zaobserwować, co jest ciekawe dla nas, ale i dla zwiedzających, sposób, w jaki żubry jedzą, co wybierają. O ile w tych otwartych kwaterach, gdzie rośnie trawa, no to jest coś normalnego, do czego przywykliśmy. Te pasą się tak jak krowy. Natomiast znacznie ciekawsze jest to w lesie, czy na skraju lasu, gdzie można je obserwować, a więc co wybierają, w jaki sposób, jak potrafi taki żubry na przykład wziąć małe drzewko pomiędzy nogi, przygiąć je swoim ciałem po to, żeby dostać się do listków, które są na wierzchołku.
5: Młode listki to przysmak żubrów.
6: Tak, one przez całą zimę czekają na to i kiedy tylko troszeczkę coś zielonego się pojawi, kiedy soki zaczną krążyć w tych gałązkach, natychmiast widać, że mają wielki apetyt na to, natychmiast zaczynają jeść nawet tę maleńką trawę, która dopiero tylko wychodzi z ziemi, leciutko się zieleni, też już próbują jeść. No nie najedzą się tym jeszcze zapewne, ale widać, że mają ogromną ochotę na coś zielonego.
5: Bo tu odnośnie architektury to właśnie cała ta zagroda tak gryza się w las, łączy się z lasem. Żubry mają przestrzeń w lesie i tutaj wybiegi.
6: Tak, bo zagroda została wybudowana w środku puszczy. Duża jej część to jest właśnie las, który tutaj wcześniej rósł. Część to jest fragment dawnej składnicy drewna tutaj w Kopnej Górze, używanej obecnie rekreacyjnie, turystycznie. Ale tego lasu jest rzeczywiście dużo i te żubry można obejrzeć często i na otwartej przestrzeni, i właśnie w lesie. Bywa, że wejdą gdzieś głęboko w lasy, wtedy nie są widoczne, ale bardzo często właśnie je widać w tym lesie, widać jak się zachowują, właśnie co wybierają do jedzenia. Mamy tutaj dwie wieże widokowe. Też jedna wieża z windą i jak żartujemy z 10. już żubrem w środku, żubr windziarz. Jest to duże zdjęcie żubra, przy którym jak widzimy na podglądzie z kamer, chętnie turyści robią sobie zdjęcia. Nie ucieka, nie rusza się, jest bardzo fotogeniczny. I mamy tutaj taką mniejszą wieżę widokową. Tu obok niej na jesieni przygotowaliśmy nową powierzchnię pastwiskową. Wcześniej tutaj był taki sam osiew brzozowy. Teraz po tej zmianie, po obsianiu powierzchni trawą mamy nadzieję, że z tej wieży będzie można też ciekawie żubry obserwować.
5: A brzozy też obgryzają żubry?
6: Nie, od brzozy raczej trzymają się z daleka. Bywa, że tam skubną jej troszeczkę, natomiast ona jest dla nich generalnie szkodliwa. Rozmaite gatunki jedzą. Bardzo chętnie jedzą dąb, ale leszczynę. W zasadzie większość gatunków obgryzają korę. Kora dębowa to też na dobre trawienie im jest pomocna. Świerki też chętnie obgryzają. Kiedy zwaliły się stare sosny podczas wichury tutaj, to też bardzo chętnie się dobierały do kory, ale nie tej grubej, która w dolnej części pnia rośnie, a do tej cienkiej, takiej pomarańczowej w górnej części pnia. Próbują różnych smakołyków, nie są specjalnie wybredne, no poza brzozą w zasadzie chyba większość gatunków, jaka tu rośnie, im odpowiada.
5: A wy przygotowujecie im po prostu siano na czas zimy, jak wszystko, co zielone, znika?
6: Tak, to siano one mają cały czas, bo jako przeżuwacze no to jest takie zabezpieczenie, to siano powinny mieć, więc przez cały rok to siano w paśnikach jest, jakby co, jakby któryś zgłodniał jeszcze.
5: Że tego siana zjadają latem, kiedy mają trawę?
6: Latem one czasami skubią, ale specjalnie nie jest to dla nich atrakcyjne, natomiast no, zimą rzeczywiście chętnie jedzą. Mają też siano kiszonkę, dostają buraki pastewne, przez cały rok dostają też owiec, to jest około 3 kg na jednego osobnika, uwielbiają ten owiec. Owiec to też jest pewną motywacją dla nich, aby były w tej otwartej części przy paśnikach widoczne dla turystów. Bezbłędnie rozpoznają porę posiłków, rozpoznają pracownika karmiącego, rozpoznają dźwięk samochodu, charakterystyczne stukanie wiaderek plastikowych ogrodzenie. Wtedy są w pogotowiu.
5: W naszej audycji zwiedzamy dzisiaj zagrodę pokazową żubrów mieszczącą się w Kopnej Górze, niedaleko Białegostoku. Tak jak słyszeliście, zagroda została stworzona po to, jak podobnych 20 w Polsce, aby zadbać o odbudowę i ochronę gatunku, bo w przypadku stad żyjących na wolności dochodzi do zbyt bliskiego pokrewieństwa. A dzisiaj oglądamy żubry, poznajemy ich zwyczaje. Ruszajmy więc na dalszy spacer, a naszym przewodnikiem jest opiekun zwierząt Krzysztof Łaziuk. Ile mają tutaj przestrzeni?
6: Cała zagroda ma około 20 hektarów powierzchni, ale część oczywiście dla ludzi jest przeznaczona, dla turystów, część gospodarcza. Także dla żubrów to jest około 15-16 hektarów.
5: Czują się chyba jak na wolności w zasadzie.
6: Tak mi się wydaje, że tak dobrych warunków to chyba nie mają w innych zagrodach. Mają dużą powierzchnię, mają przestrzenie otwarte, mają las, mają dużą swobodę. Nie ma też przegęszczenia tego stada, bo żubr jest potężnym zwierzęciem i on też dla zachowania dobrostanu powinien mieć powierzchnię około 1,5 hektara na jednego osobnika. Żubr bardzo dużo je, no w ciągu dnia może 50-60 kg zjeść karmy, a więc też ta powierzchnia musi być duża, aby nie została wyniszczona bardzo szybko przez zbyt liczne stado. No samo wydeptywanie też, no żubr jest potężnym przecież zwierzęciem, samo jego chodzenie, żywienie się powoduje, że wydeptują ten teren. Tak samo w lesie, to co najciekawsze, najbardziej apetyczne, na przykład młode dąbki, też dość szybko tutaj z tego lasu by zginęły, kiedy stado żubrów byłoby zbyt liczne. Dlatego my sądzimy, że liczba 10-12 osobników, powiedzmy, no to jest maksymalna. Często zwiedzający pytają nas, ile żubrów, i w pierwszym momencie mówią, tylko tyle, pod krynkami, to jest stado 100 sztuk, widzieliśmy, to mało, ale nie o liczbę chodzi, tylko też o jakość tego oglądania, ten bliski kontakt, jaki tu jest z żubrami. Można je indywidualnie obserwować, opowiadamy o tych żubrach, każdy z nich ma swój charakter, swoją historię i taka opowieść o tych żubrach też powoduje duże zainteresowanie, zwiększenia zainteresowania właśnie żubrem, w ogóle gatunkiem, inne spojrzenie na żubra. Oczywiście w najprostszy sposób można przyjechać do naszej zagrody, wysiąść z samochodu, popatrzcie, dzieci, tu są żubry, a teraz jedziemy na obiad. Ale kiedy my oprowadzamy, bo takie spacery organizujemy, trwa taki spacer około godziny, nawet półtorej godziny i opowiadamy o tych żubrach i nagle się okazuje, że tyle rzeczy jest ciekawych, o których zwiedzający nie mieli pojęcia wcześniej.
5: Mają imiona, relacje, charaktery, osobowości.
6: Tak, każdy jakieś swoje przejścia życiowe to też miało.
5: No jesteście z nimi związani, tak jak powiedzmy ludzie ze swoimi zwierzętami domowymi.
6: Myślę, że tak, no, z tą różnicą, że nie da się pogłaskać, nie da się pobawić z takim zwierzakiem.
5: Nie da się pogłaskać żubra?
6: No chyba, że za zaskoczenia, ale tego nie robimy. One mają tutaj mieć naturalne warunki, nie są to maskotki, które karmi się z ręki czy głaszcze. One mają tu zachowywać się tak jak na wolności i bez spoufalania. Dość często pada też pytanie właśnie, czy reagują na swoje imiona. Oczywiście, że nie. Pytają ludzie, jak je wołać, jakkolwiek i tak im wszystko jedno. Zapewne...
5: Reagują? Zwierzaki domowe reagują.
6: No, ale są tego nauczone. Natomiast naszych żubrów nikt nie uczy, nie ma powodu, żeby to robić.
5: Chcecie, żeby to były dzikie żubry?
6: Tak, one nie do końca są dzikie. One wszystkie, poza Carmeną, która przybyła do nas ze stada wolnego, one wszystkie urodziły się w hodowlach zamkniętych. One są nieoswojone, ale przyzwyczajone do obecności człowieka. A więc nie robią problemu, jeśli człowiek jest gdzieś w pobliżu. Choć są sytuacje, gdzie widać ewidentnie, że człowiek jednak potencjalnie jest traktowany jako zagrożenie. To są sytuacje, na przykład, którą widziałem, kiedy hałaśliwa wycieczka szkolna dzieci, zobaczywszy żubry z daleka, nagle z krzykiem zaczęła biegnąć i dudnić po drewnianej kładce. Pomruk, który stał 20-30 metrów dalej, nagle odwrócił się i zaszarżował. Oczywiście chciał tylko postraszyć, bo nie miał szans zrobić krzywdy, ale widać było tę reakcję. Niedawno też sytuacja była, kiedy wystraszył je rowerzysta i sprowokował do obrony. Tu na teren zagrody nie można wjeżdżać rowerami, ale czasami zdarza się, że ktoś się przemknie. Żubry spokojnie leżały, część się pasła, część leżała. Nagle zza górki pojawił się z dużą prędkością właśnie rowerzysta. I to widać było, bo później na kamerze nagranie przeglądałem, jak zareagował, jak natychmiast zerwały się te, które leżały, wzbiły tumany kurzu, jak szybko zbiły się w szyk obronny, jak ustawiły się na silniejsze żubry z przodu, małe do środka. Rowerzysta na szczęście szybko zorientował się, co spowodował zsiad z roweru, ale żubry długą chwilę jeszcze stały w tym szyku obronnym i jeszcze go obserwowały. Bywa też, że nie zwracają uwagi na przewijające się tłumy ludzi w ciągu dnia czy wycieczki, ale kiedy na zagrodzie nie ma nikogo i już po zamknięciu tutaj się znajdę, to też natychmiast jestem wzięty na celownik, natychmiast mnie obserwują i nie było nikogo, pojawił się jeden człowiek, czy nie ma zagrożenia. I tak na przykład Carmela, kiedy jej mały pojórek był jeszcze mały i leżał zbyt blisko kładki, a ona stała dużo dalej przy paśniku, a ja na tę kładkę nagle wszedłem, natychmiast zaczęła chruczeć, zawołała go, zerwał się do mamy, odbiegł, zostałem odebrany jako zagrożenie, więc...
5: To grzeczny, szybko posłuchał mamy.
6: Tak, u żubrów jest dyscyplina, obowiązuje, aczkolwiek też nie zawsze. Mieliśmy sytuację, kiedy urodził się nasz pierwszy żubr, pokopek. No mieliśmy też tutaj perturbacje, bo żubry nie były wobec niego przyjazne, ale to już... pewnych przyczyn wynikało. Została zagroda podzielona na dwie części. Mama, połatka z pokopkiem otrzymała dwie kwatery, natomiast pozostałych dwóch były te starsze. Pomimo, że zostały rozdzielone, one za sobą tęskniły, ustawiały się tak, żeby się widzieć. I ten mały, o którego właśnie zdrowie się obawialiśmy, w pewnym momencie zaczął przez to dość ażurowe ogrodzenie. Przechodzić, ono nie stanowiło dla niego przeszkody. Mama chruczała, nawoływała, złościła się, a on przechodził przez drogę na drugą stronę do tej kwatery z pozostałymi żubrami. One na szczęście mu tam krzywdy nie robiły, aczkolwiek troszeczkę obsesowo go traktowały, ale widzieliśmy, że zagrożenia nie ma, także po 2 tygodniach połączyliśmy to stado. Dużo się dzieje i przyjeżdżając tak tylko na chwilę tutaj do zagrody, można zobaczyć te żubry, no jeśli ktoś nie widział, na pewno jest to dużą atrakcją, ale znacznie ciekawiej jest tutaj spędzić trochę czasu, bywać częściej, jeśli ktoś mieszka w Białymstoku czy w okolicy, spędzić tu trochę czasu i naprawdę dużo ciekawych, fajnych, takich niespodziewanych zachowań tych zwierząt można zaobserwować. Poznać stado, poznać poszczególne osobniki, no bo to też dla nas nie jest to problemem je rozpoznać, natomiast dla turystów jest to zaskoczenie, że my je rozpoznajemy i po czym my je rozpoznajemy. No po wyglądzie oczywiście.
5: Po zagrodzie pokazowej żubrów w Kopnej Górze oprowadzą nas i o zwyczajach tych ogromnych zwierząt opowiadał nam ich opiekun Krzysztof Łaziuk.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
5: Przy mikrofonie Julii Tegrzewa. Dzisiaj w audycji między innymi wybierzemy się w pewne ciekawe miejsce.
7: To jest taka machina czasu, tutaj wszystkiego można doświadczyć.
5: Mowa tutaj o Białostockim Muzeum Historycznym, które zresztą mieści się, jak zapewne pamiętacie, w fantastycznym budynku przy ulicy Warszawskiej.
7: Sama kamienica pochodzi z początku wieku XX, została zbudowana przez rodzinę Nowików, potem błyskawicznie kupiona przez rodzinę Lurie, a dzisiaj jest znana jako kamienica Cytronów. No i to są takie trzy rodziny związane z tym budynkiem. No i jest takim świadectwem tego Białegostoku fabrykanckiego, Białegostoku industrialnego z właśnie przełomu XIX-XX wieku.
5: A w środku w ramach wystawy stałej ekspozycja wnętrz. Zamknijcie oczy i podążajcie za nami. Przewodnikiem jest kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek.
7: Mamy wystawę taką nawiązującą tematycznie do historii naszej kamienicy i to są po prostu wnętrza takiej kamienicy mieszczańskiej, zamożnej rodziny związanej właśnie z przemysłem.
5: Wchodzimy właśnie do takiego salonu.
7: 3 salony w takim układzie amfiladowym są te pomieszczenia. Czymś, co nas cieszy, jest secesja, którą tutaj pokazujemy. Piękne meble, piękne detale architektoniczne, również oryginalne z tego budynku. Nieliczne, ale są właśnie w stylu secesyjnym i rozmaite drobiazgi, bibeloty.
5: Ta cała zestawa jest oryginalna?
7: Tutaj nie powiem, że wszystko jest oryginalne, bo na przykład tu mamy taką kompozycję z owoców i to nie są prawdziwe owoce. Ale generalnie, jeśli chodzi o rzeczy zabytkowe, to tak, są to rzeczy oryginalne. Staraliśmy się też dobierać przedmioty pochodzące z Białegostoku lub z regionu, w jakimś stopniu związane z naszym miastem, czy bezpośrednio jego otuliną, co nie zawsze było możliwe. Bo niestety Białystok przez to, że właśnie tak strasznie zniszczony w czasie II wojny światowej, to stracił nie tylko zabudowę, ale stracił też zawartość tej zabudowy. No Niemcy też i Sowieci nie tylko te rzeczy niszczyli, ale też grabili, więc nie byłoby niczym dziwnym, żeby pojechać na Targ Staroci do Berlina i raptem znaleźć tam jakieś drobiazgi z Białegostoku, które niemieccy żołnierze gdzieś oszabrowali. W drugą stronę dokładnie to samo. Sowieccy żołnierze też tutaj szabrowali Białystok, także zubożyli nas straszliwie i tak jest niestety, że muzeum kupuje na przykład jakieś zabytki gdzieś z rynku niemieckiego. Nie do dojścia jest to, skąd pochodzą, ale bardzo łatwo się domyślić, że to są rzeczy właśnie gdzieś zgrabione, zrabowane z Białegostoku czy z okolic w czasie II wojny światowej, więc je staramy się odzyskiwać tak czy inaczej. W każdym razie, no tutaj jak widać nie jest to skromnie urządzona przestrzeń. Też jest sporo rzeczy takich historyzujących, bo to jest też okres niezwykłego bogactwa w tym zdobnictwie, bo secesja sama w sobie jest taka bardzo wyrazista, ale te style historyzujące, wtedy bardzo modne, czy neobarokowe, neoklasycystyczne, to wszystko występowało w jednej przestrzeni, mieszało się, stało jedno obok drugiego, tworząc troszkę taki, byśmy może nawet pomyśleli, że przytłaczającą atmosferę.
5: Wnętrza są stosunkowo duże i wysokie, dają lekkości.
7: No dzisiejsze warunki są ogromne, bo tu jest 4,20 do sufitu. Dzisiaj jakiś deweloper to pewnie antresole by tutaj jeszcze zrobił.
5: Albo kolejne piętro.
7: No ale wtedy wszystko było duże. Krzesła są duże, gramofony są dużo większe, wiadomo, niż nasze jakieś odtwarzacze.
5: Kolejny pokój, jak już ominiemy ten wielki stół.
7: Tutaj to mamy taką właśnie jadalnię charakterystyczną. Zwracam uwagę na żyrandole, wszystkim zawsze mówię, bo mamy właśnie wysoko do sufitu, więc ludzie na te żyrandole nie patrzą, są przyzwyczajeni do tego życia w niskich mieszkaniach i tak kończy im się wzrok.
5: Na 2 metrach.
7: Tak, a tutaj mamy piękne i secesyjne i właśnie historyzujące lampy i przerobione z naftowych na elektryczne, tak tak jak tam ta secesyjna, albo takie elektryczne już od początku, takie jak ten piękny żyrandol. To jest żyrandol w stylu krakowskim, właśnie z takimi łabędziami kutymi, które trzymają takie płomienne klosze. No bardzo atrakcyjne.
5: Cudowne.
7: Chociaż jakbym go u siebie w mieszkaniu na przykład powiesił, to on by wisiał pewnie 15 cm nad podłogą, bo jest dosyć wysoki.
5: No i tu następny pokój w przepięknym turkusowym kolorze.
7: Tak, mamy tutaj właśnie odtworzone na podstawie, tutaj widzimy takie obskrobane kawałki. To nie jest tak, że to nam coś, nie wiem, sufit przecieka, tylko są świadki po prostu zostawione tutaj na przykład. Czyli tak jak to wyglądało, tutaj jest akurat podretuszowane, więc tak jak to wyglądało po prostu po tym, jak zostały zdjęte wierzchnie warstwy farby. I na podstawie tego, co zostało odkryte, potem odtwarzaliśmy właśnie całe te malowanie ścian. Taka dekoracja widać rozmaita, eklektyczna powiedziałbym, ale miejscami też bardzo wyraziście secesyjna. Oj, tutaj mój ulubiony membelek jest też taki bardzo ładnie zachowany, bardzo ładnie odrestaurowany przez naszych konserwatorów, ale ulubiony jest nie ze względu na swoje walory estetyczne. No jest piękny, trzeba przyznać, ale ulubiony jest dlatego, że tu są te pieczątki. Te pieczątki świadczą właśnie o tym, że to jest mebel wykonany w Białymstoku na przełomie XIX-XX wieku. Jest podpisany Judel Rzeźnicki. To jest jego warsztat tutaj działający w mieście. Jest to jedyny mebel, jaki znamy, który pochodzi właśnie z tego warsztatu. Jeden, jedyny. Nawet nie to, że w naszych zbiorach jedyny, tylko w ogóle jedyny, jaki jest nam znany. Więc wielka wartość tego obiektu.
5: Tutaj instrument?
7: Tak, tu jest zaaranżowany pokoik, powiedzmy sobie muzyczny, więc mamy...
5: W dobrym obiedzie przenosimy się na ucztę duchową.
7: Pewnie tak. Zresztą te pomieszczenia często w takim domu odpowiadały w pewnym sensie takiemu cyklowi dnia, tak, że śniadanie gdzieś tam jadło się w jednym pomieszczeniu, potem jakiś główny posiłek dnia to w jadalni, a w ostatnim saloniku to właśnie jakiś podwieczorek na przykład, tak, bo tych gości też było na przykład mniej. Ale też oczywiście nie było to rygorystycznie przestrzegane. No i tutaj mamy na przykład cytrę, nowy instrument, który dzisiaj uległ zupełnemu zapomnieniu. Nikt już nie gra, wydaje mi się, na cytrze, chyba że są jacyś rekonstruktorzy dźwięków historycznych, no to wtedy może i na cytrze ktoś gra. Pianino, sprawa rozpoznawalna, chociaż to jest oczywiście mocno stare, bo z lat 90. XIX wieku. Klarnet, no ale tu też mamy takie rzeczy umilające czas w inny sposób, czyli jest cały komplet garnitur herbaciany, zresztą piękny, bo ręcznie malowany i kompletnie zachowany z XIX-XX wieku z fabryki Kuzniecowa.
5: Też turkusowy.
7: Tak, też turkusowy. Mamy też samowar, okropne ustroństwo. No i takie charakterystyczne wyjście, którymi tutaj zwiedzający się przemieszczają, jak nie zwiedzają z przewodnikiem, to nawet nie mają tej świadomości i nie zwracają uwagi, że wcześniej przechodzili cały czas przez takie duże podwójne drzwi o dwóch skrzydłach, a tutaj przez takie jednoskrzydłowe drzwiczki wychodzą. A to dlatego, że to są akurat właśnie drzwi dla służby i tam był ciąg taki komunikacyjny do kuchni, dosyć długi. Chodziło o to, żeby te zapachy po prostu nie wędrowały. Jakiś kapuśniak, broń Boże, albo coś takiego. Więc tam jest taka szyja, była taka śluza nawet z drzwi zrobiona, żeby te zapachy po prostu tutaj nie szły. I to tędy służba przychodziła z tymi wszystkimi naczyniami, z zastawami, z potrawami. Już dzisiaj ta kuchnia wygląda zupełnie inaczej, bo budynek był użytkowany przez Urząd Bezpieczeństwa i przez Milicję Obywatelską po II wojnie światowej, więc ta część uległa akurat przebudowaniu, ale jakby zarys jej jest. Tak tutaj właśnie patrzymy sobie przez te drzwi wzdłuż korytarza.
5: Tak, korytarz widać, oryginalny, widzę.
7: Korytarz oryginalny i bardzo długi. I tam właśnie na końcu tego korytarza na lewo były właśnie dość obszerne kuchnie. Na samym końcu też widać drzwi, które prowadzą do drugiej klatki schodowej. To klatka schodowa właśnie dla służby. Tamtędy ta służba się przemieszczała. No chodziło o to, żeby tutaj państwu, właścicielom domu, ich gościom nie zakłócać tego spokoju dnia, więc jak trzeba było przenieść jakieś pranie na górę czy coś takiego, bo na samej górze rzeczywiście były suszarnie, więc trzeba było tamtędy właśnie chodzić po tych schodach dla służby. To druga oddzielna klatka schodowa. Jest zejście do piwnicy, jest aż na strych w drugą stronę, także tutaj trochę tych schodków rzeczywiście jest. To jest ta część właśnie od frontu budynku, a teraz przemieścimy się tutaj, przecinamy główny korytarz i mamy dwa kolejne pomieszczenia. Prawdopodobnie te pomieszczenia pełniły oryginalnie funkcje kredensowe, czyli tutaj przechowywano właśnie też zastawy, sztućce, serwety, tą bieliznę tak zwaną stołową. Mamy zaaranżowane w tych dwóch pomieszczeniach w pierwszym buduar, czyli taki, to nie jest sypialnia, tylko taki pokój dzienny, w którym pani domu mogła spędzić troszkę czasu na przykład z koleżanką, bo dżentelmenów to tu nie wypadało zapraszać.
5: Też piękna toaletka.
7: Tak, toaletka bardzo fajna, też secesyjna, z całym tutaj asortymentem rozmaitych drobiazgów, jak to na toaletkę przystało. No i oczywiście jest też aneksik w wypoczynkowy, bo to też było takie miejsce, gdzie można było pójść i się po prostu wyciszyć, gdzieś ten harmider domu zostawić za sobą, chociaż nie oszukujmy się, no pani domu w tym domu to nie miała za dużo do roboty. Tutaj służba generalnie się wszystkim zajmowała, tych obowiązków, od których panią domu głowa mogła boleć, wcale nie było aż tak dużo, chociaż podejrzewam, że dzieci oczywiście potrafiły wejść na głowę. Tutaj też mamy miks stylów, bo ta secesja właśnie z tymi historyzującymi rzeczami tu się bardzo fajnie miesza. Te pomieszczenie wydaje się takie trochę ciasne, bo właśnie jest dużo tych rzeczy na ścianach, dużo mebli, ale jak na tamte czasy to ono jest dosyć przestronne, bo w XIX wieku lubowano się w fotografiach, więc ściany od podłogi do sufitu praktycznie były zawieszone obrazeczkami, talerzykami, jakimiś rozmaitymi rysuneczkami, wszystkim po prostu.
5: I to potrzebowało metrażu.
7: Zdecydowanie, ale wyrobiło też takie właśnie wrażenie, że te wielkie pomieszczenia raptem się kurczyły, bo tego po prostu było właśnie bardzo dużo.
5: A teraz przechodzimy dalej do ostatniego już pomieszczenia na dolnej kondygnacji muzeum.
7: Mamy pomieszczenie, które jest takim odtworzeniem gabinetu fabrykanta w cudzysłowie. Mamy tutaj kasę pancerną, potężną, która też jest zabytkiem białostockim, bo z dawnego gimnazjum żydowskiego do nas przyjechała. No mamy elementy związane z życiem samorządu białostockiego, fotografie, Duma Miejska na przykład tutaj. Mamy troszeczkę broni, to są najstarsze zabytki na tej wystawie, bo te samopały, które tam są, tamten to jest taki, powiedzmy sobie, z drugiej połowy XVIII wieku, ale ten w srebrnej oprawie to jest jeszcze XVII-wieczny. Broń długa, myśliwska, również taka perska, nabijana bardzo, bardzo bogato, masą perłową, mosiądzem aplikowana, także bardzo ładnie to wszystko tu się prezentuje i wygląda.
5: Tak rzeczywiście jest. Możecie wpaść i sprawdzić w każdej chwili, bo ekspozycja, po której oprowadzał nas właśnie kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek, to wystawa stała.
4: Białostoczanie z pasją.
5: Wiele dobrego, podobnie jak na całym świecie, także i w Białymstoku, dzieje się za sprawą działalności stowarzyszeń i fundacji. Jednym z takich, którego działalności przyglądamy się dość uważnie od dłuższego czasu, jest Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok. Mówi jego prezeska Urszula Dąbrowska.
8: My się zajmujemy edukacją kulturalną, ale bardzo szeroko pojętą. Od próby wychodzenia poza Białystok do mniejszych ośrodków, żeby ułatwiać dzieciom z trudnym dostępem do kultury właśnie uczestniczenie w jakichś wydarzeniach, wystawach, przedstawieniach, po łączenie na przykład mieszkańców miasta z migrantami, którzy tutaj są. I to też nie tylko z tymi, którzy tu ostatnio przybyli, czyli z Ukraińcami, ale też wcześniej z Czeczenami. Mieliśmy dużo inicjatyw. A ostatnio taką naszą bardzo wyraźną gałęzią rozwoju jest fotografia archiwalna, czyli archiwistyka społeczna. Bo zajmujemy się nie tylko fotografiami Augustisa, ale też fotografiami wiejskich fotografów, które gdzieś tam odnajdujemy w regionie, ale też odkrywaniem historii FAST razem z Fundacją Dom, co robimy od jakichś 5 lat razem, a ostatnio jeszcze starymi domami, które też są dla nas symbolem tożsamości tego miasta i wiążą się z tym dziedzictwem, którym się zajmujemy.
5: W efekcie działalności w ostatnich latach udało wam się zwrócić uwagę władz miasta na kilka domów, a niektóre wręcz uratować przed zniszczeniem.
8: Nie tylko my, tam wiele osób, mieszkańcy Skorup, pani Kozłowska-Świątkowska, Alicja Grabowska, jak gdyby tam był taki komitet, który się cały czas tupie tam do miasta z petycją, proszę uratować ten dom. I no i tak, i fajnie, że miasto jednak słucha.
5: Satysfakcja niesamowita, co?
8: Tak, chociaż na przykład mam też bardzo poczucie klęski duże w niektórych wypadkach. Na przykład to, że przepiękna kamienica przy Słonimskiej 15 została sprzedana. Dom Żelazko został sprzedany. Młynowa 2, którą sobie jako widok kiedyś wymyśliliśmy, że tam będziemy mieli siedzibę i zrobimy tam Muzeum Augustisa, taką warsztatownię, gdzie nad tą archiwalną fotografią będziemy tak nowocześnie pracować po prostu i opowiadać o Białymstoku zupełnie inaczej niż to robią inne instytucje. No niestety też została sprzedana.
5: Wspaniałe marzenie.
8: Tak.
5: Może przenieście je na inny dom.
8: Może tak. Ale też są fajne zajawki. No, na przykład przepiękna kamienica przy Włókienniczej 16. Będzie tam taki dom dla młodzieży. Już są plany, które mi się nie podobają osobiście, ale to moje zdanie, dotyczące Sobieskiego 20. tam ma być dom seniora z kolei. Fajnie, no bo to, co zrobiliśmy, jednak daje jakiś efekt. Nie wszystkie domy. Wiedzieliśmy od początku, że wszystkich się nie da uratować. Ale okej, to jest może z takim potencjałem, który miasto dostrzega, albo może łatwiejsze inwestycyjnie są brane pod uwagę jako miejsce takiej właśnie integracji społecznej. Super. Tych domów, które należą do miasta Białystok, starych, już nie ma dużo. Część została sprzedana, część już nie istnieje. Tak naprawdę te, które są w centrum, myślę, że już żeśmy opowiedzieli o tych budynkach. Być może możemy teraz się skupić na jakimś bardzo jednym konkretnie, gdyby zrobić dla niego jakiś taki plan działania.
9: Tak jak mówię, przenieść swoje marzenie o miejscu na fotografię Augustisa i waszą siedzibę.
8: Tak, może to by było cudowne. Oby się udało.
9: Będziemy zatem przyglądać się wszystkim waszym działaniom i trzymać kciuki za ich powodzenie. Przypominam o działalności Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok opowiadała jego prezeska Urszula Dąbrowska.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: Przy mikrofonie Julii Takrzywa. Zapraszam na spotkanie z przyrodą. Wyobraźcie sobie zwierzę, które żyje tuż obok nas, także na Podlasiu, a jednocześnie pozostaje niemal niewidzialne. Nocny wędrowiec i budowniczy podziemnych korytarzy. Właśnie takiego bohatera poznajemy w książce pod tytułem Borsuk, Władca Ciemności. Biografia nieautoryzowana Pawła Średzińskiego i Rafała Kowalczyka. To nie jest zwykły atlas zwierząt, ani popularno-naukowy podręcznik. Autorzy stworzyli opowieść, która łączy rzetelną wiedzę przyrodniczą i reportażową narrację. Borsuk staje się tutaj pełnoprawnym bohaterem historii. Śledzimy jego życie, zwyczaje, wędrówki i relacje z otaczającym światem. Dowiadujemy się, że rozległe systemy NOR potrafią funkcjonować przez wiele pokoleń, a samo zwierzę odgrywa znacznie ważniejszą rolę w ekosystemie niż zwykle sądzimy. Największą zaletą tej książki jest jednak perspektywa. Średziński i Kowalczyk nie opisują borsuka z bezpiecznego dystansu. Starają się spojrzeć na świat jego oczami i zrozumieć wyzwania, przed którymi staje to zwierzę. Dzięki temu czytelnik zaczyna dostrzegać coś więcej niż tylko sympatyczny biało-czarny pysk. Widzimy zwierzę inteligentne, ostrożne, a zarazem coraz częściej zagrożone działalnością człowieka. I właśnie w ten sposób o swoim bohaterze opowiadał Paweł Średziński w trakcie spotkania w Książnicy Podlaskiej.
10: To jest taki gatunek, który w przeciwieństwie do łosia on mi się nie pokazuje. Ja tylko znajduję ślady najczęściej po nim. Mam kilka norowisk. Takie piękne norowisko jest też w rejonie Białegostoku. Nie będziemy zdradzać lokalizacji, ale jest piękny taki pałac cały borsuczy w jednym z miejskich lasów. Natomiast ja na ogół znajduję rozgrzebane gniazda czmieli, znajduję jakieś tropy tych borsuków, jakieś takie pojedyncze satelitarne nory. No i niestety widuję, szczególnie w okresie letnim, kiedy one już zaczynają bardziej wychodzić, te młodsze osobniki podrastają, niestety zabite przy drogach borsuki. To jest bardzo częsty widok, szczególnie na północy od Puszczy Knyszyńskiej. Oczywiście też widzę, jak przychodzą wieczorem. Ja jestem bardzo słabym kierowcą, chociaż nie mam rejestracji BSK. Tam wręcz jest Boże Strzeż kierowców chyba. Ja jeżdżę bardzo wolno w przeciwieństwie do innych kierowców, co pewnie ich wkurza. Miałem taką sytuację tutaj na trasie Jałckiej, w pobliżu Krynic, że właśnie dzięki temu, że jechałem te 70-60 km, bo już zapadał zmierzch i wiedziałem, że jest taki odcinek, gdzie te zwierzęta mogą przychodzić, to myślę, że uratowałem i łosia, i kierowcę, który pędził z prędkością światła, bo to jest w ogóle inna dyskusja, czy zwierzęta powodują wypadki, czy nasza nieostrożność. I ja jestem jednak zwolennikiem tego drugiego, bo widzę, co się dzieje na drogach, a jestem ich użytkownikiem i kierowcą. Oczywiście, no, zwierzęta przechodzą, wchodzą, mogą być takie sytuacje, ale ja zawsze mówię, jeżeli się jedzie, szczególnie, bo to są takie dwie nefralgiczne pory. O poranku, jak zapada zmierzch. Wtedy rzeczywiście jest największe ryzyko, że to zwierzę może wtargnąć, jest słaba widoczność. Łosia wcale na przykład tak dobrze nie widać, pomimo, że ma takie jasne nogi, ale właśnie on się bardzo dobrze kamufluje też w tym wszystkim. No i rzeczywiście jest to duże zwierzę. Jeżeli w tego łosia wjedziemy, to pamiętajmy, że kończy się konsekwencjami dla samochodu dużymi, ale też i tego nigdy nie ma w kronikach policyjnych i w doniesieniach, że no, łoś nie przeżywa też takich wypadków. No, żaden łoś praktycznie nie przeżył takiego wypadku. Jeżeli nawet nie ma go w miejscu zderzenia, on gdzieś często ucieka do lasu. Jest coś u zwierząt takiego jak stres. Nawet jeżeli później już nie może nawet wstać, to przez ileś metrów może uciec gdzieś dalej. To zresztą tak jest przy postrzałkach tak zwanych, czyli tych zwierzętach, które postrzelił myśliwy, ale postrzelił w ten sposób, że one jeszcze sobie jakoś mogły uciec w tym stresie, bo to jest duży stres dla zwierzęcia i ból. Wiele jest czynnika ludzkiego w tych takich sytuacjach konfliktowych i oczywiście wiadomo, no są takie sytuacje, kiedy dochodzi do tych zdarzeń, no i są opłakane w skutkach, ale myślę, że wiele z nich jest do uniknięcia mimo wszystko. Mówię to jako osoba, jako praktyk, bo tam często widzę tam w komentarzach, o wy tam za klawiatury, miejscy, aktywiści i tak dalej. No u mnie to trochę nie jest tak do końca, no bo mimo wszystko dużą część dzieciństwa spędziłem na wsi, skąd pochodzili moi dziadkowie i zawsze się tam jeździło i też dużą część życia spędzam w terenie, więc to widzę. Borsuk to jest wyjątkowe zwierzę. Uważano kiedyś, że ma coś w sobie z niedźwiedzia z racji tych swoich łap, sposobu poruszania się, bo jak borsuk się porusza, to ma te krótkie łapy i to ciało się troszeczkę, nie wiem czy to jest dobre określenie, ale ja mam skojarzenie z takim trochę wiciem wrzecionem, które sobie idzie i tak ten borsuk przemieszcza się po terenie. I on oczywiście jest aktywny głównie w nocą. Dzień spędza w swoich norowiskach, które potrafią być ogromne, szczególnie te duże. I

0: Borsuki są bardziej miejskie, występują w większych zagęszczeniach, więcej tych borsuków jest w norowiskach, są zupełnie inne. Natomiast u nas wcale tych borsuków tak dużo nie ma. One muszą sobie radzić z bardzo wieloma problemami. Oprócz zdarzeń komunikacyjnych są gatunkiem łownym, pamiętajmy, i można je zabijać. W miejscach, gdzie prowadzone są projekty związane z reintrodukcją trzewiej guszca, które i tak właściwie, no myślę, że nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, no bo trudno rzeczywiście z tymi gatunkami je przywracać. My właściwie straciliśmy już obecnie trzewie tutaj na Nizinie Północno-Podlaskiej. Guszca to już dawno nie mamy. Coś tam w Puszczy Augustowskiej są podejmowane próby, ale różnie z tym bywa. No i to właśnie tam na przykład można przez cały rok. Mówi się, że się chroni inny gatunek, więc zabijajmy ten drugi. Borsuk też jest uznawany za potencjalny gatunek, który może zjadać na przykład jaja, czy tam lęgi ptaków, będące przedmiotem ochrony, co akurat nie ma zastosowania do borsuka, bo borsuk, pamiętajmy, on oczywiście uznawany jest za gatunek drapieżny, ale on nie jest łowcą, on jest zbieraczem. Po prostu co znajdzie, to zje. Dżdżownice na przykład są taką jego specjalnością w Puszczy Białowieskiej, ale też potrafi zjadać owoce. W Puszczy Kampinoskiej, którą też miałem okazję poznać, te takie stare sady, jak ktoś zresztą był w Puszczy Kampinoskiej, to wie, że tam są różne miejscowości, które były potem wysiedlone, była też przecież w czasie II wojny światowej ta trudna historia roku 1944, a potem Park Narodowy, i one nauczyły się tego, że w okresie owocowania tych drzew przychodzą, jedzą śliwki, gruszki, jabłka i na przykład w danym okresie to jedzą. Potrafią zjeść owoce konwali, które są trujące. Prawdopodobnie ma to związek z tym, że też jest to samoleczenie z różnego rodzaju pasożytów. A ja bardzo lubię borsuka ze względu na umiejętność, której nie posiadam, czyli zachowanie czystości. Bo u mnie jest wieczny bałagan. Co znaczy bałagan polegający na tym, że po prostu potykam się o książki, potykam się o przedmioty, którymi się otaczam, a borsuk jest czyściochem. Czyściochem w tym względzie, że załatwia swoje potrzeby fizjologiczne poza norowiskiem i zresztą takie latryny, one są dosyć charakterystyczne. Co więcej, włóczą ściółkę, wymieniają ją sobie sezonowo, bo żeby tam sobie wymościć pod ziemią to swoje królestwo. I też przede wszystkim mają taką technikę, ponieważ to nie jest tylko tak, że jest to jedno duże norowisko, które jest cały czas zasiedlane przez borsuki. One mają takie nory satelitarne i one potrafią po prostu sobie wędrować do tych nor na pewien czas, zostawiają to duże norowisko i tam te wszystkie pasożyty, które je gryzą, które na nich żerują, padają z głodu. One czekają i dopiero potem wracają sobie do tego norowiska. Stąd też to są bardzo ciekawe zwierzęta pod tym względem i imponują mi tą swoją konsekwencją w dbaniu o czystość, no ale z drugiej strony nie mają tych bibliotek i tak dalej i różnych rzeczy, bo ja mam naturę zbieracza. Staram się z tym walczyć i zresztą muszę walczyć, bo żyję na niewielkich metrażach rzędu 30 metrów. Dzielimy to rodziną, także jest to zawsze wyzwanie. Gdzie to wszystko upłynąć?
1: Dzisiaj bohaterem naszej audycji jest borsuk, a właściwie książka Pawła Średzińskiego i Rafała Kowalczyka o tym niezwykłym zwierzaku.
0: Takie ubarwienie, te pasy i ten pysk, on ma w pewnym sensie, tak twierdzą mądrzejsi ode mnie, ma prawdopodobnie funkcję też odstraszającą. To chodzi o to, że w pewnym sensie pokazuje się, jestem trochę inny, dziwny i próbuje pokazać, że nie dotykaj mnie, nie ruszaj mnie. I rzeczywiście borsuk potrafi sobie bardzo dobrze poradzić z wilkiem, bo takie spotkania są, kiedy przychodzi na przykład do norowiska, no i wilki borsuków za bardzo nie ruszają. Pamiętajmy, że przednie łapy borsuka są potężne, jak na taki gatunek, bo on musi kopać te nory i mają pazury. Tego też się boją te zwierzęta, które mogłyby potencjalnie zjeść borsuka. Stąd też borsuk nie jest też tutaj gatunkiem bezbronnym w świecie przyrody, aż tak bardzo, z wyjątkiem ludzi, którzy no, mogą tego borsuka niestety zabić. Zresztą Wyspy Brytyjskie to jest długa historia w ogóle prześladowania borsuków, łapania ich, szczucia potem na nich psów i tak dalej. Ja w ogóle zanim zacząłem pisać tę książkę, to przeczytałem wszystko, co było praktycznie po angielsku, bo ja też trochę tak mam, że jak zaczynam jakiś temat, to najpierw czytam, co w ogóle powstało, tak, na dany temat. Tylko że nie można tych angielskich publikacji przełożyć na taką książkę. Tak samo jak w przypadku łosia nie mogliśmy przełożyć, taka wielka biblia amerykańska o łosiu, ale ten łoś, który jest w Stanach Zjednoczonych, na Alasce, on jest większy, jest zupełnie inny, ma inne zwyczaje też, w pewnym sensie oczywiście są cechy wspólne, jest to w sumie ten sam gatunek, ale mimo wszystko już ma jakieś takie swoje własne cechy, które sprawiają, że można mówić o podgatunku w tym momencie, jest zupełnie inny. Stąd też jest to zawsze duże wyzwanie, szczególnie jak nie ma bardzo dużo publikacji na temat borsuka. W przypadku borsuka na szczęście parę osób się znalazło, które zajmowały się nim i one są też tutaj w tej książce, bo z Rafałem przyjęliśmy akurat w tej książce taki układ, że on powymądrza się jako naukowiec i napisze biografię borsuczą, a ja tą taką część reportażową, tą drugą księgę właśnie borsucze opowieści, czyli ludzie, którzy z borsukami mieli bardzo różny kontakt, tym się zająłem. Ja bardzo borsuka polubiłem. Tutaj w tej książce jest taki fragment, jest zdjęcie z Beskidu Niskiego. To jest taki cmentarz łemkowski, grekokatolicki w Ciechanii, w Dolinie Ciechanii.

0: tam nie ma już wsi i tam jest właśnie taki grób księdza tego Łemkowskiego i tam borsuki sobie urządziły norowisko i wykopywały co chwila te kości i tam były chyba próby, z tego co wiem, żeby one tego nie robiły, ale one dalej robiły. A ja właśnie tak sobie pomyślałem całkiem niedawno, że jaka książka powstała, że w sumie jest to fajne, bo też chciałbym, żeby ktoś mnie odwiedził pod ziemią, jak już mnie nie będzie. Niech mnie rozgrzebuje, no cóż, no to nie jest problem. Jest przynajmniej towarzystwo i coś się dzieje. To jest bardzo ciekawy też przykład, jak w ogóle te borsuki potrafią funkcjonować. Na pogórzach, tuż przed Karpatami jest tak z kolei, że potrafią na przykład norowiska być pod budynkami mieszkalnymi bądź stodołami i nawet mieszkańcy często nie zdają sobie sprawy, że gdzieś pod nimi jest to borsucze miasto i mają sąsiada. My o wielu rzeczach nie wiemy tak naprawdę. Borsuki między sobą też potrafią być niezgodne i się potrafią nieźle pobić i pookaleczyć, jak przychodzą do norowiska. To jest w ogóle bardzo ciekawe. To Rafał to nazwał socjalnością samotników i myślę, że jest w tym bardzo dużo, bo w tej norze na ogół są dwa dorosłe osobniki, jakieś młodsze, ale czasami też może być więcej niż dwa dorosłe osobniki. One są indywidualistami. Tak naprawdę chyba najlepiej to określił Maciej Romański z Wigierskiego Parku, że są takimi trochę hipisami w tym swoim życiu. I tak właściwie to mają wywalone na pewne rzeczy. Jedno norowisko polecam, jak ktoś będzie w Puszczy Białowieskiej w Zamczysku, uroczysko Zamczysk, tam gdzie myślano, że był kiedyś zamek, co jest nieprawdą, a tam są kurhany. I tam jest norowisko, które funkcjonuje od 200 lat. Cały czas. Ono jest łatwe do zlokalizowania, bo jest przy takim szlaku, który tam jest poprowadzony. I one tam są sobie od 200 lat. Przynajmniej te stwierdzone bytowania to już jest 200 lat obecnie historii. I to jest niezwykłe, że one potrafią po prostu takie norowisko rozbudowywać, ale one też nie użytkują całego norowiska. I zawsze są jakieś części, szczególnie przy dużych, których nie użytkują. I tam pojawiają się jenoty i lisy. I o tym też to jest w książce. O ile oczywiście mają oddzielny wlot i jakoś tak się omijają. Nie ma tam wtedy rywalizacji o miejsce. Natomiast samo norowisko jest rzeczywiście fenomenem i też mnie bardzo cały czas korci, żeby móc i mieć taką możliwość wejścia do środka norowiska jakimiś sondami czy czymś innym, ale w Polsce to jeszcze cały czas nie jest tak bardzo mocno rozwinięte. Natomiast w Wielkiej Brytanii można zobaczyć takie filmy i polecam, tego jest całkiem sporo, bo Brytyjczycy oszaleli na punkcie borsuka i można zobaczyć sceny, co się dzieje, bo oni już tak mają łatwiejszy też dostęp do tych nor i widać na przykład sceny, kiedy borsuk tam sobie odpoczywa, leży, kładzie tą łapkę na drugiego borsuka. No są to bardzo ciekawe sceny. My za dużo nie wiemy o tym, co się dzieje na zewnątrz. My tylko znamy często ten ułamek, który jest na górze, a to jest tylko pewien ułamek życia. A to, co się dzieje tam, tam na przykład borsuki odchodzą do tego drugiego świata, już rozsypując się w proch, ale te kości na przykład często są później wyprzątane przez inne borsuki. Można znaleźć je gdzieś tam za norowiskiem, bo wyciągają i dopiero wtedy można na podstawie tego dowiedzieć się, że jakiś tam borsuk padł, ale no nikt właściwie nie pilnuje tego borsuka. No są fotopułapki, teraz ja w ogóle się cieszę, bo po tej książce moich dwóch znajomych, Radek Miazek, który zresztą jest jednym z bohaterów książki Łoś, on jest z Lubelszczyzny, tak się zapalił, że ja żartuję, że ty już o tym Łosiu zapomnisz, bo już zaczął wieszać fotopułapkę, znalazł swoje norowisko i właściwie już oszalał na punkcie borsuków. Jeszcze Michał Kusewicz, tutaj z Białostoczyzny, on z kolei w Puszczy Knyszyńskiej gdzieś zawiesił, już otworzył fanpage i to się jakoś po tej książce stało, więc myślę, że fajnie, że w ogóle tymi borsukami zaczęliśmy się interesować.
1: Jeżeli chcecie się przekonać, czy i na was ta pozycja, czyli książka Borsuk Władca Ciemności zrobi takie wrażenie, to polecam i zachęcam do lektury. Tak jak słyszeliście, to książka, która nie tylko poszerza wiedzę, ale też uczy patrzeć na dziką przyrodę z większą ciekawością i szacunkiem.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przy mikrofonie Julii Tak Żywa. Zabieram was dzisiaj na wystawę, która budzi duże zainteresowanie zarówno Podlasian, gości z Polski, jak i z zagranicy. Aby zobaczyć tę ekspozycję, musimy wyruszyć na obrzeża Białegostoku do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, czyli skansenu, który znajduje się przy trasie prowadzącej w kierunku Wasilkowa, a położony jest na malowniczym ponad 20-hektarowym terenie w dużej części lesie, gdzie zgromadzono zabytkowe budynki przedstawiające dawną architekturę Podlasia. To jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w regionie, pozwalające przenieść się w świat podlaskiej wsi sprzed kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat. Są tu eksponaty, które opowiadają o ciężkiej pracy, codziennych obowiązkach i prostym życiu dawnych mieszkańców wsi. Są stare pługi, warsztaty tkackie, kuźnie, ale dzisiaj obejrzymy coś szczególnego – bimbrownię. Bo przecież bimber na Podlasiu to nie tylko alkohol, to także kawałek historii i kultury. Przez dziesięciolecia był bohaterem opowieści, dowcipów i rodzinnych wspomnień. Jedni właśnie wspominają go z nostalgią, inni z przymrużeniem oka. W wielu domach widzę o tym, jak działa aparatura do destylacji, przechodziła niemal z pokolenia na pokolenie. Dziś to, co kiedyś ukrywano przed wzrokiem sąsiadów i urzędników, stoi publicznie w muzeum. Miedziane elementy aparatury, beczki, przewody i naczynia nie służą już produkcji. Zyskały nową rolę, stały się świadkami historii, opowiadają o ludzkiej zaradności, ale także o czasach niedoborów, kiedy mieszkańcy wsi starali się radzić sobie na różne sposoby. Ważne jest to, że ekspozycja nie zachęca do łamania prawa, ani nie romantyzuje nielegalnej produkcji alkoholu. Pokazuje raczej pewien fragment rzeczywistości, który przez lata funkcjonował obok oficjalnej historii, tej opisanej w dokumentach i w podręcznikach. A muzea przecież po to istnieją, żeby ocalić od zapomnienia nie tylko rzeczy piękne i chlubne, ale także te zwyczajne, czasem kontrowersyjne, lecz ważne dla zrozumienia naszej przeszłości. A oprowadza nas i opowiada pracownik skansenu Hubert Czochański.
3: Wystawa cieszy się popularnością, trzeba powiedzieć, wśród mieszkańców regionu w Polsce i też za granicą. Czasami budzi sensację, jaki wątek podejmuje ta wystawa i też co prezentuje. Wystawa otwarta w 2008 roku. Też pamiętam, z kolei w tamtym czasie toczyła się dyskusja w Białymstoku na temat powołania do życia Muzeum Mody. I parafrazując Bareje, tam nie będzie mody, będzie bimber. Muzeum Bimber, ono jest bardzo często traktowane jako w ogóle osobna instytucja. Ludziom się wydaje, turystom, że do Muzeum Bimber my chcemy. To jest wystawa na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Ona jest poszerzana co chwilę, staramy się przynajmniej. Co ciekawsze, obiekty we współpracy z Krajową Administracją Skarbową, bo w tej chwili współpracujemy, pozyskując obiekty właśnie z KAS-em, wcześniej z policją, więc też współpraca owocna i zaczęło się to w ogóle od współpracy z policją w 2008 roku. Pozyskaliśmy pierwsze obiekty i co ciekawe, po tym jak je pozyskaliśmy, szybka jest ścieżka, trzeba przyznać, w Polsce prawna, dlatego że o ile samym bimbrem jest problem, natomiast pozyskiwanie takich obiektów po tym, jakby są konfiskowane i są dowodami, stają się dowodami w sprawie i przestają nimi być, jest stosunkowo proste, jeżeli chodzi o takie instytucje jak nasza. To jest w zasadzie jedno pismo, wszyscy są zadowoleni, KAS nie musi tam rzeczoznawców i tak dalej, nie musi tego niszczyć, trochę od kuchni może zdradzę, a my mamy kolejny ciekawy obiekt, który służył do wyrobu napoju alkoholowego, podlaskiej samogonki zbożowej, tradycyjnie, aczkolwiek też dużo alkoholu produkowało się u nas i produkuje na bazie cukru. Natomiast tradycyjnie podlaska samogonka zbożowa. Czasami są to nawet leśne fabryki, w których produkowano i produkuje się jeszcze ducha puszczy na samogon lokalny.
1: Jak narodził się pomysł, żeby tutaj ulokować u was w skansenie bimbrownię?
3: Do legendy przeszło, zdaje się, jeden z białostockich radnych na sesji Rady Miejskiej rzucił taki pomysł. Pojawił się pomysł na lokalizację tu, a już w ogóle byliśmy obiektem też różnych ciekawych innych pomysłów. Różne rzeczy miały być tu lokalizowane.
1: Na przykład?
3: Na przykład schronisko lapsów. Tak było, natomiast to trochę żartem. Natomiast pojawił się pomysł na lokalizację tu i jeszcze ratusz. No ale wziąwszy pod uwagę to, że charakterystyką zjawiska w Polsce jest to, że ono było i odbywało się w warunkach przydomowych, ewentualnie w jakimś gospodarstwie, budynkach gospodarczych, ale nigdzie w Polsce w lesie, to znaczy w warunkach puszczańskich w puszczy. No i proszę sobie wyobrazić, w centrum Białegostoku ratusz i tam ekspozycja poświęcona bimbrownictwu z obiektami mierzącymi, nie wiem, 3 metry i naprawdę te piece są ogromne i produkcja odbywała się na, w niektórych przypadkach na dużą skalę. Nie sposób było tego eksponować w centrum Białegostoku w ratuszu. Byliśmy wtedy oddziałem, więc pomysł, a może oddział tutaj skansen, to jest takie miejsce, które można by taką wystawę zorganizować i to zrobić.
1: Teraz to się wydaje wręcz oczywiste, no gdzie ma być leśna bimbrownia? W lesie, skoro skansen jest w lesie.
3: Tak, aczkolwiek leśna założył to scenariusz, dlatego, że bimber pędzono też w warunkach przydomowych. Zresztą pozyskuje kolejne teraz bimbrownie, które funkcjonowały na przykład w stodole, albo na przykład w innym budynku, tu gdzieś w jakimś, nie wiem, garażu, w garażach i tak dalej. No, bimber pędzono w Polsce to właśnie w takich warunkach, ale na Podlasiu tutaj również niekoniecznie w tych leśnych.
1: Ale do dzisiaj słyszymy informacje, że policja kolejną leśną bimbrownię zlikwidowała. Czyli mówimy o przeszłości i jednak teraźniejszości.
3: Tak, jak widać, zjawisko cały czas funkcjonuje. Ma swoje podłoże ekonomiczne głównie.
1: Jak teraz byśmy spojrzeli na tą bimbrownię, podchodzimy do tej ekspozycji. Proszę opowiedzieć, jak ona wygląda.
3: Składa się w tej chwili z kilku części, dlatego że mamy kilka bimbrowni, kilka takich leśnych fabryk wódki, ale myślę, że najciekawsza jest ta pierwsza, którą widzi turysta, największa powiedzmy i pierwsza, która jakby dała początek całej wystawie. Bimbrownia z okolic Gródka, tam lokalizowana, i bimbrownia, która składa się z pieca, trzech chłodnic, beczek, w których znajduje się wężownica, do której z kolei do tej wężownicy trafiają opary alkoholowe. No i jeżeli te opary zanurzy się w zimnej wodzie, którą wypełniona jest właśnie beczka chłodnica, to one nam się skroplą, tak z grubsza rzecz biorąc. No to więc mamy trzy takie beczki. Pieca mamy dwa, przepraszam, dlatego że tu akurat właściciel postanowił, że będzie destylował dwukrotnie, co rzadko zdarza się w lesie. Tam najczęściej produkcja jest dosyć szybka i jest jednokrotna destylacja, a tu jest...
1: No to ambitnie.
3: Ambitnie i widać, że zależało na jakości, więc mamy podwójną destylację. Czyli dwa piece, dwie chłodnice, no i pięć kadzi, pięć dużych kadzi, które miały swoje imiona nawet, te kadzie, i w kadziach jest stawiana bracha. W gorzelnictwie, w nomenklaturze to jest nastaw, zacier, natomiast w gwarze tutaj lokalnej podlaskiej to jest bracha, czyli mieszanina wody, mąki żytnie, współcześnie i drożdże. Później taka bracha po 3-4 dniach trafia do pieca, jest podgrzewana, no i te opary, o których wspominałem, trafiają na wężownicę, która z kolei jest zanurzona w beczce z zimną wodą. Tak to wygląda z grubsza proces technologiczny, ale możemy sobie obejrzeć na wystawie kolejne bimbrownie. Wspomniałem o podlaskiej samogonce zbożowej, ale produkowano też dużo alkoholu na bazie cukru. Tu szczególnie Czarnobiałostocka i okolice, Puszcza Kmyszyńska, ale właśnie Czarnobiałostocka i okolice. Mam też fajną, ciekawą bimbrownię leśną też, gdzie właściciel produkował cukrówkę. Hitem jest bimbrownia mobilna. Chyba 3-4 lata temu ją pozyskałem. Bardzo ciekawa, taki wóz drzymały. To cała kolumna rektyfikacyjna ustawiona na przyczepie jednoosiowej. Kolumna rektyfikacyjna, gdzie jest piec, gdzie jest pojemnik na zacier, gdzie są chłodnice, i to wszystko mobilne, z kominem, takie rozkładane, funkcjonujące też w Puszczy Kmyszyńskiej, i w końcu coś, co trafia do nas, do muzeum, i co naprawdę budzi sensację, bo proszę sobie wyobrazić taki sposób funkcjonowania, to znaczy produkcja samogonu w związku z taką właśnie mobilną bimbrownią, leśna produkcja.
1: Ta mobilność to pewnie chodziło też o to, żeby przemieszczać się, no i jednak ukrywać, bo jest to proceder nielegalny, to wiadomo.
3: W Polsce tak, różnie to jest rozwiązywane w Europie, natomiast w Polsce można postawić zacier, brachę, ale nie można jej przepalić.
1: A ile lat mają te obiekty?
3: No one nie są przesadnie stare. Ten najstarszy jest z przełomu 20 i 25. To są bardziej współczesne już obiekty. No, te współczesne, one są ciekawe, bo są z wykorzystaniem możliwości, które daje i technologia, i technika współcześnie. Dostęp do prądu, do innych takich rzeczy, no to jakby też wpływa na to, jak funkcjonują, w oparciu o jaką technologię funkcjonują. I możemy to dokumentować już. My takie bimbrownie, które funkcjonowały, nie wiem, w latach 50., 60., nawet 30., 40., bo mam nawet fotografie z tamtych lat, to możemy sobie pooglądać już tylko gdzieś ewentualnie w albumie czy na wystawie muzealnej, natomiast nie możemy już ich fizycznie obejrzeć w skansenie. Najstarsza jest, tak jak powiedziałem, z przełomu XX i XXI wieku. Temat jest z grubsza znany i wielu ludzi przyjeżdża do nas próbować łapać ducha puszczy, nomen omen. Trafiają do naszego skansenu i tam mogą poznać jakby okoliczności, w które zachodziły w międzyczasie, które doprowadziły do tego, że województwo podlaskie, region, jest kojarzony właśnie z samogonami zbożowymi, z wódką zbożową. Jak do tego doszło? Dochodziło do tego już od końca XIX wieku, jakby kiedy to zjawisko się pojawiło, i koniec końców to zjawisko ciągle żyje i my możemy o nim mówić, ale też prezentując to, jakiego sprzętu, tak to nazwijmy, używają współcześnie w pewnych szczególnych okolicznościach, to znaczy w lesie, bimbrownicy nasi współcześni. To też dotykamy ciekawej historii, bo współcześnie jest to czynnik ekonomiczny, natomiast kiedyś produkcja takiego samogonu odbywała się w takich warunkach o to, że wesela, pogrzeby, różne uroczystości rodzinne, one na bazie własnego alkoholu się odbywały, a czasami potrzeby były duże, w związku z tym ten bimber odgrywał trochę inną rolę. Ale to już jest osobny wątek, myślę.
1: Po wystawie poświęconej podlaskim bimbrowniom, znajdującej się w Muzeum Kultury Ludowej pod Białymstokiem, oprowadzał nas jego pracownik Hubert Czochański. Jak słyszeliśmy, muzeum pokazuje ten temat w kontekście kulturowym i historycznym, zachęcając do refleksji nad dziedzictwem regionu. Między innymi także dzięki takim wystawom łatwiej zrozumieć, jak wyglądało życie dawnych mieszkańców Podlasia. Jak słyszeliście, wystawa pozwala spojrzeć na temat szerzej, nie tylko przez pryzmat samego bimbru. To także okazja do poznania codziennego życia mieszkańców podlaskiej wsi, ich pomysłowości i sposobów radzenia sobie w trudnych warunkach. Największe wrażenie robi chyba autentyczność eksponatów i świadomość, że za każdym z nich kryje się prawdziwa historia ludzi, a co za tym idzie, i regionu.
2: Ciekawa książka.
1: Zagadki z podlaskiej chatki to książka komiks autorstwa Anny Emelianowej, białoruskiej artystki mieszkającej od kilku lat w Białymstoku, wydana w ramach stypendium marszałka województwa podlaskiego. Opowieść ta zabiera czytelników w podróż po regionie od Supraśla i Tykocina po Kruszyniany i Puszczę Białowieską. To historia pełna zagadek, lokalnych legend oraz smaków. Książka zaczyna się jak zwykła wycieczka, a kończy jak porządna podlaska przygoda. Opowieść snują dziecięcy bohaterowie, którzy wyruszają w podróż. Książka zadaje też pytania, zagadki i zdradza niejedną ciekawostkę z naszego regionu. Po drodze spotkamy cerkwie, kościoły, meczety. Poznamy legendy różnych narodów, Białorusinów, Ukraińców, Tatarów i Polaków, którzy współistnieją w naszym regionie od setek lat. Zagadki z podlaskiej chatki to nie pierwsza książka Anny Emelianowej, która jest jednocześnie wiceprezeską Fundacji Terytorium Sztuki. Wcześniej powstawały już inne pozycje właśnie we współpracy z tą instytucją, opowiada prezes Fundacji Terytorium Sztuki, kustosz Muzeum Alfonsa Karnego w Białymstoku, Beata Janowicz.
4: Kolejnym projektem, który realizowałam też tutaj w Białymstoku z okazji 333 urodzin Jana Klemensa Branickiego, to był ogromny projekt, bo było tam wiele różnych zadań, ale między innymi powstał też komiks. Komiks dotyczący życia Jana Klemensa Branickiego i jego żony Izabeli i świetności XVIII-wiecznego Białegostoku. I tutaj również zaprosiłam Anię do współpracy i też powstał taki komiks z takim prześmiesznym tytułem Historyjki z życia sarmackiej rodzinki.
5: Te historie, które w tym komiksu nie wymyślane,
4: to jest prawdziwa historia.
5: Prawdziwe historie, tak.
4: Tak, więc on jest taki skierowany do różnych grup również, tak jak i ten nasz najnowszy komiks. Mogą to czytać również dorośli, dzieci,
5: tak,
4: młodzież.
5: I tam nawet jest gra, można potem sobie pobawić.
4: Tak, interaktywny
5: takie, no.
4: Tak, oczywiście też cieszy się ogromną popularnością ten komiks i również można nabyć go u nas we wszystkich oddziałach Muzeum Podlaskiego. Jeszcze inne książki powstały, opowieści muzealne, mniejsze książeczki, natomiast ta współpraca z Anią właśnie się rozwija.
5: Robiliśmy fajny film animowany o muzeum.
4: Tak właśnie, bo ten projekt 333 urodziny Jana Klemensa Branickiego był bardzo rozbudowany. Tam była też sztuka teatralna, w której też sama osobiście grałam. Był filmik zrobiony do tego komiksu, więc tam było wiele, wiele, wiele różnych zadań przy tym. Także ta współpraca z Anią rozwija się i ja myślę, mam nadzieję, a wręcz jestem pewna.
5: Mamy pomysły.
4: Mamy fajne pomysły, tak.
5: To jest najważniejsze.
4: Pomysły rodzą się u nas w jednej chwili.
5: Tak.
4: Siadamy i już mamy wizję, co można by było napisać o Podlasiu i jak to zrobić w formie komiksu. Bo powiem Państwu, że polubiłam tę formę. Uważam, że jest to trudny przekaz tego, co chcemy historię, czy też tradycję przekazać w komiksie, jest bardzo trudno. Ale to mnie pociąga akurat. I jest tam bardzo dużo pięknych ilustracji, które Ania wykonuje. Może dlatego one tak przyciągają też.
1: Opowiadały Beata Janowicz, kustosz Muzeum Alfonsa Karnego w Białymstoku i prezeska Fundacji Terytorium Sztuki oraz Anna Emelianowa, wiceprezeska Fundacji Terytorium Sztuki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Dum, dum, dum, dum, dum.